Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk, kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła. Wracamy dzisiaj do cyklu, który rozpoczęliśmy jakiś czas temu. Cyklu, który roboczo nazwaliśmy Przebudzenia chrześcijańskie na Wyspach Brytyjskich. Był już Tolkien, był Chesterton. Dzisiaj wraz ze mną w studio po raz kolejny moi i Państwa goście Michał Gruszczyński, historyk.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: I Jarema Piekutowski, zajmujący się socjologią, obaj panowie siedzący dość mocno w tych tematach. Witam serdecznie.
3: Również dobry wieczór, panie redaktorze i państwu.
1: Mówiliśmy o Tolkienie, postać dość mocno wprasowana w ten obraz katolików, chrześcijan

funkcjonujących niejako wbrew otoczeniu na Wyspach Brytyjskich i pojawiło nam się nazwisko Lewisa. Przy okazji klubu Inklingów, przy okazji w ogóle samego Tolkiena, obaj panowie byli związani dość mocno ze sobą w jakimś tam okresie swego życia, nawet przyjaźnią, rodzajem przyjaźni, także swoistą rywalizacją literacką. Ale Lewis w tym naszym obrazie katolickich przebudzeń jest trochę inny. On w końcu nie został katolikiem, prawda? Niemniej trudno mówić o przebudzeniach chrześcijańskich bez Lewisa, dlatego pozwoliłem sobie go włączyć

obrazie katolickich przebudzeń jest trochę inny. W końcu nie został katolikiem, prawda? Niemniej trudno mówić o przebudzeniach chrześcijańskich bez Lewisa, dlatego pozwoliłem sobie go włączyć

0: kilka na samym początku powiedzieć o jego biografii. Skąd on się w ogóle wziął, gdzie się urodził, jaka była jego droga do tego miejsca, gdzie się z Tolkienem spotkali.
1: Wziął się z Irlandii Północnej. Urodził się w Belfaście 2 lata przed rozpoczęciem XX wieku, w 1898 roku, w listopadzie. Można powiedzieć normalnej rodzinie ze średniej klasy. Ojciec był prawnikiem, prokuratorem. Matka zajmowała się domem przede wszystkim i była córką pastora irlandzkiego kościoła katolickiego, tej irlandzkiej odmiany.
0: I właśnie, zatrzymajmy się na moment przy tych okolicznościach jego narodzenia. Irlandia wtedy nie było czegoś takiego jak południowa i północna, a Irlandia cała wchodziła w skład Wielkiego Zjednoczonego Królestwa. Czy mamy taki obraz, Irlandczycy to katolicy, tak? Ci Irlandczycy uważający się za tych Celtów. Lewis rodzi się w Belfaście. Czy on jest Irlandczykiem czy Anglikiem?
2: Właściwie jest trudno powiedzieć, bo jeśli chodzi o kolonizację Szmaragdowej Wyspy, jak to ładnie się określa, przez Anglików, Anglicy osiedlali się na terenie dzisiejszego, to co byśmy nazwali Ulsteru. Przyczyna była prosta, tam były żyzne ziemie. I w ten sposób po prostu Anglicy, potem rojaliści, unioniści, ale wiadomo, w każdym razie
0: oranżyści, też takie określenie jest.
2: O kim mówimy, oni tam stanowią zdecydowaną większość. Czyli te, dzisiaj byśmy powiedzieli, te 6 hrabstw Irlandii, resztę na południe, już na południe od Ulsteru, to są ci zwykli, przeciętni Irlandczycy, byśmy powiedzieli ci katolicy.
0: Którzy uprawiają kamienie i żwir, tak. Jakie rodzą ich pola. Co do tej przynależności do kościoła, tutaj Jerema wyraził się katolicki kościół Irlandii, czyli jakaś odnoga protestancka.
1: Tak, odnoga kościoła anglikańskiego, Church of Ireland. I być może dlatego, że Lewis należał do swego rodzaju mniejszości, to do końca życia właściwie trzymał się w tym kościele, gdyż się z nim po prostu mocniej identyfikował. To nie było tylko sprawą tradycji.
0: Czyli ten jego miejsce urodzenia, Irlandia, on jest takim potrosze Anglikiem, potrosze Irlandczykiem, ale nie katolikiem, nie utożsamia swojej irlandzkości z papizmem. I jaka jest jego droga edukacji i droga wiary?
2: Lewis w pewnym momencie, że tak można określić, że nawet odejdzie, będzie się kierował tylko rozumem, czyli zostanie ratio, spirit gdzieś zaginie. Będzie to między innymi kwestia też wpływu jednego ze swoich nauczycieli, który go w ten sposób wykształcił, że wszystko ma się kierować tylko rozumem.
0: A nauczycieli jeszcze akademickich?
2: Nie, znaczy, szkolnych. Szkolnych byśmy to nazwali, nie wiem, czasy byśmy się, coś używając dzisiejszego określenia, są to czasy i gimnazjum, i liceum.
0: Szkoły z internatem, słynne angielskie szkoły z internatem.
2: Także uczył go, jaki był plus, można powiedzieć, zacznijmy od tego, bo minusem było to na pewno, że Lewisa jakby odciągnął od kościoła, odciągnął od Boga, ale nauczył go bardzo logicznie formułować zdania, wyciągać wnioski. Przykładem jest to właśnie, kiedy pierwszy raz właśnie Lewis wysiadł na stacji, chciał się przywitać, mówi, że ten krajobraz jest piękny, że tak sobie wyobrażał. On zaraz wypunktował go, punkt po punkcie. A jak sobie go inaczej wyobrażałeś? A co jest innego niż, czym cię to zaskoczyło? I on się właśnie nauczył w ten sposób
0: Operować myślą, tak. I operować słowem.
2: Intelektem, prawda? Czasami też mówię, to już była aż przesada.
0: Ale od wiary odszedł.
2: Od wiary odszedł, tak.
0: Czy można powiedzieć, że Lewis był przez ileś lat swego młodego życia wręcz ateistą?
2: Tak. Niektórzy go określają mianem agnostyka, ale jest trudno powiedzieć właściwie, bo on się kierował tylko rozumem. Dla mnie to był czas, byśmy powiedzieli, jeśli byśmy używali określeń z epok, to był czas oświecenia. Czyli rozum jest moim Bogiem.
1: No spróbujmy sobie tutaj wprowadzić jeszcze trochę uporządkowania i parę podstawowych rozróżnień. Przede wszystkim Lewis, kiedy miał 10 lat, przeżył bardzo mocno śmierć swojej matki. To śmierć na raka w bardzo dużych męczarniach. Tak naprawdę wtedy pierwszy raz wobec Boga zaczął formułować pewne pretensje. I tak mu zostało, bo gdzieś około roku 1913, kiedy był w tym, co my nazywamy średnią szkołą, przeszedł na pozycje ateistyczne i trzymał ich się przez około następnych 14-15 lat, to o tym jeszcze powiemy.

0: Także jedna rzecz to kwestia rozumu, a druga rzecz to kwestia osobistych przeżyć, bo myślę, że sam rozum nie poprowadziłby go aż tak daleko. Natomiast jeszcze jeżeli chodzi o irlandzkość Lewisa, ja tu się z panem Gruszczyńskim nie do końca zgodzę co do tego, że on tym był trochę Anglikiem, trochę Irlandczykiem. On tak naprawdę do końca życia, nawet będąc w Anglii, szukał towarzystwa Irlandczyków i tą anglosaską rasę krytykował wraz ze swoimi kolegami. Mówił, powiedział... Nie będzie mi nigdy do końca przyjemnie żyć i umierać wśród innego ludu.
1: Innego, czyli innego niż irlandzki. Tak. No to jest bardzo ciekawa rzecz, bo mamy pewien stereotyp Irlandczyków jako papistów, nawet jak są ateistami, to dalej pozostają papistami. Jest taki kawał, że właśnie w Belfaście, rodzinnym miejscu urodzenia Lewisa, wyskakuje terrorysta za jakiś zamaskowany zza rogu do przechodnia ze spluwą. Jesteś katolikiem czy protestantem? No, jestem ateistą. Na chwilę się zmieszał. Ale katolickim czy protestanckim, tak? Czyli, że mamy pewien obraz Irlandczyków jako papistów, okazuje się, że to jest stereotyp, że nie do końca tak jest, że są także Irlandczycy niezwiązani z tym rzymskim kościołem, a dalej związani ze swoją szmaragdową wyspą, z kulturą irlandzką, nie do końca dobrze się czujący w klimacie anglosaskim.
2: No tak, to może być siła kultury, która po prostu przyciąga ludzi, albo ludzi nawet, byśmy się nazwali tej innej narodowości, tworzy z nich Irlandczyków. To jest to, co było w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
1: Tak, nazwiska niemieckie, nazwiska szkockie już przetworzone.
2: Ale włoskie, francuskie.
1: Włoskie, francuskie, a ludzie od 3, 4, 5, 10 pokoleń siedzą w Polsce i uważają się za Polaków i są nimi.
0: No, ojciec Clive'a, Stepsa Lewisa, czyli Albert James Lewis, dwa pokolenia wstecz jego rodzina przyjechała do Irlandii z Walii z kolei, także to wszystko się jakoś przenikało.
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy jednym jeszcze elemencie, owe szkoły z internatami. Coś, co w naszych polskich warunkach

0: Jak myślicie, jak to w ogóle kształtowało brytyjską klasę wyższą, brytyjskie postrzeganie świata?
1: Właściwie jest to trudno jest powiedzieć, bo dla nas, tak jak powiedziałem wcześniej, jest to egzotyka. Raz, że nie było u nas tradycji szkół z internatem aż takich, że no tam było norma, że w pewnym momencie młody dżentelmen osiągał ten swój wiek i tak jak młody Spartanin szedł do koszar, on musiał zaliczyć szkołę z internatem i naprawdę, proszę Państwa, to nie jest tylko XIX wiek, bo jakbyśmy się uparli, to moglibyśmy nawet w drugiej połowie XX wieku znaleźć wiele postaci. No między innymi zespół, z którym bardzo sympatyzuję, zespół Genesis. Zespół, który powstał w szkole, właśnie takiej zacnej szkole z tradycjami angielskiej, ale z internatem. Jak to można powiedzieć jeszcze, jeśli chodzi o te epizody, przygody z homoseksualizmem? Jest to może czas, kiedy hormony zaczynają buzować i trzeba znaleźć, nie wiem, ujście jakiejś może energii czy coś. W normalnej szkole publicznej mamy dziewczęta.
0: Koleżanki.
1: Koleżanki jest, brzydko mówiąc, na kim wzrok zawiesić, tu popatrzeć, prawda, skonsultować, czy jest zgrabna, czy nie. A tu jesteśmy otoczeni tylko przez środowisko męskie. Trzeba pamiętać, że nauczyciele to też mężczyźni.
0: Wyłącznie. Czasem nauczycielka od francuskiego, bądź od tańca.
1: Tak, ale bardzo często się podkreślało, że to była jeszcze stara panna, tak, i brzydka. No tak jak tu pan właśnie powiedział, że była jakaś taka ta anegdota właśnie a propos ulicy
2: Wulsterze. Ja tam przepraszam, kilka starych panien nauczycielek z nami są całkiem atrakcyjne.
1: No ale tak to widocznie nie w Anglii.
0: To nie w Anglii.
1: Że też właśnie, że to było tak jak Francuz widzi. Anglia widziana oczami Francuza, że właśnie jedzie szkoła gdzieś prywatna, angielska, jadą dwie szkoły, męska i żeńska. I czym był zdziwiony, że do wagonów sypialnych, bo tam są podwójne, prawda, te przedziały, że dwie osoby tam śpią, wchodzi chłopiec i dziewczynka. Więc Francuz mówi, że to jest dziwne, wy się nie boicie, że coś z tego może być? Odpowiedź nauczyciela, gdyby w tych pomieszczeniach pozamykać tylko chłopców, to dopiero by się działo.
0: Aha, no proszę.
1: Coś musi w tym być, no.
0: Lewis przechodzi przez ten okres szkoły średniej i trafia później do szkoły wyższej.
1: Tak? Jeszcze jedno, przepraszam, żeśmy zapomnieli powiedzieć. Coś, co u nas w wojsku się nazywało falą, w szkołach tych właśnie z internatem też było plagą. I niektórzy mówili, że to jest dobrze, bo ich przygotowuje jakby do późniejszych trudów w służbie imperium, bo Anglicy do tej pory zdarza się używać słowa imperium. Być może jakiś był w tym sens po prostu, że człowiek zostawiony jest sam sobie, sam musi przeciwstawić się trudom życia i rywalizacji z kolegami.
0: Ten jego ateizm, o którym żeśmy wspomnieli, w szkole średniej, właśnie w tej szkole z tradycjami, w szkole z internatem, wspaniale rozkwitał, jeśli można tak powiedzieć, i rozkwitał dalej na uniwersytecie, gdzie trafił.
1: Tak, on w ogóle, jeśli chodzi o te dyskusje, to nie miał sobie równych. On potrafił każdego argumentami wręcz przygwoździć, że on pewnie pewnie by potrafiłby tak umiejętnie poprowadzić dyskusję, że sam by sobie mógł zaprzeczyć i nikt by tego nawet nie zauważył. No jest to człowiek właśnie przygotowany. On bardzo dużo czytał, to był erudyta. To też trzeba wziąć pod uwagę. Czytał odpowiednie rzeczy.
0: Jego macierzysta uczelnia to?
2: Oxford.
0: Czyli najsłynniejszy chyba i najbardziej renomowany uniwersytet w całym Zjednoczonym Królestwie. No i on tam się rozwija jako człowiek o pokrewnych zainteresowaniach, co Tolkien, prawda? Bo to też jest specjalista od słowa, dawnego słowa, od literatury.
2: Tak, no i to, co zdecydowanie ich łączy, to uwielbienie dla nordyckich mitologii różnego rodzaju. Natomiast jeszcze wracając do czasu między szkołą średnią, tak zwaną, a studiami, czy też gdzieś tam na początku studiów, to był właściwie trochę wcześniej, bo wtedy Lewis miał 16 lat, kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa i wtedy, kiedy starał się o stypendium w Oksfordzie, o studiowanie tam, to właśnie był środek tej wojny, no i on na tę wojnę tak naprawdę musiał w pewnym momencie iść, został wybrany w ramach poboru i pojechał w okopy prosto.
0: Ale nie miał chyba jakichś bardzo dramatycznych epizodów.
2: Bardzo dramatyczny miał epizod, gdyż był bardzo poważnie ranny i to w dziwnych okolicznościach, dlatego że ich własny szrapnel eksplodował i odłamki wbiły mu się między innymi w nadgarstek, w płuco, w żebra i w nogę, także bardzo długo z tego wychodził i te wojenne zdarzenia jeszcze umocniły jego ateizm, można powiedzieć.
0: Czyli taka kolejna trauma, która mówi, Boga nie ma, bo przecież nie może być tak okrutną istotą ktoś, kto tworzył świat.
2: Tak, są takie,

0: formułowania gdzieś w którejś z biografii Louisa, że Louis był zły na Boga, że go nie ma. Tak, że taką trochę formę przyjmował ten jego ateizm, bo Louis od bardzo dawna próbował jakoś poradzić sobie z tym problemem cierpienia. Być może to jest to jego życie w cieniu tej śmierci matki w męczarni i to w wieku takim, kiedy syn jeszcze matki bardzo potrzebuje. I Louis nie bardzo mógł sobie z tym problemem poradzić, w związku z tym w pewnym momencie stwierdził, że no, jeżeli jest dobry Bóg, a jednocześnie tyle cierpienia na świecie, no to coś tu nie gra. Tak?
1: A to jest w ogóle schemat, który się często pojawia w takich opisach odejścia od Boga, apostazji, porzucenia. Problem zderzenia się z cierpieniem w naszym osobistym życiu, z cierpieniem, które nas otacza i pytanie, tak, jaki jest rdzeń tego cierpienia. Tu tak na marginesie można powiedzieć, że niektórzy historycy idei uważają, że cała gnoza, cały gnostycyzm zrodził się dokładnie z tego pytania, tak? Jeżeli stwórcą świata jest dobry Bóg, to dlaczego jest na nim tyle cierpienia, tak? Być może ten, który stworzył ten świat, wcale nie jest dobry. Ten dobry jest gdzieś hen ponad nim, a stwórcą świata jest ten zły.
0: Wiele lat później Louis w swojej książce Problem cierpienia, The Problem of Pain, już z chrześcijańskiego punktu widzenia będzie próbował ten problem jakoś wyjaśnić, czy też będzie próbował stworzyć własną teodyceę, czyli usprawiedliwienie Boga związane ze złem na świecie. Jak mu się to uda, no zdania są na ten temat podzielone, ale na pewno są to różne ciekawe próby.
1: No w ogóle problem właśnie teodycei to jest problem tak naprawdę nierozwiązywalny do końca. Gdyby była jedna, która wytłumaczyłaby cierpienie, ludzie jakoś by sobie z nim dawali radę, a nie dają. Nawet najwięksi mistycy chrześcijańscy, potrafiący to sobie rozumowo wyjaśnić i przeżyć, gdy zderzają się z cierpieniem, też często stają bezradni. Do naszej rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I jesteśmy ponownie przy mikrofonach. Przypominam, wraz ze mną w studio Michał Gruszczyński i Jerema Piekutowski. Rozmawiamy o dość ciekawej postaci Clive'a Staplesa Lewisa, czy Louisa.
0: Louis.
1: Różne formy wymawiania tego nazwiska są chyba poprawne. Jest właśnie ta, którą pani Jerema tu powiedział. Louis.
0: No, oczywiście oryginalna jest Louis, natomiast w Polsce przed wojną na przykład mówiło się Lewis. Tak samo jak w Warszawie, każdy warszawiak wie, że jest plac Wilson.
1: Wilsona, a nie żadnego Wilsona. No, Wilson i koniec, tak. Na Żoliborzu. Zresztą jest to serce Żoliborza. Pozwolę sobie tutaj błysnąć lokalnym patriotyzmem. Natomiast wracając na Wyspy Brytyjskie, praktycznie we wszystkich opowieściach, opracowaniach, zarówno o Inklingach, jak i o Tolkienie, jak i o samym Louisie, zwraca się uwagę na ten moment zwrotny w nawróceniu naszego dzisiejszego bohatera, spotkanie z Tolkienem, tak? I nie tylko z Tolkienem, również z innymi znajomymi Tolkiena. Tam zdaje się Hugo Dyson pojawia się jako jedna z tych postaci, ale że to jest moment zwrotny, że tak jak Louis odszedł od Boga poprzez doświadczenie cierpienia osobistego i pytania, jak to się mówi, egzystencjalne, tak jego powrót do Boga zaczął się od rozmów z innymi ludźmi.
3: Znaczy, ja jeszcze się spotkałem z takim określeniem, że wszelakie problemy, tak nazwijmy egzystencjalne, dotyczące wiary i Boga, rozwiała książka Wiekuisty Człowiek Chestertona. I Louis po jej przeczytaniu powiedział, że to jest właśnie, że znalazł odpowiedź na to, co go dręczyło. Że wreszcie znalazł też odpowiedź, gdzie wszystko logicznie wychodzi, czyli można to określić.
1: To są lata 30,
3: tak,
1: prawda?
3: Że
0: jeszcze 20.
3: 20, przepraszam. Że to jest... że w logiczny sposób, tak jak on lubił właśnie te debaty, ktoś mu wyjaśnił te wszystkie zagadnienia i istotę chrześcijaństwa. Więc to był pierwszy krok chyba.
1: Ale właśnie, czy chrześcijaństwa, czy na razie jakiegoś bliżej niesprecyzowanego teizmu? Bo zdaje się, że w przypadku Louisa to dojście do wiary było takie wieloetapowe, że
3: tak,
1: on...
3: ale to jest ten pierwszy, najważniejszy krok, kiedy on właśnie się zorientował, że to nie jest tylko jakiś tam mit. On sam nawet będzie mówił, że to jest jedyny z prawdziwych mitów, bo to miało miejsce naprawdę, jeśli chodzi o chrześcijaństwo.
1: Z tym, że on najpierw przyjmuje istnienie w ogóle jakiegoś Boga, tak?
3: Tak.
1: Boga filozofów, owego primum mobile arystotelesowskiego, a jeszcze nie do wszystkich dogmatów chrześcijańskich się przekonuje, tak? To jest dla niego dość dłuższa droga.
0: Bardzo ciekawie nawrócenie Louisa opisuje Elżbieta Wiater w swojej książce Clive Staples Louis, Pielgrzym Radości, wydanej przez SP. Otóż ona odnosi się do takiego doświadczenia, które Louis miał jako dziecko, kiedy przeżył

0: przeżył tak naprawdę pierwszy raz radość. To była jakaś też radość związana, no po pierwsze, podobnie jak u Chestertona, z przebywaniem w tym sielankowym angielskim krajobrazie, ale też z zapoznawaniem się z baśniami, które, z mitami, które tę radość w sobie niosły. I Lewis potem przez całe życie tej radości na różne sposoby szukał i nie bardzo mu się to udawało. Próbował różnych rzeczy. No, tak jak mówię, może akurat epizodu homoseksualnego nie miał, ale po wojnie na przykład, no, przez dłuższy czas był w związku z dość mocno starszą od siebie kobietą. On obiecał swojemu koledze z frontu, że jeżeli ten kolega zginie, to będzie się jego rodziną opiekował i przez dłuższy czas mieszkał potem z jego matką. Jak twierdzą aktualne źródła biograficzne, byli także kochankami, bo to była, mimo że 45-letnia kobieta, to już to bardzo atrakcyjna.
1: Jak to mówią w starym piecu, diabeł pali.
0: Tak, znam jeszcze jedno przysłowie, ale na antenę się nie nadaje na ten temat.
1: Piesu i o diable wystarczy.
0: Wystarczy. Tak. Także, ale Lewis gdzieś tam potem mówi, że i te doznania erotyczne, i te doznania umysłowe, filozoficzne, które miał gdzieś tam na uczelni, to nie przywróciły w nim tego doświadczenia radości. On tego doświadczenia...
1: Z dzieciństwa
0: tak.
1: Jeszcze.
0: Pan. I on tego doświadczenia cały czas szukał. I gdzieś zaczynał je znajdować właśnie w chrześcijaństwie powoli i jeszcze się opierał bardzo mocno przed tym, ale zauważył, że to jest właśnie tam. I zarówno koledzy wierzący z Oxfordu z Tolkienem na czele, jak i książki, które w tym momencie czytał, jak i jakieś wizyty samotne w kościołach, coraz bardziej go do tego przekonywały, aż jak to tutaj pisze właśnie Elżbieta Wiater, wiekuisty kot pochwycił swoją mysz.
1: Na chwilę zatrzymałbym się przy tym stwierdzeniu o radości, dlatego że wchodzimy tutaj na grunt usiany minami i pułapkami. Dlaczego? Dlatego, że to jest jeden z zarzutów, który bardzo często ze strony, nazwijmy, niechrześcijańskiej, kierowany jest do chrześcijaństwa Tolkiena, Lewisa, jego kolegów, że tak naprawdę chrześcijaństwo jest taką sentymentalną ucieczką od rzeczywistego świata do lat sentymentalnej młodości, czy nawet dzieciństwa. Jeden z moich ulubionych pisarzy science fiction, Stanisław Lem, w ten właśnie sposób krytykował całą twórczość Tolkiena, którą on nie znosił. To właśnie ciekawa rzecz, że lubił Ursulę Le Guin, natomiast nie znosił Tolkiena. Twierdził wręcz, że to jest taka ucieczka właśnie w świat dziecięcych marzeń, ucieczka od rzeczywistego świata. Czy ten argument da się w jakiś sposób podważyć, żebyśmy nie weszli tutaj w ten obszar

skrytykował całą twórczość Tolkiena, którą on nie znosił. To właśnie ciekawa rzecz, że lubił Ursulę Le Guin, natomiast nie znosił Tolkiena. Twierdził wręcz, że to jest taka ucieczka właśnie w świat dziecięcych marzeń, ucieczka od rzeczywistego świata. Czy ten argument da się w jakiś sposób podważyć, żebyśmy nie weszli tutaj w ten obszar

0: które go spotkało, ale i dużo piękna, to była historia ciągłego dojrzewania i to na pewno nie było trzymanie się gdzieś tam w pewnej niedojrzałości, infantylizmie, czy mówiąc Gombrowiczem, w upupieniu. To zaczęło się tak naprawdę w momencie, kiedy poznał miłość swojego życia, czyli Helen Joy Davidman. Potem, to już trochę skracam, bo będziemy pewnie o tym jeszcze mówili, ale spotkała go śmierć bliskiej osoby, z którą też sobie musiał poradzić. Spotkało go dużo cierpienia, dużo pracy, więc można powiedzieć, że w jego życiu to nie skończyło się na jakiejś ucieczce. On te wszystkie problemy musiał tak czy inaczej podjąć.
1: No tak, to jest, może też wiele osób właśnie patrzy na Lewisa czy Tolkiena pod kątem ich twórczości, że to są ci panowie od baśni. Bo tak nie ukrywamy, wiele osób...
2: Baśni, a nawet bajek.
1: Bajek, tak.
2: Używamy tu słowa bajka trochę nie w jego pierwotnym znaczeniu, jako gatunek literacki, który wcale nie był czymś głupim i śmiesznym, tylko bajka jako coś właśnie infantylnego, niepoważnego, w co się ucieka od rzeczywistego świata.
1: Tak, żeby dziecko nie zawracało głowy.
2: Otóż to.
1: Tak, a to jest po prostu nic innego jak po prostu istota, mit. My nazwijmy to, niektórzy nawet nazywają mitologią chrześcijańską, czy Władce Pierścieni, czy Narnie, chyba najsłynniejszy cykl i nie wiem, co jeszcze by znaleziono, jakie rękopisy Lewisa, ale i tak wszyscy go będą chyba kojarzyć jako
2: przede wszystkim
1: tego
2: tak.
1: Pana od starej szafy i Aslana.
2: I Aslana. No właśnie, już żeśmy tutaj wywołali Aslana, wywołaliśmy Narnię. Pan profesor, no bo w końcu dzierżył katedrę literatury angielskiej, poważny naukowiec, badacz pism, przechodzi z pozycji antychrześcijańskiej, gdzie, tak jak pan Michał powiedział, potrafił wspaniale szermować argumentami, rozumem w dyskusjach jako antychrześcijanin, czy też ateista, agnostyk, przechodzi na pozycję apologety. Ze wszystkich trzech wymienionych tutaj, którzy pojawiali się w naszych opowieściach, czyli Chesterton, Tolkien, on chyba w najmniejszym stopniu, i Lewis, ten ostatni chyba najbardziej pasuje do takiego obrazu apologety chrześcijańskiego, bo on się strasznie utożsamił z rolą tego człowieka, który musi tłumaczyć zarówno w jakichś odczytach, jak i w pismach, dlaczego chrześcijaństwo jest najlepsze i dlaczego chrześcijaństwo jest prawdą.
1: No to bym powiedział, to bym się nie do końca zgodził, bo trzeba przyznać, że Chesterton także był apologetą chrześcijaństwa i bardzo dużo pisał właśnie w obronie zarówno i właśnie powiedział, że dwie rzeczy, którym warto się zajmować, to jest polityka i chrześcijaństwo, religia, o której można pisać i można pisać bez końca. Także raczej to są tych dwóch dałbym, jeśli chodzi o apologetów chrześcijaństwa.
2: Z tym, że droga Lewisa była trochę inna niż droga Tolkiena. Tolkien był od 8 roku życia, od momentu przejęcia rzymskiej wiary przez jego mamę, był katolikiem i pozostał nim w sposób niezachwiany właściwie przez całe swoje życie. To była dla niego prosta droga. Lewis, choć nawrócił się na chrześcijaństwo, katolikiem
1: nie
2: rzymskim
1: został.
2: Nie został.
1: Tak, to Tolkien mu nieraz zarzucał, że zatrzymał się w połowie drogi, że powinien trafić do prawdziwego kościoła, jakim jest kościół rzymski, a nie, bo Lewis, proszę państwa, został w kościele anglikańskim. Był osobą głęboko wierzącą, właśnie miał wiele odczytów, pięknie to jest przedstawione na filmie Shadowland, Cienista Dolina, właśnie kiedy film, jedna z pierwszych scen na filmie, to jest właśnie odczyt, to co żeśmy mówili dzisiaj, o cierpieniu. Także jeśli ktoś będzie mógł, to proszę państwa, polecam. Fenomenalna rola Sir Antoniego Hopkinsa w roli profesora Lewisa.
2: To jest ciekawa rzecz, bo film jest sprzed chyba ćwierć wieku już w tym momencie. Ponad 20 lat chyba, kiedy został nakręcony. Hopkins wtedy, kiedy grał Lewisa, był, zdaje się, jeszcze ateistą. Natomiast on w tej chwili deklaruje się jako chrześcijanin. Jako człowiek, który, mówimy tu o aktorze oczywiście, jako człowiek, który przeżył wewnętrzną przemianę, przeżył nawrócenie. Ale rzeczywiście rola wspaniała. Film opowiada tak naprawdę o pewnym drobnym, ale znaczącym wycinku biografii naszego dzisiejszego bohatera. Film wspaniały, kto z państwa nie oglądał, koniecznie namawiamy do obejrzenia. Zostaje, tak jak pan Michał powiedział, w połowie drogi.
1: Czy to jest cytat profesora Tolkiena?
2: Tolkiena oczywiście, tak. On mu tego nie może wybaczyć, jeśli można tak powiedzieć, oczywiście o przyjaciołach. Ponoć to również wpłynęło potem na pewne ochłodzenie stosunków. To, że on zostaje przy tej swojej rodzinnej wierze, bo tak jak na samym początku mówiliśmy, pan Jarema tutaj zaznaczył, on się czuł mocno związany z tym, to była też dla niego tradycja rodziny, tradycja jego kraju, czyli północnej Irlandii. Jak się czyta niektóre wypowiedzi, właśnie te

0: apologetyczne Luisa, trudno uwierzyć, że on nie jest rzymskim katolikiem. To są takie strofy, takie teksty, które spokojnie może każdy katolik jako swoje potraktować.
1: No, to musi być coś w tym, bo ja pamiętam jeszcze ja na zajęciach na ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej, a obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jak i moi profesorowie właśnie na wielu zajęciach, czy z historii Kościoła, bo jestem historykiem Kościoła, właśnie jako lekturę uzupełniającą, oczywiście z której tak byłem potem odpytywany na egzaminach, ale właśnie dzieła Luisa polecali. Czyli musi być, może to jest ten kościół właśnie irlandzki, tak jak może wysoki kościół anglikański, ten najbliższy katolicyzmowi.
0: No właśnie, bo mamy pewien obraz protestantów, który wynieśliśmy tutaj z Europy być może, tak? Czyli luteranie, kalwini, kościół protestancki to jest kościół z białymi ścianami, gdzie jest najwyżej jakiś jeden pojedynczy krzyż. Wychodzi wielebny pastor czy minister, bracia i siostry, otworzymy teraz pismo na stronie tej i tej, odczytamy hymn taki i taki. A kościół, ten high church, on zupełnie tak nie wygląda. Tam są sakramenty, prawda? Jest msza. Oni wierzą w przeistoczenie. Wierni kościoła wysokiego anglikańskiego. I jak się czyta Luisa, trudno uwierzyć, że on nie był papistą.
2: Próbowałem wczytać się w Luisa, o co mu tak naprawdę chodzi, dlaczego tak naprawdę nie został katolikiem, gdyż duża część jego wierzeń to była odrębna, odmienna od wierzeń protestanckich, na przykład przynajmniej z jego książek, na przykład takich jak The Great Divorce, czyli po polsku wydane to było jako Podział Ostateczny, wynika, że na przykład wierzył w możliwość czegoś takiego jak czyściec i także z ogromnym szacunkiem odnosił się do Maryi. Także to nie były popularne poglądy wśród protestantów. Natomiast kiedy próbuję znaleźć elementy, według których on bronił jakoś kościoła anglikańskiego, to raczej były takie bardziej personalne i kulturowe. Na przykład nie znosił Tomasza Morusa, z dużą niechęcią odnosił się do instytucji papiestwa, ale to też takie, miałem wrażenie, że bardziej oparte na stereotypach było.
1: Być może jeszcze to pozostanie, zatrzymanie się w połowie drogi, używajmy tego określenia, to jest właśnie też sprawa autora tego określenia, profesora Tolkiena, który był raczej, chciał wszystkich dookoła. Zabrakło może mu tej cierpliwości.
0: Był kategoryczny,
1: może zabrakło mu tej cierpliwości, tej pogody ducha, jaka na przykład była u Chestertona, który zwlekał z konwersją tak długo, bo on chciał razem ze swoją żoną przejść.
0: Nikogo na siłę nie ciągnął.
1: Nikogo na siłę.
0: Właśnie, gdyby w miejscu Tolkiena znalazł się Chesterton, to być może droga Luisa potoczyłaby się zupełnie inaczej.
1: Skończyłaby się w Rzymie po prostu.
0: Ale to jest właśnie to, o czym pan Jerema mówi. Kwestie personalne, kwestie jakichś animozji, osobistych sympatii, antypatii odgrywają niesamowitą rolę w naszym życiu. Niezwykle wpływają na nasze wybory. To, co często niektórzy piewcy racjonalizmu, czystego rozumu usiłują utrzymywać, że tak, człowiek kieruje się, powinien się w życiu kierować wyłącznie rozumem, chłodną kalkulacją. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Nasze sympatie, antypatie odgrywają niesamowitą rolę i taką też rolę odgrywały w życiu Luisa. Niemniej stał się on gorącym i bardzo zręcznym, pozwolę sobie zauważyć, szermierzem w obronie chrześcijaństwa. No, chrześcijaństwa dość szeroko

mają niesamowitą rolę i taką też rolę odgrywały w życiu Louisa. Niemniej stał się on gorącym i bardzo zręcznym, pozwolę sobie zauważyć, szermierzem w obronie chrześcijaństwa, no chrześcijaństwa dość szeroko

0: z tego co pamiętam, to Martin Luther mówił, że jest godna najwyższej czci, ale tylko dlatego, bo jest matką Zbawiciela.
1: Czyli dokładnie to samo, co mówi Kościół katolicki, bo Kościół katolicki przecież niczego innego nie naucza. Tak. Jest stworzeniem, tak? Mhm. Jest człowiekiem. Tak, chociaż ponad wszelkimi innymi stworzeniami postawionym, tak, tak ją czcimy w końcu, ponad archaniołami. Natomiast wracając do Luisa, padło tutaj już stwierdzenie Narnia, tak, tytuł jego cyklu książkowego, bo z tego jest chyba najbardziej znany szerokiemu czytelnikowi. Nawet jeżeli nikt nie czytał Narni, to przynajmniej widział kilka lat temu plakaty namawiające do tego, żebyśmy udali się do jednej z trzech ekranizacji, bo trzy bodajże do tej pory zostały zrobione. Dalsze chyba nie okazało się to sukcesem kasowym. Trzy zrobiono, każda kolejna gorsza od poprzedniej w moim odczuciu i gorsza od książki. Tolkien nie był zadowolony również z samych książek. Krytykował trochę i samego Luisa za pójście w tą stronę. Dlaczego go krytykował?
2: No, mówił, że przede wszystkim nie jest tam skonstruowana spójna mitologia tego świata, a po drugie, że zbyt wprost są naniesione pewne alegorie, na przykład Aslan jako Chrystus. Tolkien mówi, że istotą dobrej literatury jest to, żeby tak łopatologicznie pewnych rzeczy nie wykładać.
1: No ale zaraz, jak to Aslan jako Chrystus? No przecież pojawia się jako lew, tak? Nigdzie nie pojawia się jako człowiek. Nigdzie nie zostaje ukrzyżowany i nie zmartwychwstaje.
2: Zmartwychwstaje.
1: No, ale nie na krzyżu, tak? Jest w końcu zwierzęciem, a nie człowiekiem. Choć mówiącym zwierzęciem. To jest charakterystyczne dla Narni. Tam są zwierzęta i mówiące zwierzęta. Więc można by się upierać, że tam nigdzie wprost ani symbolika chrześcijańska się nie pojawia, słowo chrześcijaństwo nigdzie się nie pojawia.
0: Ale jest jeszcze co innego. Pamiętajmy, że bardzo często się mówi o lwie Judy, czyli to jest nic innego jak symbol naszego Pana Jezusa Chrystusa, to jest pierwsza rzecz. I symbol, też się mówi, że król królów, prawda? No lew jest królewskim zwierzęciem.
1: Jest królem, z wielkiego króla za morzem, tak? Tak? Aslan o sobie mówi często i jest tak określany jako król wielkiego króla za morzem, tak?
2: Tak, także u Luisa mamy alegorię, czyli jednej postaci można przyporządkować drugą postać. Postaci fikcyjnej u Luisa można przyporządkować postać z historii chrześcijańskiej. Natomiast u Tolkiena na przykład we Władcy Pierścieni tego nie ma. Tam nie ma alegorii, tam jest symbolika. A symbol, jak wskazują definicje, to jest znak wieloznaczny, więc pewne elementy Chrystusa można znaleźć i w Gandalfie, i w Aragornie, i w odradzającym się Teodenie, i tak dalej.
1: Ale rzeczywiście nie ma...
2: W Frodzie przede wszystkim.
1: Nie ma postaci wprost, którą moglibyśmy utożsamić z Chrystusem, tak jak w Narni rzeczywiście taka postać jest. Ale ja wam powiem tak, panowie, jak przeczytałem po raz pierwszy wiele lat temu właśnie tą niezbyt pochlebną opinię, zresztą powtarzającą się często Tolkiena, o świecie Narni, to byłem trochę zasmucony, bo mnie się Narnia podoba. Dla mnie świat Narni jest taki ciepły, te alegorie są miłe, chwytają za serce, łatwo prowadzą. Ze wszystkich opowieści narnijskich podobają mi się dwie, zresztą już bliżej końca niż początku, czyli ostatnia bitwa, tak, taka eschatologiczna, apokaliptyczna wizja świata, zbawienia, potępienia i niesamowita opowieść Srebrne Krzesło. Niesamowita opowieść, dlatego że opowiada o, w moim odczuciu, o dzisiejszych czasach i o manipulacji. Niesamowitej, szatańskiej manipulacji, której podlegamy w różnym stopniu my wszyscy.
0: No, jeśli chodzi o manipulacje w czasach dzisiejszych i o kuszeniu, to poleciłbym też inny cykl, to jest ta słynna trylogia kosmiczna, mam nadzieję, do której przejdziemy niedługo, ale do Narni. Proszę Państwa, ja na Narnię patrzę może okiem, bo z zawodu jestem nauczycielem, że jest to pierwszy krok do zrozumienia właśnie też symboliki chrześcijańskiej we współczesnej literaturze. Jeśli ktoś nie przeczyta Narni, i jeśli mu się to spodoba, to nie sięgnie po Chestertona, czy nie sięgnie po Tolkiena. To jest taki pierwszy krok. To jest tak, jakbyśmy cię powiedzieli, bez szkółek piłkarskich nie byłoby dzisiejszych gwiazd dzisiejszej piłki nożnej. Każdy z nas na początku. Zresztą, czy to można nazwać raczkowaniem, czy pierwszym chodzeniem? Ale to można powiedzieć, to jest piękna rzecz, gdzie po prostu każdy z nas zaczyna inaczej patrzeć na chrześcijaństwo. Że chrześcijaństwo dzięki kronikom Narni to nie kojarzy się będzie tylko z Pismem Świętym, chociaż powinno się kojarzyć, ale to jest ktoś, kto to, co z wielką chęcią my na przykład siądziemy przy tym, czy w fotelu, czy położymy

0: się wieczorem pod kocem czy pod kołdrą i przeczytamy to z przyjemnością. Dużym plusem też jest, też mi to mówią moi uczniowie, czyli ja to patrzę na to też kątem przez oczy swoich uczniów, mówią jedno, Szamana to jest krótkie. Czyli są, jest krótko zwięźle.
1: Litery są
0: tak, duże litery, jest krótko zwięźle i na temat, czego nie można na przykład powiedzieć o Władcy Pierścieni.
1: Nie jest krótki. Tak.
0: Moje córki powiedziały krótko, no to jest nudne. Moja żona podobnie, no powiedziała, że nie sięgnie po to. A widzę, że większość ludzi na pewno czyta przynajmniej jedną część Świata Narnii. Choćby nawet po obejrzeniu tego filmu chciało porównać i tak jak pan powiedział, no książka jest lepsza.
1: Tam niestety w tej ekranizacji nastąpiło mnóstwo takich spłyceń.
0: Uproszczeń, bardzo brutalnych,
1: powiedziałbym. To, o czym pan Jarema powiedział wcześniej, czyli Chrystus jest ukazany w tej alegorii Aslana, tak? W książce rzeczywiście się czuje w każdej kolejnej części, że to jest król Judy, a zarazem Bóg wcielony, tak? To jest Bóg wcielony, który cierpi, jak każda wcielona istota, zmartwychwstaje, ale bije z niego majestat. On nie jest oswojonym lwem, tak? Pada takie stwierdzenie. On nie jest oswojonym lwem. On miłuje swoje dzieci, ale on jest groźny. On potrafi zaryczeć. Natomiast w filmie tam są, pojawiają się te mówiące bobry w pierwszej części, tak? I tam jest ta scena, kiedy bóbr w polskiej wersji językowej, zresztą Krzysztof Kowalewski świetnie podkłada głos, ale mówi tym swoim głosem, wiesz, to jest taki Aslan, on tu jest takim naszym szefem, takim szefuniem, wiecie. I strasznie spłyca, czego w książce nie ma. Aslan jest królem królów. On nie jest takim naszym szefkiem tutaj miejscowym. To tam nie ma żadnego spoufalania. Tak. Aslan może przytulić, może tchnąć, bo to też jest ten biblijny motyw. On może tchnąć na kogoś, może się nawet wtulić w jego grzywę. Dopuszcza tych najbardziej swoich ukochanych, Łucję chyba, tak?
0: Tak.
1: To jest tą najbardziej jego ukochaną córką. On do tego dopuszcza, że można się w jego grzywę wtulić, ale nie ma żadnego spoufalenia, poklepywania go po ramieniu.
2: Na zasadzie, wiesz, koleżko,
1: nie ma.
0: Nie ma.
1: Także jak widać, często ekranizacje wychodzą na złe.
0: Może chciano tak pokazać, zachęcić kogoś do przeczytania tej książki, do sięgnięcia. No, my prawdopodobnie do pana Kowalewskiego kojarzymy właśnie z wielu ról takich, czy radiowych, czy telewizyjnych, właśnie no, w roli takich, no, swojaków.
3: Ale Narnia to jest dopiero rok 1950. Cofnijmy się wcześniej. W 1938 roku wychodzi pierwszy tom trylogii kosmicznej, czyli Z milczącej planety. I to jest mniej znane dzieło Lewisa, a moim osobistym zdaniem naprawdę genialne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, bo przede wszystkim ostatnia część, czyli ta ohydna siła, czy też ta straszna siła, w zależności od tłumaczenia, mówi bardzo wiele o naszym współczesnym świecie.
1: I myślę, że to zdanie ostatnie rozwiniemy sobie za chwilę po przerwie.
4: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie. Myśl tutaj rzucona przez pana Jaremę, czyli trylogia kosmiczna, faktycznie mniej znana. W Polsce prawie zupełnie. To ostatnia część. Dlaczego ona jest tak istotna dla naszych czasów, dla współczesności?
3: Przede wszystkim trzeba wrócić do dwóch pierwszych części. To jest takie starego typu science fiction, które dzieje się na planetach z Układu Słonecznego. Pierwsza część Z milczącej planety dzieje się na Marsie, druga część dzieje się na Wenus, natomiast trzecia część dzieje się na Ziemi i opowiada, żeby tu nie dać jakiegoś spoilera, ale...
1: No mały spoiler, nie zaszkodzi.
3: Opowiada
1: zachęci.
3: O bardzo groźnej organizacji, która ma formę Państwowego Instytutu Naukowo-Badawczego. Narodowy Instytut Badań Skoordynowanych, który nagle...
1: Brzmi groźnie.
3: Tak, który... My takich różnych instytutów i w Polsce, i w Europie mamy bardzo dużo, ale tam on staje się takim, można powiedzieć, osobnym ciałem i zaczyna się nagle rozrastać, zaczyna nagle rościć sobie pretensje do władzy nad okolicą różnego rodzaju i wchodzą w to także różne inne siły, że tak powiem, siły ponadludzkie. To jest tak naprawdę... Ta ohydna siła została zainspirowana wcześniejszymi przemyśleniami Lewisa, które opisał przede wszystkim w książce pod tytułem The Abolition of Man. Nie pamiętam, niestety ona niedawno została

0: została w Polsce wydana, nie wiem...
1: W tych starszych cyklach luisowskich jej nie ma. Tych sprzed lat 20, 30, czy jeszcze w tych starszych paksowskich, ona w ogóle chyba nie została wydana.
0: Chyba Obalenie człowieka jest to tytuł. To jest nie tak dawno, dosłownie rok czy dwa lata temu została wydana. I to jest książka, która mówi o pewnych sprawach związanych z edukacją. Ona wyraża takie pewne zaniepokojenie Luisa współczesną edukacją i odejściem od przekazywania przez edukację pewnego zestawu wartości, które on, żeby trochę uniknąć skojarzenia z chrześcijaństwem, określa jako Tao, ale pokazuje ich zbieżność w bardzo różnych kulturach wschodu i zachodu.
1: Pewien fundament cywilizacyjny, można też takiego słowa użyć, to jest coś niesamowitego. Niedawno gościłem tutaj w studiu w Obrazach z Historii Kościoła księdza profesora Kazimierza Misiaszka ze Zgromadzenia Księży Salezjanów i rozmawialiśmy mniej więcej właśnie o tym samym lęku. Lęku związanym z niesamowitą erozją, jakiej jesteśmy świadkami w systemie szkolnictwa, zarówno tego średniego szczebla, jak i szkolnictwa wyższego. Mówi się, zwłaszcza tutaj nasze czynniki rządowe, często podnoszą to jako ogromny sukces, iż Polska ma w tej chwili bardzo duży procent, jeden z najwyższych w Europie, ludzi studiujących oraz ludzi posiadających wyższe wykształcenie. Ja powiem państwu, i nie wiem, czy się panowie zgodzicie, uważam, że to jest tak naprawdę wielka tragedia w tej chwili dla Polski, ponieważ ani ta liczba studiujących, ani ta liczba ludzi z wyższym wykształceniem wcale nie oznacza, że ludzie w Polsce są mądrzejsi, wręcz przeciwnie. Mam dużo do czynienia z absolwentami świeżymi wyższych uczelni sprzed 5, 6, 7, 8 lat i tak dalej, a także z studentami, teraz studiującymi różnych kierunków, humanistycznych, technicznych, ścisłych. I niestety jestem przerażony właśnie tym, co współczesny system szkolnictwa robi w głowach tych biednych ludzi. Właśnie owo Tao, które tutaj pan Jarema przywołał, termin zaczerpnięty z Luisa, który ja przetłumaczyłbym jako na właśnie pewien fundament, uniwersalny fundament cywilizacyjny, którego elementy możemy znaleźć w islamie, możemy znaleźć w kulturze antycznej, przedchrześcijańskiej, jeszcze w basenie Morza Śródziemnego, ale także w kulturach dalekowschodnich, w tej chwili ulega niesamowitej erozji. I ci ludzie, którzy wychodzą z dyplomem ukończenia wyższej uczelni, mają nawet trochę faktów w głowie, ale kompletnie nie potrafią się tymi faktami posługiwać. Są niczym plastelina, łatwi do urobienia. Ja jestem tym bardzo zaniepokojony.
0: No tak, kultura umysłowa to jest coś, co polega na tym, że nie tylko mamy pewną wiedzę na temat tego, co się zdarzyło, ale umiemy odróżnić to, co jest dobre od tego, co jest złe, to, co jest słabo napisane od tego, co jest dobrze napisane, to, co jest źle skonstruowane od tego, co jest dobrze skonstruowane. I tutaj, no, jeżeli chodzi o współczesną Polskę, to ta sama dyskusja, którą podejmował Luis, no bo on tam nie mówi tylko o fundamencie wartości, co od razu można było zaatakować z jakiejś tam, powiedzmy, ze strony ideologicznej, ale także mówi w ogóle o rzetelności tej edukacji, a nawet o po prostu wyrabianiu nawyku myślenia, którego już wtedy, jak twierdzi, było coraz mniej, natomiast coraz więcej było takiego urabiania. Tam jest angielskie słowo conditioning, które oznacza z jednej strony kształtowanie człowieka, jakieś takie pranie mózgu, ale z drugiej strony oznacza na przykład marynowanie ogórków, prawda? Także tutaj w Polsce ta dyskusja toczy się cały czas. Na przykład Kongres Obywatelski, który organizowany jest przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, podejmuje bardzo często ten temat. Gdzieś tam pojawiają się wśród ludzi mądrych opinie, że myśmy poszli w ilość w naszej edukacji zamiast w jakość. Poszliśmy w testy, w masowość, natomiast nie w jakość tej edukacji. Także to jest aktualne.
2: No tak, jeszcze wracając właśnie do testów czy innych rzeczy. Sprawa lektur też, jeśli trochę wiem, że odchodzimy od tematu, ale...
1: No nie, no cały czas poruszamy się tak, przy literaturze.
2: Literaturze, że na przykład w tej chwili już nie ma obowiązku przeczytania lektury, wystarczy przeczytać Bryk, czy jakieś tam inne krótkie opracowanie. Tak jak powiedział pan Jarema, testy. Ktoś kiedyś obliczył, że matematycznie, nawet jeśli ktoś nie ma pojęcia, to i tak zalicza na tą najniższą ocenę, czyli dopuszczającą, czyli 2, niższa już jest tylko 1. A są problemy właśnie z opisaniem, z formułowaniem zdań, ale to jest też przyczyna może inna. To właśnie też zanik czytelnictwa i też zanik pewnych relacji rówieśniczych. Przykład, weźmy nawet zwykłe gry. W tej chwili większość młodzieży niestety siedzi, jest uwiązana, to jest niewolnictwo już do komputera, a no chociaż podobno jest, odradza się gry planszowe. Piękna rzecz, jak spędzić wolny czas. Nieważne, czy to jest lato, jesień, zima, wiosna, przedwiośnie, szaruga jesienna, ale można się spotkać i porozmawiać. Przecież zwykła, prosta rozgrywka, nieważne, czy jest to jakakolwiek gra, z jakiego kręgu kultury, czy są to szachy, warcaby, go, czy choćby nawet prosty Chińczyk, ale można porozmawiać na jakieś tematy.
1: Czyli apel nasz o odejście od schematów, jakie są nam teraz wtłaczane. Pan Jarema tutaj chciał coś dodać.
0: Tak, i teraz Louis w bardzo ciekawy sposób, podróżując wraz z czytelnikiem po trzech planetach, pokazuje nam po pierwsze na Ziemi przede wszystkim i wśród ziemskich postaci, jakie są konsekwencje odejścia nauki i edukacji od tego pewnego fundamentu, pewnych podstawowych zasad. Pokazuje też w formie kontrastu inne cywilizacje, które od tego nie odeszły. No i pokazuje, jakie mogą być konsekwencje, kiedy sytuacji, w której zaczynamy uprawiać naukę, która nie ma tak naprawdę żadnego sensownego ukierunkowania, poza rozwojem nauki samym w sobie. Podobnie jak życie, które nie ma żadnego kierunku poza życiem samym w sobie. Tam pojawia się taka dyskusja na temat cywilizacji. Tam jedna przedstawiciel ziemskiej cywilizacji, który jest tam czarnym charakterem, rozmawia z przedstawicielem cywilizacji pozaziemskiej i próbuje bronić swojego podejścia, które jest podejściem kolonizatorskim, które jest podejściem niszczącym inne cywilizacje. I mówi, że mówi ten człowiek z Ziemi, że mnie interesuje przetrwanie mojej cywilizacji. A na to dostaje taki argument z drugiej strony. No tak, ale w pewnym momencie skończą się wam zasoby na Ziemi. No to wtedy uciekniemy na inną planetę i ją skolonizujemy. A przedstawiciel tej pozaziemskiej cywilizacji mówi, ale przecież jeżeli będziecie tak przeskakiwać z planety na planetę, to żeby dostosować się do tamtych warunków, to za ileś pokoleń to, co tam będzie, to już w ogóle nie będzie przypominało tych ludzi, którzy teraz są, bo to już będzie kompletnie inna rasa. No oczywiście na to ziemianin nie bardzo wiedział, co odpowiedzieć, więc się uparł, że jego interesuje człowiek i to, co zrodzi człowiek. Ale widać, jakie są ogromne ograniczenia tego, jeżeli poza tym czystym przetrwaniem nie mamy żadnych innych większych celów.
1: No to jest taka szpilka wbita trochę w ten ortodoksyjny humanizm, tak? Humanizm rozumiany trochę jako ubóstwienie człowieka i człowiek miarą wszechrzeczy. Ja pamiętam jeszcze ze szkoły średniej to hasło, które podnoszono jako coś wzniosłego, wspaniałego, tak? Zresztą w kontrze do średniowiecza. Nie wiem, czy państwo przy mikrofonach, czy panowie tu w studio też pamiętają to, że renesans i humanizm był zawsze wykładany jako ta światła epoka następująca po mrocznym średniowieczu. I hasło humanistyczne, humanistów renesansowych i wszystkich późniejszych, człowiek miarą wszechrzeczy. Ja zawsze zadaję sobie pytanie, ale który człowiek? Czy ten, który na przykład wrzuca cyklon B do komory gazowej? Czy ten, który napalmem polewa bezbronną wioskę z wysokości kilkuset metrów? Który człowiek?
0: No swoją drogą, ci, którzy tak krytykują średniowiecze, to powinni przeczytać książkę Louisa pod tytułem
1: Odrzucony obraz. Właśnie. Miałem to na końcu języka. Zupełnie inne dzieło. To jest tak naprawdę chyba popularyzacja, tak? Tego, w czym on siedział, czyli literatury średniowiecznej. I to nie jest książka naukowa, to jest książka popularyzatorska. Kolejnym plusem tej książki jest to, o czym pan Michał już mówił, czyli jest krótka, bo to jest książeczka w zasadzie. Rewelacja. Dzieciom kupujmy Louisa, tak? Chociaż ta książka nie jest dla dzieci. Odrzucony obraz nie jest książką dla dzieci, jest książką, która już wymaga trochę wiedzy i wymaga trochę dyscypliny przy czytaniu, ale rzeczywiście nasz fałszywy z kolei obraz mrocznego średniowiecza rozsypuje się momentalnie.
2: Tak, no przecież, ale, tak, przepraszam, właśnie wracając do jeszcze książki, jeśli to jest dla nas, tak nazwiemy, ludzi dorosłych, to może w tym wiecznym pośpiechu znajdziemy może 2 czy 3 wieczory na przeczytanie tej książki. Nie na przeczytaniu, na przestudiowanie.
1: Przestudiowanie, tak. To nie jest książka, którą się czyta tak lekko jak kryminał, jak Agatę Christie, chociaż jej też do końca lekko się nie czyta. No. Natomiast tu trzeba czas poświęcić i uwagę na tą książkę, ale rzeczywiście w moim odczuciu właśnie ta lekkość pióra, lekkość Louisa jako pisarza, nie naukowca, nie apologety, ale pisarza.

0: cesarza chyba najwspanialej się w tym odrzuconym obrazie ukazała, gdzie on o tych sprawach pisze z taką właśnie lekkością, z taką swadą i niesamowitą erudycją.
1: Nie, Louis w ogóle pisze dosyć lekko i to jest właśnie jego przewaga nad pozostałymi pisarzami, o których żeśmy mówili, czy nad Chestertonem, czy nad Tolkienem, że po prostu jego się czyta szybko, bo u wielu osób Chesterton na przykład męczy te jego wtrącenia, te dygresje.
0: O tak, tak.
1: Tak, to jest męczące.
0: Na jednej stronie 6 wątków albo 7 potrafi zawrzeć Chesterton.
2: Tak. No to były jeszcze czasy, kiedy w powieściach umieszczało się opisy przyrody, opisy przeżyć wewnętrznych i tak dalej.
0: To jeszcze małe to piwo, nic. Ale on zbacza z tego głównego wątku narracji. Co chwila w boczne, to nawet już nie są opisy przyrody, tylko właśnie te takie rozejścia. U Louisa tego nie ma. Jego tok narracji w każdej książce, przynajmniej każdej, którą czytałem, jest o wiele bardziej zwarty i spójny.
1: Nie, i w ogóle, i potem jest właśnie to samo, co właśnie Tolkien. Też Tolkien jest rozbudowany, nie ma tych rozbudowanych powiązań rodowych, tam tworzenia się tych światów. Nie, u Louisa jest króciutko, tak fajnie to podane jak dla dzieci. I to jest właśnie po raz kolejny, to jest przewaga Louisa nad wspomnianymi już twórcami, których ja, broń Boże, do nich nic nie mam, ja ich bardzo cenię, szanuję.
0: No, kochamy Chestertona, kochamy Tolkiena, ale są to pisarze inni, inne pióra.
1: Ale nie da się ich przeczytać bez zapoznania tak naprawdę i zrozumieć, według mnie, bez wcześniejszego zapoznania się z Louisem, który nam daje taką fajną bazę tego pogodnego jednak tej tradycji chrześcijańskiej.

0: pióra.
1: Ale nie da się ich przeczytać bez zapoznania tak naprawdę i zrozumieć, według mnie, bez wcześniejszego zapoznania się z Lewisem, który nam daje taką fajną bazę tego pogodnego jednak tej tradycji chrześcijańskiej.

0: Bo ja do Luisa trafiłem jako człowiek dorosły, już po zapoznaniu się, i to bardzo gruntownym, z twórczością Tolkiena, z życiem Tolkiena. I w ogóle uważam, że twórczość Luisa, mimo przyporządkowania, głównie przez tą Narnię, tak, że to jest taka lżejsza i dla dzieci w dużej mierze, także Narnia to wręcz dla dzieci, no nie do końca. Tam dorosły człowiek, jak uważnie czyta, znajdzie sporo elementów dla siebie. Podobnie zresztą, pozwolę sobie tutaj na małą dygresję, Muminki, do których, Tove Jansson, do których wróciłem po wielu latach, to jest absolutnie nie dla dzieci literatura. To jest literatura...
1: Zwłaszcza Tatuś, Muminka i Morze.
0: I Morze oraz Dolina Muminków w listopadzie, tak, które są dość mrocznymi, egzystencjalnymi historiami wyłącznie dla dorosłych, które się absolutnie nie powinno dawać dzieciom. Ale zeszliśmy tutaj z głównego
2: Ja bym na zakończenie Narni dał, że jest to książka dla dzieci w każdym wieku. O.
0: Otóż to, nie udało nam się tutaj poruszyć bardzo wielu wątków związanych z twórczością Luisa, z jego życiem, z tą postacią.
2: Dziękuję za poświęcony czas.
0: Ja również się z Państwem żegnam. Zapraszam oczywiście na kolejne spotkanie w Obrazach z historii Kościoła. Marcin Bąk, do usłyszenia.
3: Historia Kościoła.

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie SK Rock. Cieszę się, że mogę się z wami przywitać. No i że, jak mam nadzieję, kolejna wspólna godzina jest przed nami. To będzie intensywna godzina, dlatego że temat, który będziemy poruszać, można rozumieć wielowątkowo. Sama tych wątków przygotowałam sobie kilka, no ale na początek powiem, że przeniesiemy się na Madagaskar. Cóż my wszyscy wiemy, tak obiegowo oczywiście, na temat Madagaskaru. To jest czwarta co do wielkości wyspa na Ziemi. Mieszka tam 25 milionów ludzi. Piękne widoki, lemury, żółwie, baobaby. Myślę, że to są takie luźne skojarzenia. Natomiast warto wiedzieć, że 70% populacji Madagaskaru mieszka poniżej progu ubóstwa. To jest też bardzo młode społeczeństwo, ale ubóstwo przejawia się tam na bardzo wielu poziomach, również w dostępie do opieki medycznej. I wydaje mi się, że bardzo przemawiające do wyobraźni są dane. W Polsce na 100 tysięcy matek umierają dwie. Natomiast na Madagaskarze na 100 tysięcy matek umiera aż 445. W Polsce

szpitalnych łóżek na 1000 ludzi jest, no takie są statystyki, że wychodzi, że tych łóżek jest ponad 6, czym jest te 30 łóżka, to nikt nie wie, no takie są matematyczne dane. Są jeszcze bardziej zatrważające na Madagaskarze, gdzie tych łóżek na 1000 ludzi praktycznie nie ma, bo to są 0,2. Tym bardziej możemy się cieszyć, że dzięki inicjatywie Polskiej Fundacji dla Afryki na Madagaskarze udało się otworzyć już drugi szpital. On działa od czerwca,

0: Inicjatywy Polskiej Fundacji dla Afryki na Madagaskarze. Pytanie, które wydaje się może oczywiste, które też chyba jest takim dobrym otwarciem, bo jest dosyć szerokie. Dlaczego ten szpital był potrzebny? Dlaczego akurat tam? No i też co sprawiło, że po otwarciu jednego szpitala państwo poszli za ciosem i powiedzieli, trzeba więcej.
1: Te dane, które pani przytoczyła, no, są takie dosyć suche. Czasami trudno nam sobie wyobrazić, przełożyć te liczby na życie, więc może, żeby zobrazować skalę problemu z opieką zdrowotną na Madagaskarze, podzielę się z państwem takim spotkaniem z Nataszą właśnie z Mampikuni, tam gdzie powstał nasz szpital, która jeszcze przed powstaniem szpitala urodziła dziecko w 7 miesiącu ciąży. No i w związku z tym, że tam nie ma żadnej opieki medycznej, 20 kilometrów było do pielęgniarki, oczywiście na piechotę, oczywiście w jedną stronę. Nie wiedziała, co zrobić, więc skonstruowała domowy inkubator i swojego syna Jenika przez 3 tygodnie trzymała w kocu między 2 butelkami PET z ciepłą wodą. No i w ten sposób go uratowała, więc to jest taki przykład, który pokazuje, jak dramatyczna jest tam sytuacja. I takich przykładów mamy mnóstwo w ciągu 12 lat pracy, bo na przykład nasz wyjazd medyczny na północy Madagaskaru, docierają te wyjazdy bardzo często do wsi, które są kompletnie odcięte od świata, na przykład przez porę deszczową, gdzie ludzie nigdy nie widzieli lekarza, gdzie dzieci nie wiedzą, jak podchodzić do badania. Nie wiedzą, co to jest stetoskop, nie wiedzą, jak otworzyć buzię, żeby zbadać gardło. I tam wskutek brudnej wody 100% populacji ma pasożyty i szerzy się taka choroba bilharziosa, która objawia się między innymi krwiomoczem. I 14-letni pacjent dostał leczenie od naszych lekarzy, został przeleczony 2 tygodnie antybiotykami i wrócił zaniepokojony po tych 2 tygodniach, dlatego że jego mocz pierwszy raz w życiu był żółty, a nie czerwony. I po prostu myślał, że to jest jakiś problem, więc skala opieki medycznej na Madagaskarze jest dla nas właśnie niewyobrażalna i za tymi statystykami stoją jak zwykle bardzo konkretni ludzie, bardzo konkretne osoby, które umierają na choroby u nas całkowicie wyleczalne. Jeśli do tego jeszcze dołożymy 40% niedożywienia, trwałego niedożywienia wśród dzieci, to się okazuje, że takie choroby jak biegunka, malaria dla nich są śmiertelne, nie mówiąc już o innych. Była epidemia odry, która też strasznie zdewastowała Madagaskar, więc u nas te choroby są na przykład wykluczone przez szczepienia. Na Madagaskarze według UNICEF-u tylko co 5 dziecko jest prawidłowo zaszczepione, więc przyczyn jest bardzo dużo. No i ta służba zdrowia jest naprawdę w opłakanym stanie. Nasza fundacja prowadzi taki program fundowania studni przez prywatnych darczyńców i można nazwać sobie tą studnię jak się chce, można potem dostać zdjęcia. Jedna z takich studni ufundowanych przez darczyńców powstała przy państwowym szpitalu, który do tej pory funkcjonował bez wody.
0: Szpital funkcjonował bez wody.
1: Dokładnie tak. I rozmawiałam z pielęgniarzem Tokim, który właśnie opowiadał, jak kobiety do porodu szły z własnymi bidonami, więc tam wchodzi się do szpitala, do przychodni i płaci się absolutnie za wszystko, łącznie z rękawiczkami, łącznie z gazami, łącznie ze strzykawkami. Za wszystko się płaci. Na to oczywiście skrajnie ubogich ludzi bardzo często nie stać. I również opieka w tym szpitalu wygląda zupełnie inaczej. Nie ma czegoś takiego jak opieka pielęgniarska, tylko raczej wygląda to w ten sposób, że rodzina przybywa razem z pacjentem do szpitala. Na zewnątrz po prostu przez te kilka dni, ile trzeba, mieszka, rozpala ogień, na którym gotuje i właśnie w ten sposób zajmuje się chorym, czyli to rodzina jest odpowiedzialna za mycie, za przebieranie łóżka, za karmienie chorego. Szpitale funkcjonują bez USG, bez RTG, bez, nie wiem, jakichś laboratoriów. To naprawdę rozmawiałam z kobietą, która powiedziała mi, że jak ona już dotarła do szpitala, to jej chory syn dostał tylko i wyłącznie ibuprom, bo po prostu nic więcej nie było. Więc to jest naprawdę coś, co nam wydaje się absolutnie niewyobrażalne.
0: Pani podkreśliła kilka razy w trakcie swojej wypowiedzi, że to jest niewyobrażalne, że nam, ludziom z Polski i środka Europy, po prostu nie mieści się w głowie, że w ten sposób można funkcjonować. Jak gdyby nie to, że czytałam sobie dosyć sporo o działaniach fundacji, o sytuacji na Madagaskarze, to myślę, że oczy wyszłyby mi z orbit teraz w trakcie tego, o czym pani mówiła. To, co mnie również poraziło,

0: to to, że po pierwsze, poród w obecności lekarza to jest duże wydarzenie, to jest rzadkość, a po drugie, że często ludzie, żeby dotrzeć do lekarza czy do szpitala, pokonują dziesiątki kilometrów na piechotę, na przykład z gorączką, z jakąś szalejącą w organizmie chorobą. A miejscowość, w której otworzyli państwo ten drugi szpital, zdaje się, że również, jeżeli chodzi o infrastrukturę, na przykład o asfaltowe drogi, chociażby, tam też jest trudno dotrzeć zwyczajnie.
1: Tak. Na północ Madagaskaru prowadzi jedna droga asfaltowa, szerokości no, na pewno mniejszej niż to nasze pomieszczenie, w którym teraz rozmawiamy, to studio, więc jest to po prostu jednopasmówka asfaltowa z ogromnymi dziurami. No i średnia prędkość rozwijana przez wszystkie samochody, łącznie z wielkimi ciężarówkami dostawczymi, no to jest około 30 km na godzinę. No i jedzie się tą drogą ze stolicy Antananarywy, no między 16 a 19 godzin pokonuje się tylko 500 km. GPS puszczony na początku tej podróży mówi jedź 500 km prosto, bo po prostu nie ma innego asfaltu, żeby skręcić. I przed samym Mampikoni, to jest miejscowość plus minus 30 tysięcy ludzi, ten asfalt się kończy. Pamiętam, jak wjeżdżałam do Mampikuni, no to była całkowita ciemność. Było dosłownie kilka punktów oświetlonych lampami, podejrzewam, że solarnymi. I no też jest bardzo duży problem z wodą. Także można mówić, że tam infrastruktura nie dociera, a żeby właśnie zobrazować to życie w Mampikuni, w tym całkiem sporym miasteczku, to powiem, że do naszego centrum pomocy przyszedł list odbity dwiema pieczęciami, oficjalny z miejscowego sądu, i sąd zwracał się do nas z prośbą o pożyczenie nożyczek na dwa dni.

to życie w Mampikuni, w tym całkiem sporym miasteczku, to powiem, że do naszego centrum pomocy przyszedł list odbity dwiema pieczęciami, oficjalny z miejscowego sądu, i sąd zwracał się do nas z prośbą o pożyczenie nożyczek na 2 dni.

0: No bo jednak otwarcie szpitala czterooddziałowego na około 140 łóżek, to jest chyba duże wydarzenie, zwłaszcza jeżeli weźmiemy po pierwsze, jak daleko Polska jest od Madagaskaru, po drugie, jak trudno chyba realizuje się budowę, zwłaszcza budynku, który jest wyposażony w sposób nowoczesny, spełniający różnego rodzaju standardy.
1: Zaczęliśmy od poproszenia Rzeszy Darczyńców o pieniądze i okazało się, że jest to możliwe. Powstały plany medyczne. Medyczne plany szpitala zaopiekowała dr Lidia Stopyra, której imienia jest zresztą szpital w takim skromnym oddzięczeniu się za jej wieloletnią pracę. I potem, gdy już ten budynek został zaprojektowany według właśnie najwyższych europejskich norm, żeby spełniał takie warunki, jakie w Polsce. No, było równanie terenu, kopanie fundamentów, kopanie studni. No i powoli, powoli przez 5 lat ten budynek powstawał. Oczywiście bardzo słuszną ma pani intuicję, że no jest to ogromny wysiłek, dlatego że właśnie ta infrastruktura i ten transport tam jest no po prostu fatalny. Jak się patrzy na Madagaskaru, to tam linia kolejowa to są takie 3 odnóża po prostu nieistotne w skali kraju. No tam jest 5000 kilometrów utwardzonych dróg, a w Polsce mamy 300 tysięcy, więc to pokazuje, że ten wysiłek był ogromny. No i warto tutaj podkreślić, że cały ten wysiłek był po stronie malgaszy. Zarówno przy budowie, to było 650 kursów ciężarówek właśnie tą drogą, którą wspomniałam, a potem cały wysiłek intelektualny, medyczny, lekarski, dlatego że w naszym szpitalu nie widzimy powodu, żeby ktoś z Europejczyków, ktoś z Polaków go prowadził, kierował nim. Cały personel jest malgaski, łącznie z dyrektorem, więc to im należy się podziękowanie za ten wysiłek. Sprzęt owszem jest, natomiast na pewno będziemy Darczyńców jeszcze raz prosić o pomoc, chociażby na zakup rentgena, czy na wyposażenie sal operacyjnych, które na razie po prostu są pustymi pomieszczeniami. Więc no tak mniej więcej to przebiegało. Każdy ten wysiłek byłby niemożliwy, gdyby po prostu Darczyńcy nie odpowiedzieli.
0: No i to jest kolejne pytanie. Poruszyła pani kilka wątków, które ja bym chciała rozwijać w kolejnych częściach naszej rozmowy, ale trochę już zamykając historię powstania szpitala, jak przekonuje się ludzi do tego, żeby taki pomysł, tak odległy pomysł wesprzeć? No bo żyjemy też w takim momencie, kiedy różnych zbiórek jest całkiem sporo i wydaje mi się, że najczęściej jest tak, że najłatwiej wspiera nam się inicjatywy, z którymi coś nas w jakiś sposób wiąże, które wydają się nam bliskie. Natomiast mówimy o Madagaskarze, wyspie bardzo odległej od Polski, która z Polską, no chyba historię ma dosyć krótką i odległą, jeżeli w ogóle. W jaki sposób państwo przekonali ludzi do tego, że ten być może na pewnym etapie szalony pomysł warto wesprzeć, dlatego że ocali on, mam nadzieję, że setki, tysiące ludzi?
1: Zawsze postaramy się opowiadać historię ludzi, takie właśnie w pigułce, które jak w soczewce pokazują skalę biedy. Pokazujemy twarze tych ludzi, słuchamy ich wypowiedzi, to oni się wypowiadają. Może to jest trochę inne niż inne organizacje, nawet te największe, które pokazują wychudzone dzieci i mówią pomóż, daj datek. No u nas to wygląda w ten sposób, że każda taka zbiórka jest podparta twarzami, wypowiedziami, historiami poszczególnych ludzi. Może to jest kluczem do sukcesu, może kluczem do sukcesu jest to, że część z nas pamięta jeszcze, jak to myśmy dostawali pomoc z tak zwanego wtedy Zachodu, bo teraz bardziej mówimy o globalnej północy. No ja rodziłam się w latach 70. i pamiętam, jak ze Szwajcarii, z Austrii koledzy ojca przysyłali nam takie produkty jak ryż, jak makaron, jak kakao. Może to jest fakt, że jesteśmy już na tyle bogatym społeczeństwem, mamy te aspiracje do tej 20. Może to jest kwestia tego, że coraz częściej nas stać na pomoc.
0: To jest bardzo dobry wniosek na zakończenie tej części naszej rozmowy. Oczywiście cieszmy się, że stać nas na pomoc, ale co ważniejsze, wydaje mi się, że warto dostrzec to, że chcemy pomagać i że trafiają się ludzie tacy jak państwo. Mam na myśli Polską Fundację dla Afryki, którzy uznają, że są cele, które warto realizować, nawet jeżeli wiąże się to z ogromem pracy na przynajmniej 2 kontynentach. Dzisiaj z Katarzyną Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki, redaktorką, działaczką społeczną, pasjonatką historii i podróży, a także autorką bloga Kawałek Afryki. Rozmawiam o polskich szpitalach uruchomionych na Madagaskarze. Jeden z nich

działa od niemal miesiąca. W kolejnych częściach rozmowy dalej będziemy zajmować się pomocą, którą możemy i którą warto, abyśmy udzielali. Natomiast mam nadzieję, że zastanowimy się, w jaki sposób to robić, żeby na pewno trafiała w odpowiedni sposób do tych, którzy jej potrzebują. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz drugi. Po raz drugi się przedstawię, Aleksandra Galant, i przedstawię osobę, która przyjęła zaproszenie do dzisiejszego spotkania, czyli Katarzynę Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki, redaktorkę, działaczkę społeczną, pasjonatkę historii i podróży, a także autorkę bloga Kawałek Afryki. Takim punktem wyjścia do dzisiejszego spotkania jest to, że od czerwca na północ Madagaskaru działa drugi już szpital uruchomiony dzięki staraniom Polskiej Fundacji dla Afryki. A tak naprawdę, jak moja rozmówczyni podkreślała, on został uruchomiony dzięki wsparciu darczyńców, osób, które w ten pomysł uwierzyły i wsparły go finansowo. Ale to, co mnie zaciekawiło, kiedy czytałam liczne wypowiedzi na temat szpitala i pomocy, którą zajmuje się fundacja, to to, że nastąpiła być może albo powinna nastąpić pewna zmiana w myśleniu o pomocy dla Afryki. I natrafiłam na takie zdanie, że do Afryki co roku przekazuje się odpowiednik 1,5 planu Marshalla, a nadal można tam spotkać dorosłych ludzi ważących 37 kilo. Czyli trzeba chyba zredefiniować myślenie o pomocy, o tym, co jest potrzebne.
2: Zdecydowanie tak. Najważniejszą kwestią jest słuchanie potrzeb lokalnych ludzi. To oni wiedzą, czego im potrzeba. Podczas na przykład wizyty w Kamerunie widziałam

0: szkołę, której amerykańska fundacja ufundowała salę komputerową, właśnie kierując się swoim punktem widzenia, swoją misją, nie konsultując tego z lokalnymi ludźmi. No ale ta szkoła ma prąd tylko przez 2 godziny dziennie z generatora, więc ta sala komputerowa po prostu kompletnie nie miała sensu. Jedna z naszych wolontariuszek wspomina o zbiórce czerwonych podkoszulków dla Nigerii, gdzie czerwony jest kolorem przeklętym dla części zamieszkujących ją ludów. Więc pierwsze to słuchać potrzeb z regionu. Drugie, robić to wszystko rękami lokalnych ludzi. Taki przykład nie z Afryki, ale na przykład odbudowa Iraku byłaby o połowę tańsza, gdyby odbudowywano Irak rękami miejscowych ludzi, a nie wysyłano zarabiających zupełnie inaczej amerykańskich inżynierów, którzy biorą ze sobą rodziny. Więc rękami lokalnych ludzi, z poszanowaniem oczywiście kulturowych różnic, kulturowych zawiłości, które no dla nas tutaj akurat z Krakowa jesteśmy, no są niewidoczne, więc najczęściej to na przykład szef wioski mówi, damy wam ziemię pod szkołę, bo potrzebujemy szkoły, a wy zbierzcie pieniądze, żeby ta szkoła powstała. Inne przykłady to są takie, że nie wiem, dajemy pieniądze na szkołę, a miejscowi ludzie są tak w ten projekt zaangażowani i tak strasznie chcą, żeby ta szkoła powstała, że chodzili 2 kilometry w jedną stronę do rzeki i przynosili w wiadrach bez żadnych ciężarówek, bez żadnych innych środków transportu w piasek na tą budowę, więc wydaje mi się, że właśnie ten pogląd, żeby jak najwięcej słuchać ludzi i jak najwięcej wykorzystywać ich pracę, no afrykańscy ekonomiści mówią, no żaden kraj nie wzbogacił się dzięki pomocy. Źródłem dochodu jest praca. No tak mnie uczyli na moich studiach ekonomicznych, na przykład pokazując przykład Warszawy po powstaniu, gdzie naprawdę nie było nic, tylko była praca ludzkich rąk. Więc no jak najwięcej tworzyć miejsc pracy i przy okazji projektów, ale też bardzo dużo mamy projektów jak gdyby skupionych na dawaniu pracy. Na przykład właśnie na Madagaskarze, w Antananarywie, wyciągamy ludzi pracujących na wysypiskach śmieci, dając im możliwość pracy na przykład poprzez zakup wózków transportowych. Wtedy no nam się to wydaje, że to jest po prostu tragedia pchać w upale ręcznie wózek transportowy, ale ci ludzie mówią, że no odzyskują godność, stabilność, mogą zarobić 3 razy więcej niż na tym wysypisku śmieci. Kobiety szkolimy na krawcowe. Po roku takiego szkolenia każda z nich dostaje własną maszynę do szycia i może po prostu zacząć nowe życie. No i w tej chwili nam się udało 500 osób w ten sposób wyciągnąć z tych wysypisk, na których też pracują dzieci. No to jest, no chyba nie trzeba opisywać, z czym to się wiąże, takie życie na wysypisku śmieci. Więc ta praca jest w nurcie takim, że piłka jest po stronie Afryki. Najlepiej by było, gdyby nasza fundacja była tylko takim impulsem do zmiany. I na przykład mówiąc o tym szpitalu w Mampikuni, no mam taką osobistą, wielką radość, że te 500 drzwi, 500 okien do szpitala zostały zrobione przez absolwentów, uczniów szkoły stolarskiej, którą kilka lat wcześniej założyliśmy. I to jest właśnie no taki modelowy przykład, który jest moim ukochanym i mimo, że mam pełno zdjęć nakarmionych dzieci, które pięknie się uśmiechają, to dla mnie właśnie najbardziej wzruszające są te zdjęcia z tego skromnego afrykańskiego zakładu stolarskiego. I takich przykładów mamy dużo, że właśnie ten impuls dać edukację, dać miejsce pracy, dać narzędzia pracy, no a potem oczywiście na skalę lokalną, bo nasza pomoc jest jednocześnie ogromna i bardzo za to dziękujemy darczyńcom, no ale też jest kroplą w morzu potrzeb, no ale że właśnie na skalę lokalną powstają te miejsca pracy i można powiedzieć, teraz piłka jest po stronie Afryki.
1: Zastanawiam się, na ile zastosowanie w tym kontekście znajduje takie stare porzekadło, że lepiej dać wędkę, a nie rybę, bo to chyba też ekonomiści afrykańscy powtarzają, że dajcie nam pracę, a nie jałmużnę. Ta jałmużna w pewnym momencie się wyczerpie, natomiast praca, którą ktoś dostanie, dzięki której będzie mógł się utrzymać, przysłuży się na dużo dłużej. Odwołam się jeszcze do tego, co mówiła pani przed momentem o zbiórkach odzieży, bo to mnie bardzo zaskoczyło. Skutek może być nawet odwrotny, dlatego że zalewanie Afryki odzieżą, nawet dawaną w jakimś dobrym odruchu, może skutkować tym, że tam się ten ich przemysł, nazwijmy to tekstylny, czy związany z uprawą konkretnych roślin, może załamać.
0: Taki przykład mamy z Kenii, gdzie dokładnie tak się stało, że lokalny przemysł bawełniany no bardzo podupadł przez te zbiórki ubrań. Proszę sobie wyobrazić,

0: że już w latach 20., kiedy no, mieliśmy te nasze niechlubne ambicje kolonialne, gdzie właśnie ostatnio wyczytałam, że do Ligi Morskiej i Kolonialnej należało wówczas 1 000 000 Polaków, więc to była naprawdę ogromna rzesza ludzi. No ale nawet już wtedy, w latach 20., ze strony Anglików, kolonialistów, były głosy, żeby już nie wysyłać tych ubrań do Afryki. No, patrząc się z punktu widzenia ekonomicznego, nie ma produktu tańszego niż produkt za darmo, więc jeżeli my dostarczamy produkt za darmo, no to wykaszamy konkurencję lokalnych sklepów, które powinniśmy raczej wspierać, a nie osłabiać ich potencjał. No, ale jeżeli ktoś dostanie buty za darmo, to nie kupi tego u lokalnego szewca, więc dużo jest takich argumentów, które mówią, nie wysyłajmy gotowych rzeczy do Afryki. No, oczywiście poza sprzętem medycznym. No, tak jak mówię, poprosimy darczyńców o zakup rentgena. Mam nadzieję, to się uda. No i najprawdopodobniej ten rentgen przyjedzie kontenerem z Europy. Natomiast no, jeżeli mówimy o rzeczach typu meble, kredki, ołówki, ubrania, bo są takie przypadki, że nawet samolotami wysyła się wodę czy asfalt do Afryki, no to zdecydowanie mądrzej i skuteczniej jest, żeby te rzeczy były produkowane, wytwarzane, kupowane na miejscu.
1: Powiedziała pani o zamawianiu urządzeń, chociażby rentgenów, no te wyspecjalizowane sprzęty medyczne, to wydaje mi się zrozumiałe, że muszą być sprowadzane z odległych części świata, ale podejrzewam, że państwo dołożą się do tego, żeby wyszkolić osoby na Madagaskarze do obsługiwania tych sprzętów, no bo też nie chodzi o to, żeby je mieć, chodzi o to, żeby umieć i móc z nich korzystać.
0: Zdecydowanie tak. Planujemy najbliższe wyjazdy medyczne poświęcić nie tylko leczeniu pacjentów, ale też współpracy z lokalnymi medykami. Mówię współpracy dlatego, że no, za dużo lat pracuję w fundacji, żeby mówić o nauczaniu. Też jest argument taki, że nasza szefowa wyjazdów medycznych mówi, że ludzie, medycy na Madagaskarze mają ogromną umiejętność diagnostyki, że bez tych narzędzi, które studentowi 5 roku wydają się po prostu niezbędne, oni są świetnymi diagnostami i gdyby nie bariery chronienia rynków pracy, no to by znaleźli zatrudnienie na pewno u niej w szpitalu i w innych szpitalach w Polsce, więc tak, będziemy szkolić, będziemy współpracować, natomiast no, nie ma żadnych wątpliwości, że to medycy na Madagaskarze lepiej wiedzą, jak leczyć niektóre choroby.
1: Zastanawiam się, czy to wszystko, o czym mówimy, jeżeli chodzi o kierunki pracy fundacji i takie założenia dotyczące niesienia pomocy, to czy dobrym określeniem nie byłoby takie sformułowanie, że to jest proces wiodący do samowystarczalności? W państwa materiałach to słowo, hasło, ono jest często powtarzane. Jak ja to rozumiem, żeby dążyć do sytuacji, w której czy te kraje, czy ludzie, z którym państwo pracują, nie byli skazani na pomoc zewnętrzną. Tak jak z przykładem tych okien, to jest, tak jak pani powiedziała, bardzo jaskrawy przykład, który wydaje mi się, że pasuje do różnych wątków. Nie trzeba było czekać na zamówienie okien, na zbiórkę okien, żeby gdzieś zamówić je u kogoś za granicą, tylko okazało się, że są kompetencje, są materiały, są miejsca, w których można je zamówić.
0: Bardzo nas cieszą takie projekty, które dzięki temu, że jest jakiś poboczny wątek, mogą się same utrzymać. Czyli przykładowo, zakładamy sierociniec na Madagaskarze, a obok jest kilka hektarów farmy, która jest w stanie w perspektywie 5 lat utrzymać, dożywić na przykład wszystkie dzieci. Mamy bardzo fajny przykład z Centrum Dzieci Ulicy w Antananarywie, stolicy Madagaskaru, które na przestrzeni tych lat, jak działamy razem, o 30% obniżyło koszty, dlatego że uczniowie mają tam do wyboru kilka zawodów, jednym z nich jest rolnictwo, i pracują na farmie edukacyjnej i są w stanie wyżywić właśnie podopiecznych Centrum Dzieci Ulicy, no a w przyszłości jest szansa, że te koszty będą w 100% poniesione właśnie dzięki sprzedaży nadwyżek. Więc bardzo często zakładamy fermy, hodowle, uprawy, produkcję jogurtu, produkcję maszyn, produkcję węgla drzewnego. Mamy firmę taksówkarską, mamy sklep. To są wszystko właśnie takie rzeczy, które wymagają, powiedzmy, pewnej inwestycji, no a potem mam nadzieję, że będą samowystarczalne i takie mamy dowody, że są samowystarczalne. Jak na przykład szłam kiedyś przez wieś na Madagaskarze, to spotkałam matkę z trójką dzieci, którzy szli w pole. To, że dzieci idą do pracy, to po tylu latach nie dziwi.

0: Fundacji. Mnie to nie dziwi, zresztą UNICEF podaje, że co trzecie dziecko na Madagaskarze jest zmuszone do pracy po prostu z biedy. Natomiast no to, co mnie zszokowało, to dlaczego macie tylko dwie kopaczki, no bo na więcej nas nie stać. Tutaj mówimy o naprawdę takich podstawowych inwestycjach, wyposażeniu ludzi w jakieś narzędzia, kompetencje. I tutaj naprawdę dużo nie trzeba, żeby komuś dać możliwość po prostu pracy, zarobienia na siebie, zarobienia na swoje dzieci. Stąd bardzo dużo właśnie tych naszych takich projektów tworzenia miejsc pracy.
1: Kończąc już trochę wątek działalności fundacji, zapytam i poproszę panią tak naprawdę o rozwinięcie hasła. Fundacja tworzy pomost między dobrymi ludźmi z Polski, a dobrymi ludźmi z Afryki. To jest piękne określenie i mówiąc szczerze, to musi być chyba wspaniałe uczucie reprezentować organizację, która w ten sposób działa.
0: Wspaniałe uczucie to jest obserwowanie tych datków. Wie pani, u nas te datki są skromne, to nie jest szaleństwo. Tam obliczyliśmy, że to jest średnia 40 zł, tyle przeciętnie wpłaca nasz darczyńca. No ale to, że ludziom w ogóle się chce wierzyć w to, że gdzieś 8 tysięcy kilometrów stąd dzięki ich 40 zł może powstać szpital, który uratuje tysiące ludzi, to jest niesamowite. Wie pani, miałyśmy kiedyś taką sytuację, że przyszedł do nas list, nie przelew, tylko list i w środku było 10 zł i pani pisała, że list jest tańszy niż opłacenie przelewu i że ona będzie co miesiąc przysyłać te 10 zł, bo w środę będzie jadła tylko chleb. No i takie wypowiedzi, takie sytuacje no są dla nas taką większą kontrolą niż kontrola Urzędu Skarbowego, bo jeżeli człowiek sobie uświadomi, co tą kobietą motywowało, no to wie, że tutaj na audycję do pani raczej nie przyjeżdżać pendolino, tylko raczej TLK, no bo to są pieniądze tych ludzi, więc to jest moim zdaniem takie wzruszające bardzo, że to są takie no biblijne wdowie grosze.
1: Wie pani, to są takie słowa, po których trudno jest zabrać głos i coś powiedzieć. Dlatego też zrobiłam pauzę, żeby te słowa wybrzmiały. Ja mogę się tylko cieszyć, że raz one wieńczą ten fragment naszej rozmowy, dwa, że drogowskazy są miejscem, w którym te historie, a także historia działalności fundacji mają szansę wybrzmieć i mogą się pojawić. Katarzyna Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki, redaktorka, działaczka społeczna, pasjonatka historii, podróży, a także autorka bloga Kawałek Afryki, opowiada dzisiaj o działaniach i misji Polskiej Fundacji dla Afryki, a także o osobach, bez których realizowanie różnych jej celów nie byłoby możliwe, mianowicie o darczyńcach. To są, jak słyszeliście na koniec, niejednokrotnie historie bardzo poruszające. W trzeciej części mam nadzieję, że porozmawiamy trochę o tym, co paradoksalnie wydaje się łatwiejsze i przyjemniejsze, bo któż z nas nie lubi jeździć na wakacje? Natomiast okazuje się, że także planując urlop, warto wziąć pod uwagę, w jaki sposób wpływamy na ludzi. Czy ta nasza turystyka jest mądra? Czy jeszcze można zrobić coś więcej, żeby taką się stała? Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, no bo wracamy na antenę już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Finałowa odsłona Drogowskazów rozpoczyna się na naszej antenie. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie w dalszym ciągu siedzi pani Katarzyna Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki, redaktorka, działaczka społeczna, pasjonatka historii i podróży, a także autorka bloga Kawałek Afryki. Szpital na Madagaskarze, który działa już od miesiąca dzięki staraniom fundacji wspieranej przez darczyńców. To był powód, dla którego dzisiaj się spotkałyśmy. Opowiadałyśmy też sporo o tym, w jaki sposób można pomagać tak, żeby ta pomoc była mądra, żeby na pewno swoje zadanie spełniała, żeby przypadkiem nie namieszała jeszcze bardziej. I wydaje mi się, że to samo dotyczy też turystyki i podróżowania. Ja tak z czystej ciekawości spojrzałam sobie, jak popularne biura podróży firmują swoje wyjazdy na Madagaskar. Natura lemura, w rytmie mura-mura i w alei baobabów. Wszystko brzmi bardzo pięknie. Te wycieczki najczęściej są związane noclegami z bardzo eleganckimi hotelami. No, ale pytanie, czy to jest taka turystyka, która raz pozwala nam odkryć Madagaskar, poznać Madagaskar? Po drugie, czy ona ma coś wspólnego z zasilaniem gospodarki Madagaskaru? Czy te pieniądze trafiają do mieszkańców kraju, czy też do zagranicznych biur podróży, operatorów, sieci hoteli?
2: Na pewno najprostszym sposobem, a na pewno najprzyjemniejszym wsparcia Afryki jest jechanie tam i zostawienie swoich pieniędzy. Jeżeli nawet tour operator bierze lwią część zysków z naszego pobytu, no to jednak te konkretne osoby, które tam pracują, dostają pensję i dostają pracę. W sytuacji, gdzie na Madagaskarze

90% ludzi po prostu nie pracuje w ramach umowy o pracę, tylko w ramach rolnictwa, handlu, to każde stworzone miejsce pracy na Madagaskarze jest na pewno korzyścią. Natomiast no, warto patrzeć na to, gdzie się zostaje, czy to jest lokalny guest house, czy to jest wielka sieciówka. Więc warto też głosować swoimi pieniędzmi i patrzeć się tak, żeby jak najwięcej, jak najbliżej lokalnych ludzi były te miejsca. No, warto jeść w lokalnych miejscach, warto wziąć lokalną taksówkę, która zresztą w Antananarywie funkcjonuje w ten sposób, jak widziałam, że wsiadając do taksówki najpierw się jedzie na stację benzynową, bo bieda po prostu wyklucza możliwość, żeby taksówkarz miał benzynę w baku, więc najpierw jedziemy na stację, tam klient kupuje potrzebną ilość benzyny i potem dopiero jedzie, więc no na pewno im bliżej ludzi, tym więcej dla nich zostaje pieniędzy. Natomiast no turystyka generalnie bywa no ogromną gałęzią PKB. Na przykład w przerwie sprawdziłyśmy sobie, że w Tanzanii jest to prawie 1/5 PKB, więc naprawdę zachęcam wszystkich do tego, żeby jeździć do krajów Afryki, bo no jest to też pomoc. Natomiast no inna sprawa, czy jesteśmy w stanie w ogóle poczuć Afrykę, zobaczyć Afrykę z kurortu. I tutaj mam przykład z własnej rodziny, bo moja córka pojechała z dziadkami na All Inclusive do Tunezji na 2 tygodnie. Miała wtedy 11 lat, a rok później pojechałyśmy już tak backpackersko do Maroka. No i córka, bardzo ogarnięta, nie mówię, bo właśnie zdała 8 egzaminów w tej sesji, dziwiła się, że mężczyźni chodzą w sukmanach, prawda? Czyli można być

0: i wierzenia, ale można nie mieć wiedzy takiej, że mężczyźni chodzą w sukienkach.
1: To jest chyba cecha charakterystyczna krajów, w których rzeczywiście ta turystyka jest zbudowana od lat i która jest naprawdę filarem gospodarki. Myślę przede wszystkim o Egipcie, o Turcji, o Tunezji, że to są kraje, gdzie powstają całe resorty, gdzie turyści są zupełnie odcięci od ulicy, od prawdziwego świata. Co więcej, mnie się zdarzyło być w Egipcie, odradzano mi wychodzenie z tego resortu. Tam rzeczywiście w pewnym sensie, to jest odległe wspomnienie, jest wszystko, prawda? Nie ma powodu, żeby wychodzić poza tą potrzebą poznawczą, którą można mieć lub nie mieć. To, co mnie też trochę hamuje, kiedy myślę o zwiedzaniu krajów w tak dużym stopniu dotkniętych ubóstwem, jest ten ogromny kontrast. Mówimy o tym, że jest to kraj, w którym 70% populacji żyje poniżej progu ubóstwa, tymczasem no, my sobie przyjeżdżamy po to, żeby wypocząć, obejrzeć lemury, posiedzieć pod palmą. To jest raczej jakaś wątpliwość, która we mnie się budzi, kiedy myślę o takich zorganizowanych wyjazdach. Natomiast przyjmuję ten argument, że każdy wyjazd jest wsparciem dla lokalnej turystyki, która zatrudnia ludzi.
0: Dokładnie tak. Natomiast no, pytanie jest może nie, czy jeździć, bo no bo w ogóle nie umiałabym postawić takiego postulatu, że nie jeździmy, bo nie wiem, ślad węglowy czy coś takiego. Natomiast no, jak się zachowujemy na miejscu? Pierwsza zasada jest taka, żeby traktować tych ludzi dokładnie tak, jak chcielibyśmy być traktowani. Czyli jeżeli ja jestem chora i jestem upocona i jestem skrzywiona i blada albo bardzo czerwona, to czy chciałabym, żeby ktoś mi robił zdjęcie? No nie. Pytajmy się zawsze ludzi o to, czy chcą być sfotografowani. Ja wiem, że nie znamy lokalnych języków, natomiast no, mowa ciała jest fantastycznym tutaj narzędziem. Można podnieść telefon, pokiwać głową, czy mogę zrobić zdjęcie, czy nie. No i to jest takie odczarowanie tej postkolonialnej mentalności, która przez naprawdę dziesiątki lat tym ludziom nie dawała prawa do decydowania o tym, gdzie mieszkają, gdzie pracują, a tutaj jest to taki mały kroczek, żeby pokazać, masz prawo odmówić, tym bardziej, że no postkolonialne postawy, ta postkolonialna mentalność, no niestety jest wciąż obecna. No ja miałam taką sytuację, w której w Tanzanii w czasie prywatnego urlopu odwiedziłam jedną z naszych szkół i uczniowie rymnęli, cała szkoła na kolana przede mną, więc ta sytuacja, w której my możemy po prostu traktować ich tak, jak chcielibyśmy być sami traktowani, no jest w stanie być tą kropelką, więc pytajmy się o zdjęcia. Nie róbmy zdjęć w sytuacjach obnażających biedę, obnażających trudne sytuacje. No, myślmy w ten sposób, czy ja bym chciał być tak sfotografowany? Kolejna rzecz, no wiem, że serce się kraje i tutaj też jestem pewną hipokrytką, bo właśnie w czasie ostatniego pobytu złamałam się i dałam paczkę chipsów chłopakowi, mimo że chodzę po szkołach i mówię, nigdy nie dawajcie nic dzieciom afrykańskim, no ale człowiek jest człowiekiem, natomiast no nie dawajmy nic dzieciom, ani cukierków, ani ołówków, ani jakichś zabawek, nie przywoźmy tego z Polski, to już dlaczego nie kupować w Polsce i przywozić darmowych rzeczy do Afryki, to mniej więcej wytłumaczyłam. No ale też jest taki aspekt, że pod tymi właśnie naszymi hotelami all inclusive stoją dzieci, które są przyzwyczajone do tego, że dostają. A one powinny być w szkole, co nie? No i my dając tego misia, no tylko sprawiamy, że kolejny dzień nie jest w szkole, tylko czeka na tą naszą jałmużnę. Także no takie mniej więcej mam postulaty. Człowiek jest tylko człowiekiem i czasami po prostu ten odruch podzielenia się po prostu jedzeniem z głodnym człowiekiem jest silniejszy.
1: A jakie elementy kulturowe, typowe dla Madagaskaru warto jest, żebyśmy uszanowali? No bo każdy kraj, zwłaszcza z nieznanych dla nas kontynentów, obcych kultur, ma takie elementy, które wymagają od nas pewnego dostosowania się. Tak jak w niektórych krajach Azji, mówię tu o Azji Południowej, również mężczyźni muszą zasłaniać nogi, prawda? Mhm. Albo mężczyźni, kobiety muszą dosyć szczelnie zasłaniać swoje ciało, żeby uszanować tę kulturę, zwłaszcza kulturę religijną. Czy podróżując na Madagaskar również powinniśmy pamiętać o takich elementach?
0: Tych lokalnych zwyczajów, które są tak odmienne od naszych, no to mogłabym tutaj mówić godzinami. Natomiast takich, które są w interakcji, no to pamiętam tylko jedną taką sytuację, w której tłumacz mnie poprosił, żebym więcej coś powiedziała, że zasada jest mniej więcej taka, że tak długo jak mówi twój przedmówca czy twój rozmówca, powinniśmy tak samo mówić, więc to nasze takie europejskie przyspieszenie zrobić, załatwić, no tam jest niemile widziane, więc jak ktoś na przykład nas czymś częstuje, zaprasza i długo mówi o tym, jak bardzo się cieszy, że się z nami spotkał, no to nasze dziękuję może być po prostu obcesowe.
1: A jak jest

0: jeżeli chodzi o zachowanie turystów, no bo umówmy się, trochę jest tak, ja nie chcę tutaj być ani adwokatem diabła, ani obwiniać wszystkich o wszystko, bo to też nie jest w porządku. Natomiast dużo mówi się o tym, że coraz więcej krajów, włodarzy miast postuluje ograniczenie turystyki, również ze względu na zachowanie turystów. Jak jest, jeżeli chodzi o poszanowanie natury, przyrody na Madagaskarze?
1: Tam jest sytuacja bardzo złożona, no bo moim zdaniem, ale też zdaniem ekspertów, są dwa takie zasadnicze problemy, jeśli chodzi o przyrodę na Madagaskarze. Pierwsze to są zmiany klimatyczne. Byłam ostatnio w lutym i przeszedł cyklon, który zabił kilkadziesiąt osób. No, naszą miejscowość ominął, ale te cyklony, które kilka razy przechodzą przez Madagaskar, są coraz częstsze, coraz silniejsze, coraz bardziej dewastujące, coraz więcej ludzi zabijających. Jest zmiana klimatu widoczna na tym, jak plaże się cofają i już wewnątrz Madagaskaru spotykamy uchodźców klimatycznych, którzy muszą się przenieść. No a tutaj powiem, że Madagaskar jest odpowiedzialny za emisję 0,02% światowej emisji gazów cieplarnianych i no jak zwykle ubożsi dostają najgorzej. To my produkujemy to ocieplenie, a ci, którzy dostają rykoszetem, no to są właśnie ci najmniej winni i najbardziej potrzebujący. Drugi problem to jest taki, że 90% oryginalnego poszycia drzew niestety nie istnieje już, co tylko zwiększa te wszystkie problemy, o których mówię, czyli na przykład nie ma poszycia, nie ma drzew, więc te powodzie są jeszcze bardziej dewastujące. No jest to spowodowane rabunkową gospodarką i samych Malgaszy i koncernów, wiadomo z którego kierunku świata przychodzących. Dlatego mówię, że sytuacja ekologiczna Madagaskaru jest złożona, no bo jeśli mówimy o zmianach klimatycznych, no to biedni Malgasze, biedni w tym sensie, że Bogu ducha winni Malgasze nie są temu winni, natomiast no faktycznie wycinają tą drewno, natomiast no jest to drewno potrzebne na opał. Tam ogromna większość ludzi na wsi 100% nie ma elektryczności, gotuje się na ogniu. No więc ja widziałam, jak palisandrem się pali, który u nas kosztuje kilkaset pewnie złotych za metr kwadratowy, a tam po prostu się nim pali, żeby ugotować ryż, który jest podstawą jedzenia, więc no ta ekologia to jest złożony problem.
0: Mówię to z żalem, ale musimy kończyć naszą rozmowę, dlatego takie krótkie pytanie na sam koniec. Jaki jest według pani główny powód, dla którego warto odwiedzić Madagaskar?
1: Madagaskar jest inną Afryką. Sami Malgasze pytają mnie nie jak jest w Europie, jak jest w Polsce, tylko jak jest w Afryce. Więc jest to bardzo specyficzne społeczeństwo, trochę jak Anglicy względem Europy, więc no nie ma takiego drugiego państwa na całym świecie. I jeżeli ktoś nawet był w Tanzanii czy w Kenii na safari, to bardzo zachęcam, żeby jechać na Madagaskar, bo mentalność tych ludzi, życie tych ludzi jest zupełnie, zupełnie inna niż w tej lądowej części Afryki.
0: Waszym i moim gościem była dzisiaj Katarzyna Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki, redaktorka, działaczka społeczna, pasjonatka historii i podróży, a także autorka bloga Kawałek Afryki. Bardzo pani dziękuję za tę wizytę. Wiem, że wiązało się to z przyjazdem aż z Krakowa w te okropne upały, ale i tak bardzo się cieszę, że to spotkanie się odbyło, że to wszystko, co pani powiedziała, mogło wybrzmieć na naszej antenie, no i za to, że ja mogę podziękować i pogratulować tego wszystkiego, co dzięki waszym staraniom się udaje osiągnąć.
1: Dziękuję pani, dziękuję państwu. Zachęcam do wsparcia pomocafryce.pl.
0: Ja również zachęcam was do odwiedzenia tej strony, a także do zajrzenia na Spotify, na YouTube, bo tam znajduje się już zapis tej rozmowy. Myślę, że warto do niej wrócić, warto posłuchać jeszcze raz, czym dokładnie zajmuje się Polska Fundacja dla Afryki i dlaczego warto ją wspierać. Do waszej dyspozycji jest też nasz drogowskazowy Facebook, gdzie staramy się publikować zapowiedzi kolejnych rozmów, które planujemy w drogowskazach. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. To była, tak jak powiedziałam na początku, intensywna, ale bardzo ważna rozmowa, za którą również i wam bardzo dziękuję. No i niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Michał Przybyła, zapraszam. Rejestr zamiast anonimowych mieszkań. Rząd przyjął projekt zmian, które mają uporządkować rynek najmu krótkoterminowego i ograniczyć szarą strefę. Potrzeba większej kontroli nad najmem od lat była jednym z tematów w Sopocie, gdzie w sezonie turystycznym wiele mieszkań trafia na rynek wynajmu dla turystów.
2: Prowadzenie takich działań, które po pierwsze zlikwidują szarą strefę dla bezpieczeństwa mieszkańców, ale także gości oraz wprowadzą transparentność, jawność i przede wszystkim odpowiedzialność właścicieli za wynajmowane apartamenty. Czekamy na ustawę, która wprowadza obowiązek rejestracji w Krajowym Rejestrze dla wszystkich, którzy wynajmują mieszkania.
1: Mówi prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim. Obiekty będą musiały zostać wpisane do ewidencji.

0: zarejestrowanych w naszej gminnej ewidencji apartamentów, mieszkań wzrosła o 40%.
1: Projekt rządu zakłada utworzenie centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych, który obejmie m.in. obiekty oferujące najem krótkoterminowy. Blisko 1200 przestępstw z nienawiści odnotowała tylko w zeszłym roku polska policja. Takie dane podaje MSWiA i ostrzega, że to wzrost o ponad 30%. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
2: Tylko w zeszłym tygodniu do ataków, których podłożem była nienawiść na tle narodowościowym, doszło w Bielsku Białej i Poznaniu. Jednak jak pokazują statystyki, o większości z nich nawet nie słyszymy. Często też ofiary ich nie zgłaszają, mówi pani Maria, Ukrainka, która od 8 lat mieszka w Polsce.
3: Bardzo często słyszę: wracaj do siebie na Ukrainę. Kiedy przyjdzie pan i panie, kiedy usłyszy mój ukraiński akcent, mówię: idziemy stąd, bo tut Ukrainka sprzedaje.
2: Wzrost postaw antyukraińskich zaobserwował również ośrodek analityczny Res Futura, który przeanalizował wpisy w internecie. Jak informują badacze, na początku maja co siódmy wpis dotyczący Ukrainy był negatywny. Pod koniec miesiąca niechęć wyrażał już co piąty.
1: Dozór techniczny skontroluje hulajnogi wprowadzone na polski rynek, a te, które nie spełniają wymogów, zostaną skonfiskowane. To tylko niektóre propozycje zmian w przepisach, jakie chce wprowadzić Ministerstwo Infrastruktury. Celem jest ograniczenie niebezpiecznych modyfikacji pojazdów i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Jak mówi Leszek Wieciech ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wiele z hulajnóg elektrycznych, które widzimy na co dzień, w ogóle nie powinno znaleźć się na drogach i chodnikach.
4: Mamy do czynienia z mnóstwem tak zwanych pato-hulajnóg, tak samo zresztą jak z tymi rowerami elektrycznymi, tak zwanymi, które nie są rowerami elektrycznymi. Źle zakwalifikowane, bo jeżeli mamy do czynienia z rowerem bez pedałów, to nie jest rower, to jest zwykły motocykl elektryczny, tak powiem, być traktowany.
1: Według danych policji użytkownicy hulajnóg brali udział w ponad 1000 wypadków, w których zginęło 11 osób. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie, tego jeszcze nie wiadomo, a na hulajnogi coraz częściej narzekają piesi.
5: Za szybko jeżdżą i to miejscem, które nie jest wskazane, no bo zwykle chodnikiem.
6: Śmigają.
5: O, tak, bardzo to uciążliwe.
7: Widać, jak szybko jeżdżą, widać.
6: Idąc chodnikiem, czuje się pan mniej bezpiecznie?
7: Mniej właśnie. Ostatnio bym je potrącił i odskoczyłem. Jeszcze nakrzyczałem na niego, mówię, trochę byś uważał.
6: Czy można coś...

0: Widać, jak szybko jeżdżą. Widać.
1: Idąc chodnikiem, czuje się pan mniej bezpiecznie?
0: Mniej właśnie. Ostatnio bym je potrącił i odskoczyłem. Jeszcze nakrzyczałem na niego, mówię, trochę byś uważał.
1: Czy można coś...

0: Co potwierdzają policyjne statystyki. Na chodnikach i drogach rośnie liczba zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg. Po tygodniu chmur, opadów i silnego wiatru do Trójmiasta wróciła wakacyjna pogoda. Kąpieliska ponownie działają, a na sopockiej plaży pojawili się turyści korzystający ze słońca i wypoczynku nad morzem. Nasz reporter Iwo Pastuszka sprawdził, jak podoba im się pobyt w kurorcie.
1: W Krakowie padało, w Warszawie padało. Siedliśmy w Pendolino, przyjechaliśmy do Sopotu i syna wczoraj tak opaliło spieczony, czerwony.
2: Pomimo chmur słońce opala.
3: Super jest, no jak miałby być sztorm, a ja bym była nad morzem, to trochę było kiepsko. Cudownie, naprawdę. Przyjechaliśmy z Warszawy.
4: Bardzo się cieszymy.
5: Można na hulajnogę wyjść, na rower, na motor pojeździć.
6: Jesteśmy szczęśliwi, ta jeszcze taka pogoda, więc no super dzień, chyba najlepszy, jaki może być.
0: Mimo dobrej pogody ratownicy apelują o ostrożność i przypominają rodzicom, by rozmawiali z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa na plaży.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być datą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem takich.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
5: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak.

0: 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Card Extra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
2: Argentyna w finale piłkarskich Mistrzostw Świata, w niedzielę starcie z Hiszpanią. W raporcie propozycje reform Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Co trzeci Polak miał kontakt z cyberoszustami. Podpowiemy, jak nie dać się nawrać.
3: SK Rock. Raport.
2: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Argentyna rywalem Hiszpanii w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Drużyna z Ameryki Południowej w półfinale Mundialu pokonała Anglię 2-1 i w niedzielę stanie przed szansą na obronę tytułu. To spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski. Emocje było od początku do końca?
4: Dokładnie tak. Pierwsza połowa to intensywna i ostra gra z obu stron, ale mało sytuacji i w konsekwencji brak goli. Po przerwie było więcej gry w piłkę. Przeważali Argentyńczycy, ale to Anglicy jako pierwsi trafili do siatki. Kolejne minuty to ciągły napór Albiceleste i solidna defensywa Anglii, którą udało się sforsować rywalom dopiero w 85. minucie. Ekipa z Ameryki Południowej poszła za ciosem i skończyła ten mecz w doliczonym czasie gry. Dogrywka nie była potrzebna. W wielkim finale Argentyna zagra z Hiszpanią. Anglikom zostaje mecz o brąz z reprezentacją Francji.
2: Finał w niedzielę, a mecz o trzecie miejsce w sobotę.
3: To jest raport.
2: Nie więcej niż 208 godzin pracy w miesiącu i 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty na umowie o pracę. To propozycje reform Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Władze związku jednocześnie narzekają, że ministerstwo nie prowadzi z nimi dialogu.
5: Chcemy, żeby nam pani minister przedstawiła reformę, bo bez reformy naprawdę nic się nie stanie. Bo to, co nam przekazała pani minister w tamtym tygodniu, to nie jest reforma.
2: Mówi Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Zdaniem związkowców nieprawidłowości w wynagrodzeniach lekarzy dotyczą tych zatrudnionych wyłącznie na kontraktach i są wyjątkami od reguły.
6: Nie schodzi się do tego poziomu takiego standardowego doktora, który idzie do szpitala, pracuje ciężko, chciałby po prostu pomóc swojemu pacjentowi i przy okazji normalnie, godnie żyć. I tego głosu brakuje, więc my ten głos chcielibyśmy jakby do tej dyskusji na pewno dorzucić.
2: Mówi onkolog Filip Pierlejewski. Dziś w Warszawie odbędzie się posiedzenie trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia w sprawie propozycji ministerstwa naprawy systemu. Co trzeci Polak w ciągu ostatniego roku zetknął się z próbą cyberoszustwa, wynika z najnowszego badania. Oszuści podszywają się m.in. pod banki, firmy kurierskie czy urzędy i liczą na to, że po kliknięciu w podejrzany link podamy swoje dane. Jak rozpoznać próbę oszustwa i nie dać się nabrać?
7: Jeżeli podejdziemy do tej wiadomości, którą otrzymaliśmy, ze spokojem, zweryfikujemy to, co w niej dostaliśmy, zadzwonimy do naszego dostawcy energii, czy potwierdzimy tą informację z SMS-a bezpośrednio, samodzielnie w naszym banku, jesteśmy w stanie rozpoznać większość oszustw.
2: Mówi Iwona Pruszyńska, ekspert NASK. Aby sprawdzić, czy dany SMS jest bezpieczny, możemy przesłać go na bezpłatny numer 8080.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Nowoczesna technika pomoże ratować zabytkowe obrazy i dokumenty. Do pracowni konserwacji Muzeum Ziemi Tarnowskiej trafi niskociśnieniowy stół konserwatorski. Urządzenie ma ułatwić i przyspieszyć pracę specjalistów.
8: Możemy stabilizować obrazy na płótnie. Dzięki temu, że ma również perforowaną tą powierzchnię, działa jako stół niskociśnieniowy. Czyli może nam prostować zdeformowaną powierzchnię płótna czy też papieru. Możemy wykonywać oczyszczanie na przykład grafik papierowych, możemy wykonywać odsalanie papieru.
2: Mówił Tomasz Głowacz, kierownik działu konserwacji Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
9: Pogoda. Ja się nie chcę w to plątać. Wczoraj były skargi. Ja mówiłam, że gdzieś pada, okazywało się, że jest piękne słońce. Potem mówiłam, że będzie pięknie, a się okazało, że jest potworna ulewa. Więc ja przepraszam, ale ja się nie chcę w to mieszać.
10: Ale dzisiaj rzeczywiście synoptycy zapowiadają, że w większości naszego kraju temperatury rzędu 30 stopni. Tak będzie chociażby w Łodzi, Wrocławiu, Zielonej Górze, Katowicach, Krakowie, Warszawie. Nieco chłodniej w Olsztynie, 27 i w Białymstoku. Najcieplej, ale w tę drugą stronę, czyli najchłodniej, przepraszam, nad morzem, 23 w Trójmieście, 25 w Koszalinie. Może troszeczkę silniejsze podmuchy wiatru. Dziś już padać nie powinno. Za to mam dla ciebie, droga Joanno, dla ciebie Anno i dla państwa ciekawą ciekawostkę. Otóż Tadeusz Sznuk, kojarzycie?
9: No proszę cię, kto nie kojarzy Tadeusza Sznuka?
10: Dziś oczywiście celebruje swoje kolejne 18 urodziny. Gdyby nie on, to byśmy nie mieli takich pięknych smaczków w mainstreamie.
11: Kto był ojcem 9 mórz?
12: Apollo.
11: O Jezus. Jezus też nie. To Zeus.
1: Sześć na dziewięć. Ziętarska,

0: RMFFS Rock.
1: A dzisiaj, proszę Państwa, poza tym, że mamy czwartek, mamy też Dzień Węża.
2: No i węża często mamy w kieszeni, dlatego pytamy Was, na co Ci nie żal pieniędzy? Mnie na pewno nie żal pieniędzy nigdy, na moje dziecko.
1: No proszę bardzo, ja kurczę jestem tą osobą, na której wszystko żal. Naprawdę.
2: Co
1: Aniu,
2: ty?
1: Aniu, co u Ciebie?
3: Krzyki, gorąca atmosfera i skandujący tłum pod domem premiera. A to wszystko w Wilkowyjach.

0: Mój jest ten kawałek podłogi i ten tego radia kawałek jest nasz i państwa, więc witamy wszystkich serdecznie w czwartku w SC Rock w 6 na 9.
1: Tak jest i w dniu węża, ponieważ bardzo często ludzie mają węża w kieszeni, ale też zdarza się, że są rzeczy, na których człowiekowi nie żal pieniędzy. Ja myślę, że możecie się, niektórzy z was już mogą się domyślić, że mnie nigdy nie jest żal pieniędzy na dobrą żywność. Ja naprawdę autentycznie potrafię sobie na przykład, nie, myślę sobie, dobra, niepotrzebne, nie będę kupować butów, nie będę kupować jakichś różnych dziwnych rzeczy, ale raz na jakiś czas pójść i skosztować dobrej żywności gdzieś w dobrej restauracji, no to jest po prostu absolutna w ogóle, wiesz, moja słabość.
0: To, co już wcześniej wspominałaś, no jest tak, że jak już się zostaje rodzicem, to na dzieci po prostu się nie żałuje.
1: Wiadomo,
0: oczywiście w ramach możliwości, ale zawsze sobie odmówisz, butów nie kupisz, nie wiem, odmówisz sobie wyjścia na mecz czy cokolwiek, ale dla dziecka zawsze na to, co będzie potrzeba, to będzie. Ale też są pasjonaci. Są ludzie, którym żal właśnie na dobre jedzenie, na nowy ubiór, na coś, ale na przykład nowy wydech do samochodu, to proszę bardzo.
1: Oczywiście, że ja tak. Takich znam? Proszę cię.
0: Domyślam się. A państwo, wysłaliśmy naszą praktykantkę Ewę na miasto i przychodzi z takimi wiadomościami.
2: Na co nie żal panu pieniędzy?
3: Na kobiety.
2: Co to znaczy?
3: Lubię spędzać czas w ich towarzystwie.
1: Dobry jest.
0: Ale ja też lubię, ale nie muszę ci za to płacić.
4: Telefon zaufania Eski Rock. 691-613-613. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Nie musisz, ale mógłbyś.
0: No dzięki, dobra. Proszę państwa, przechodzimy do sceny muzycznej.
1: Dobra, uwaga, Suede, Emotionally Unavailable.
0: Jestem już wstrząśnięty po tym, co powiedziałaś.

0: nieprawidłowościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
2: jest! Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola, 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A Crunch Chipsy 130 gramów, 4,99 kupując dwa opakowania.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Reklama. Eska Rock Warszawa. Najlepsza klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formami.

0: Dzisiaj razem z Państwem będziemy sobie debatowali na temat tego, na co nam nie żal pieniędzy. Myślę, że jest spore też grono słuchaczy, którym nie żal pieniędzy na koncerty, festiwale, wyjazdy i tak dalej.
1: Oczywiście, że tak. Mam takich znajomych, którzy rzeczywiście ciułają po prostu cały rok, żeby móc spokojnie, głównie przez ten czas wakacyjny, pojeździć po koncertach. Ale wiesz, jakby mamy takich wspaniałych ludzi w SC Rock, którzy są na wszystkich najważniejszych festiwalach. Tacy ludzie jak Klaudia i Dawid.
0: To prawda, co prawda jeżdżą za firmowe, ale jednak.
1: Da.
0: Halo Dawid, halo Klaudia, co tam w Ostrawie?
2: Dzień dobry, kochany programie 6 na 9, u was poranek, a my nie będziemy was oszukiwać, że nagrywamy te relacje z samego rana. Nagrywamy ją świeżo po koncercie zespołu 21 Pilots, czyli po koncercie headlinera pierwszego dnia Colors of Ostrawa, ale zacznijmy może tę króciutką relację od naszych.
3: Flying Bison, SK Rockstar 2 to takie prawdziwe sceniczne zwierzęta.
2: Ale
3: takie żubry.
2: Nie spodziewaliśmy się. Tacy spokojni byli, dzień dobry mówili, a tu Hubert ryknął do mikrofonu i okazało się, że kuźwa.
3: No, była moc.
2: Była moc. Gratulujemy i jesteśmy dumni z zespołu Flying Bison. Jeśli chodzi o tych wielkich zagranicznych, to 21 Pilots, headliner pierwszego dnia. Wiele osób z całej Europy przyjechało na ten koncert. Wielu młodych ludzi, którzy czekali już od godziny 12, już od południa czekali na koncert głównej gwiazdy, która wyszła na scenę około godziny 22:30. Także chyba młodzi kochają ten zespół. No i ten zespół, który my chyba kochaliśmy pierwszego dnia najbardziej, czyli Skin Genesis. Najpierw bardzo emocjonalne spotkanie ze Skin. Byliśmy przejęci, Klaudio, chyba tym spotkaniem.
3: Dawidowi do tej pory trzęsą się ręce.
2: I cały czas mam spoconą... A! Nie powiem co. Skin Genesis. Później fantastyczny koncert. Nieprawdopodobna energia. Skin, ile ona ma w sobie tej mocy, którą zaraża wszystkich dookoła. I przed nami dzień numer 2 na festiwalu Colors of Ostrava. Gorąco was pozdrawiamy. Was z samego rana. My porą wieczorową. A, Asiu! Była żywność.
3: Była.
2: Była żywność. Mam nadzieję, że u was o poranku również jest smacznie. Gorąco pozdrawiamy.
1: Oczywiście, mam czereśnie.
0: Oczywiście,
1: mnie to tak wzrusza swoją drogą, że Dawid zawsze gdzieś jak jedzie z Klaudią na wyjazdy, to zawsze mówię, słuchaj, Asia, jest żywność. I wrzucam potem na relację i pokazuje całą żywność. Naprawdę mistrzostwo świata. No muszę przyznać, że akurat z Kankanansi im zazdroszczę, bo nie udało mi się tego zobaczyć.
0: Mimo, że miałaś możliwość pójść za darmo, pochwal się państwu.
1: No ale wiesz co? Wstaję bardzo rano.
4: 6 na 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa.
0: Jeszcze tylko podpowiemy, Instagram SC Rock, tam bardzo obszerna relacja. Podobno już tydzień temu ją nagrali.

0: 6.30 na zegarach, to oznacza, że już za chwilkę oddamy głos Ani Kruszyńskiej, która zaprezentuje się w raporcie z GIROK.
1: Tak, ale ja muszę powiedzieć, bo jeszcze wcześniej lecimy się przez kawałki mojego życia. Twoim gościem jest człowiek, który jest uśmiechnięty od ucha do ucha, niewiarygodny, cudowny i absolutnie wspaniały i bardzo znaczący dla sceny muzycznej, czyli Dariusz Kozakiewicz.
0: Tak jest, niech się sam przedstawi.
2: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Właściwie Grzegorz od samego początku dobrze nam życzył. Bardzo szanuję to, co zrobił, jak postąpił. Jednak pobłogosławił nas
0: no
3: jakby.
0: No właśnie, tam nie ma animozji, jakby... nie?
3: Raczej... Nie.
2: Kawałki mojego życia.
3: Cześć, tu Darek Kozakiewicz, zespół Perfect i Łukasz Drapała. Zapraszam was do posłuchania kawałków mojego życia.
2: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: 6.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Dwie osoby nie żyją, a sześć zostało rannych, w tym 16-latek. Raport zaczynamy od nocnego ataku na Kijów. Rosja uderzyła rakietami balistycznymi, poinformowały ukraińskie siły powietrzne. W stolicy i w kilku regionach ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Zaatakowany został także Charków. Lokalne władze informują o uszkodzeniu kina, parku i samochodów. Jest śledztwo prokuratury w Ząbkowicach Śląskich w sprawie śmierci 1,5-rocznego dziecka, które zostało zranione przez konia. Do dramatu doszło w gospodarstwie w gminie Stoszowice na Dolnym w Śląsku. We wtorek wieczorem ojciec przywiózł dziecko do szpitala. Niestety jego życia nie udało się uratować. Wiadomo, że mężczyzna, który opiekował się dzieckiem, był trzeźwy.
4: To jest raport.
5: Ważą około 2 kg i mają uratować przed śmiertelnym ciosem. Do ratowników medycznych trafiają kamizelki nożoodporne. To ich tarcza podczas niebezpiecznych interwencji, gdy istnieje ryzyko fizycznej agresji, zwłaszcza ataku nożem, podkreśla Krzysztof Wiśniewski z Pogotowia w Bydgoszczy.
6: Chronią te kamizelki główne narządy w klatce piersiowej, czyli płuca, aorty, serce oczywiście, opłucną. Będzie duża ochrona i dużo pewniej będziemy się czuć na takich wizytach. W magazynie przekazujemy te kamizelki do wszystkich dysponentów ratownictwa medycznego w naszym województwie. Większość dysponentów odebrało to kamizelki. W naszych ambulansach już są.
5: Kamizelka nie jest przypisana do konkretnego ratownika, będzie na wyposażeniu ambulansu.
4: SK Rock Sport.
5: Argentyna pokonała Anglię i awansowała do finału Mistrzostw Świata. Po golu Anglików na początku drugiej połowy to Argentyńczycy całkowicie przejęli inicjatywę. Anglicy się cofnęli i liczyli na dowiezienie wyniku. To się nie udało. Na 5 minut przed końcem Argentyna wyrównała, a w doliczonym czasie gry strzeliła zwycięskiego gola. W finale zagra z Hiszpanią. Anglii został mecz o trzecie miejsce z Francją. A piłkarska reprezentacja Polski ma nowego drugiego trenera. PZPN ogłosił, że będzie nim Hiszpan Kibu Vicuña. Szkoleniowiec przez lata współpracował z Janem Urbanem, a zajmie stanowisko, które pełnił Jacek Magiera.
2: Sześć na dziewięć. SC Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Sześć na dziewięć. SC Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski.

Proszę Państwa, ten zespół zawładnie sceną na PGE Narodowym już w najbliższy weekend w Warszawie i w sobotę i w niedzielę. Podobno wszystkie bilety wyprzedane, ale można jeszcze próbować.

0: Dziś razem z Państwem dyskutujemy na ten temat, na co Wam nie żal pieniędzy, na co ostatecznie wydamy ostatni grosz.
1: Ostatni. Czasami są też tacy, którzy wydadzą wiele groszy na różne rzeczy. Na przykład jest człowiek, któremu nie żal na dinozaura. Szkielet tyranozaura, nazwany Gus, został sprzedany na aukcji Sotheby's w Nowym Jorku za, uwaga, przeszło nawet 50 milionów dolarów.
2: Boże,
1: tak donosi BBC. 50 milionów dolarów. Czy jesteś w stanie to policzyć w ogóle? Bo ja chyba nie. Ile to jest na złotówki?
0: Tak, więcej niż 40 milionów.

0: Aga, 50, przeszło nawet 50 milionów dolarów. Boże, tak donosi BBC. 50 milionów dolarów. Czy jesteś w stanie to policzyć w ogóle? Bo ja chyba nie. Ile to jest na złotówki?
1: Więcej niż 40 milionów.

0: 67 milionów lat, należy do najlepiej zachowanych okazów tego gatunku, a szkielet ma ponad 4 metry wysokości, a paleontologom udało się odzyskać ponad 60% oryginalnych kości, więc to jest prawdziwy tyranozaur. Został odnaleziony w 2021 roku na ranczu w stanie Dakota Południowa w Stanach Zjednoczonych. No i nowy właściciel gasa pozostaje anonimowy. Jedno jest pewne, węża w kieszeni to on nie miał.
1: No, węża nie miał, za to w kuchni będzie teraz trzymał dinozaura.
2: 6 na 9 S-Rock. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Mamo, czy wygra Polska?
6: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikatą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikatą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: Proszę Państwa, już to padło pół godziny temu i oczywiście mi nie wypada o tym co chwilę przypominać. Asia, może zapytać, kto będzie gościem kawałków mojego życia?
1: Ale dlaczego nie wypada? Człowiek mu powinien mówić o sobie fajne rzeczy, jeżeli te fajne rzeczy robi, a ty robisz fajne rzeczy. Przede wszystkim robisz wywiady z kapitalnymi ludźmi. Kto będzie twoim gościem,
0: Wojtku? O, dobrze, że pytasz. Przy okazji zespołu Perfect, który za nami, dzisiaj wieczorem w kawałkach mojego życia będzie Dariusz Kozakiewicz i między innymi opowie o takich rzeczach.
2: Myśmy wspólnie z kolegami spotykali się w piwnicy i była taka między nami taka rozgrywka, kto zagra lepiej utwór Beatlesów, zasłyszany ostatnio.
1: Rany, jak ja bym chciała wziąć udział w takiej rozgrywce.
0: Tak, moglibyśmy zagrać albo z gramofonu, albo z CD.

0: Ja uważam, że nie ma co żałować pieniędzy na podróżowanie. Im więcej widzimy, tym więcej wiemy. Podróże kształcą. A z każdym rokiem, odwiedzając kolejny kraj, uważam, że Polska to bardzo piękny kraj.
1: To jest prawda i ja w ogóle kocham podróże i wydaje mi się, że naprawdę nie żal pieniędzy na podróże, zwłaszcza, że da się podróżować i za wcale nie jakieś miliony monet, tylko trzeba to zaplanować.
2: Oczywiście, że tak. Do tego wszystkiego popularna ostatnio jest bardzo, bardzo, bardzo turystyka koncertowa. Mamy bardzo dużo też festiwali pięknych w różnych ciekawych miejscach w Polsce, na przykład Rokowizna, która będzie się odbywała już, proszę Państwa, na przestrzeni kolejnych weekendów sierpniowych. Pierwszy z takich weekendów zapowiada się nam 7 i 8 sierpnia. Rokowizna w Gdańsku. Mnóstwo pięknych zespołów tam wystąpi. My mamy na stole. Czekają na Państwa podwójne zaproszenia na to wydarzenie, ale w związku z tym, że jest tak dużo festiwali ostatnio w Polsce, pomyśleliśmy sobie z Asią, że chcielibyśmy, żeby Państwo w ramach zabawy konkursowej wymyślili nam nazwę swojego festiwalu rockowego.
1: Słuchajcie, bo to się może wydarzyć. Trzeba po prostu uruchomić, że tak powiem, puścić wodze fantazji. To się może wydarzyć, że któregoś pięknego dnia każdy z Was zorganizuje swój własny festiwal. Po prostu bo określi sobie line-up, ale najważniejsze jest to, żeby była chwytliwa nazwa.
2: Na przykład Gurzien. Ciekawe, od czego by to była nazwa.
3: Nagraj się na Messengera Eski Rock.
2: Zapraszamy do zabawy.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: No to teraz powiem o tym, o czym nie warto mówić. Margaret wierzy w magię i ogłasza: siłą swojego mózgu zawróciłam samolot. Ja kiedyś ze stresu tak całą drogę powtarzałem: ląduj, ląduj, ląduj. I w końcu wylądował.
2: Brawo. U mnie też ciekawa historia. 43-letnia Anne Hathaway mówi, jak zareagowała na trzecią ciążę. Byliśmy w głębokim szoku, że sprawy potoczyły się w ten sposób. Teraz uwaga, ja pani teraz wszystko wytłumaczę. Jak pani idzie z panem do łóżka, potem się oni przytulają, potem się jeszcze bardziej przytulają,

0: Mogą być z tego dzieci, naprawdę.
1: Czyli to od przytulania, wiedziałem.
2: To jest jakaś porażka.
3: Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurczy łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. Kunet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999

0: złotych. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
2: SK Rock Warszawa.
3: Euforia Argentyńczyków po awansie do finału Mistrzostw Świata. 29-latek z zarzutami planował zamach w przedszkolu w Poznaniu. W raporcie Wilko wyje i gorąca atmosfera pod domem premiera.
0: SK Rock. Raport.
3: 7:02, Anna Kruszyńska, zapraszam. Euforia w Buenos Aires, wielki triumf argentyńskich piłkarzy w Atlancie. Argentyna w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Leo Messi i spółka pokonali po dramatycznym meczu Anglię 2-1. Od razu po końcowym gwizdku ulice największych argentyńskich miast wypełniły się setkami tysięcy ludzi. Do białego rana świętowanie trwało między innymi na ulicach Buenos Aires. Euforia tym większa, że Argentyńczycy odwrócili losy wczorajszego spotkania. Wyrównali w 85 minucie, a chwilę później zadali ostateczny cios. To niesamowite, absolutnie niesamowite. Oni w drugiej połowie strzelili gola i cofnęli się, a my mogliśmy spokojnie kontrolować grę, utrzymując się przy piłce. Kiedy w końcu padł gol, dzięki wsparciu naszych kibiców, wszystko stało się łatwiejsze. Potem udało nam się w doliczonym czasie zdobyć drugiego gola i była czysta radość. Mówił Lautaro Martinez, który strzelił decydującą bramkę. Wielki finał z Hiszpanią w niedzielę, a w sobotę mecz o trzecie miejsce między Anglią a Francją.
4: To jest raport.
3: Koniec ze stowarzyszeniami wewnątrz partii, zapowiada Prawo i Sprawiedliwość. Kierownictwo PiS wprowadziło zakaz takiej działalności. Członkowie partii będą mieli 7 dni na wystąpienie z tego typu organizacji. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co ze stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego?
5: Według naszych nieoficjalnych informacji były premier miał przekazać swoim współpracownikom, że nie rozwiąże swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. Miał też podtrzymać zaproszenie na grilla, który ma się odbyć w Warszawie 31 lipca. Kierownictwo PiS jednak stawia sprawę jasno.
6: W sytuacji, kiedy ktoś nie zrezygnuje z działalności w stowarzyszeniach, wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego.
5: Mówił rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. W uchwale wskazano konkretne inicjatywy, m.in. właśnie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego oraz Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Ten drugi poinformował już o zakończeniu działalności swojego stowarzyszenia.
3: Usłyszał zarzut. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. 29-latek z Poznania w internecie groził, że zabije dzieci z przedszkoli. Szczegóły w tej sprawie zna Dominik Krutkowski. Dominiku, jaki zarzut usłyszał mężczyzna?
7: Przygotowania do zabójstwa, a to po tym, jak w internecie napisał, że planuje zabić dzieci maczetą. Co więcej, stworzył ankietę, dając użytkownikom portalu wybór, w którym z trzech przedszkoli ma dojść do zamachu. Opublikował też szczegółowy plan zbrodni, który zakładał, że po wszystkim popełni samobójstwo. Kilka godzin po zamieszczeniu tego wpisu Marcin G. został zatrzymany w swoim mieszkaniu, w którym faktycznie była maczeta.
8: Podczas przesłuchania oświadczył, że się przyznaje, wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia.
7: Powiedział mi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Mężczyźnie grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Przed sądem odpowie także za posiadanie narkotyków.
0: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Krzyki, gorąca atmosfera i skandujący tłum pod domem premiera. A to wszystko w Wilkowyjach na planie Rancha. Na miejscu jest fanka serialu Elżbieta Piotrowska.
9: Jest ponad 100 osób plus kilkadziesiąt z ekipy i naprawdę dużo się dzieje. Wśród statystów fani Rancha, którzy przyjechali z najdalszych zakątków Polski, a scena wymagająca. Wszystko się dzieje pod domem premiera Czerepacha, czyli Artura Barcisia. Przyjechał nawet sam prezydent Kozioł, Cezary Żak. Jest Viola Arlak, czyli prezydentowa Halina. Jest ich córka Klaudia, Marta Chodorowska. Przybyli też słynni ławkowicze. Jest i Michałowa, pani Marta Lipińska i prawie wszyscy mieszkańcy Wilkowej. Atmosfera gorąca i to nie tylko z powodu żaru, który leje się z nieba. Z planu Rancha Ela Piotrowska.
2: Pogoda.
1: Czy ja się mogę poskarżyć? Bo ja jestem trochę jak ten kłapouchy, co ciągnie za sobą własną chmurkę. Teraz w Edynburgu jest piękne słońce i 22-24 stopnie. A ja w przyszłym tygodniu, jak tam przylecę, to zapowiadają wiatr, deszcze i 17. Czy to jest sprawiedliwe?
4: No ale dzisiaj w Polsce masz 30 stopni. Wygrzej się na zapas.
1: No właśnie tak będę musiała zrobić.
4: No, proszę bardzo.
1: Pędzę na balkon.
4: Bardzo się cieszę. Proszę Państwa, jest taki człowiek, który jest jak wino. Im starszy, tym lepszy. Dziś swoje 83. urodziny celebruje.
10: Często o tym mówimy, a także często Państwo pytają, dlaczego u nas występuje więcej mężczyzn. Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam.
2: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
4: Jego telewizyjna ekscelencja Tadeusz Sznuk. My natomiast dziś z Państwem z okazji Dnia Węża pytamy o to, na co nie żal Wam pieniędzy.
1: No, na przykład na dopieszczenie swojego samochodu. Właśnie o tym ostatnio myślałam. Ania, a u Ciebie co?
11: Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno. Takie szczęście w Łodzi.
4: Tyle szczęścia naraz.

0: Wspominaliśmy już, że w najbliższy weekend i w sobotę i w niedzielę na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędą się dwa koncerty zespołu System of a Down, ale zapomnieliśmy wspomnieć, że rolę supportującego zespołu będzie pełnił właśnie Queens of the Stone Age.
1: Muzyka, która relaksuje i sprawia, że czujemy się lepiej. W sobotę będę na Narodowym. Do zobaczenia.

0: Ej Wojtek, ale jak ja na przykład zrobię, poprawię autodetailing na moim smarcie i trochę też poprawię mu w środku i wydam na to pieniądze, to będzie spoko, nie?
1: Oczywiście, że no. Tak. Słuchaj, twój poprzednik, który tutaj pracował, w trakcie audycji zamawiał sobie nowe felgi do samochodu.
0: No właśnie, są nowe felgi, bo te felgi moje rzeczywiście są strasznie zrypane już. Ja autentycznie o tym myślałam, już nie mówiąc o nowych tarczach, bo one mają taki lekki rdzawy nalot, chociaż są dobre, ale bardzo byłoby to spoko.
1: Gdybyście państwo się zastanawiali, o co chodzi, bo dopiero do nas dołączyliście, przypominamy, dzisiaj mamy Dzień Kawy Domowej, czyli Świnki Morskiej, ale mamy również Światowy Dzień Węża. A wąż kojarzy nam się z wężem w kieszeni. I my przewrotnie pytamy, na co wam pieniążków nie żal?
2: Witam. Mi to nie jest żal wydawania pieniędzy na jedzenie. Zawsze chętnie coś zjem dobrego. Ostatnio jadłem zajebiste ślimaki.
0: Nawet

0: Również Światowy Dzień Węża, a wąż kojarzy nam się z wężem w kieszeni. I my przewrotnie pytamy, na co wam pieniążków nie żal.
1: Witam. Mi to nie jest żal wydawania pieniędzy na jedzenie. Zawsze chętnie coś zjem dobrego. Ostatnio jadłem zajebiste ślimaki.
2: Nawet rzeczywiście wyglądały świetnie.
0: Słuchaj, jak się mówi ślimak, ślimak, pokaż rogi, dam ci sera na pierogi.
2: Nie mów do niego, jak chcesz go zjeść.
3: SK Rock. Mówimy twoim głosem.
0: Przecież nie ucieknie.
3: Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
2: Zaraz państwo uciekną. Po prostu jeszcze nas trochę posłuchają. Ale najważniejsze jest to, że mamy dobrą muzę. The Rolling Stones. Rolling. Bardzo ładnie mi idzie. Jeszcze raz. The Rolling Stones. You know I'm no good.
0: Chcesz coś jeszcze poprawić?
2: Nie, dziękuję.

0: The Rolling Stones. Właściwie mamy połączenie dwóch legend w jednym utworze, bo przecież grają cover Amy Winehouse, You Know I'm No Good.
1: Daj spokój, same legendy. My też was zapraszamy na absolutnie legendarny już festiwal.
0: Rockowizna w Gdańsku, 7-8 dzień sierpnia. Na miejscu poza tym, że będą takie zespoły jak Airborne, Avatar, Coma, Easy Drinkers, Perturbator, Royal Republic, Nocny Kochanek, to będzie też Dawid, będzie Klaudia.
1: Właśnie,
0: no i
1: tym nic. Najważniejsze, że będzie Dawid, Klaudia. Słuchajcie, teraz mamy dla was jedno zadanie, żebyście wymyślili nazwę dla swojego własnego festiwalu.
0: I proszę bardzo.
2: Festiwal Czochraj Bobra, a mnie się zawsze marzył Tarmoś Fredki. Też tak fajnie brzmi.
0: No kurczę, to ciekawe.
1: Nie róbcie tego w domu.
0: Kto jeszcze?
3: Dzień dobry, a propos tej nazwy festiwalu, z tego, że pochodzę z Poduska, to ja bym swój festiwal nazwał Szarpi Druty w półpremierze.
0: Ciekawe. Halo, jeszcze kto dalej?
4: Siema. Idąc za słowami jedynego słusznego Zenka, swój festiwal nazwałabym Dla Metali Róż. Logotop wrzuciłabym odpowiednio wystylizowanego jednorożca. A co? Nie ma to jak bawić się konwencją.
0: Co prawda nie ma z wami redaktora Olszewskiego, ale myślę, że gdyby on wymyślał nazwę festiwalu, to na pewno znalazłoby się w niej słowo żona.
1: No, bank, ale to co? To moja żona? Twoja żona? Cudza żona?
0: O, to!
5: Reklama. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni ci nowe wrażenia.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Latem nie ma nudy.
11: Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
12: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
13: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
14: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
5: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Droga Janno, drodzy państwo, rozmawialiśmy o tym, na co nie żal nam pieniędzy i pojawił się temat podróżowania, prawda?
1: Tak.
0: No i państwo w tej sprawie dzwonicie, bo macie pewne nieścisłości i wątpliwości.
2: Dzień dobry, wiewiórki i bobry. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Węża w kieszeni. A ja mam pytanie z tymi tam podróżowaniami. Czy podróżowanie to jest coś, że podróżami się w wannie spędza czas, czy podróżowanie to jest, jak się dba o kwiaty, takie róże, że się je podlewa, nawozi, że to podróżowanie? Bo mi to zostało w tym roku co najwyżej pracowanie.
1: Czekajcie, ale to jest bardzo fajna rozkmina. Siadasz do wana, bierzesz róże i siadasz pod nimi w tym wanie i jedziesz. I to się nazywa podróżowanie.
0: W tym wanie na końcu są też Anie.
1: Anie są też tak jak nasza Ania Kruszyńska.
0: Która za chwilę wjedzie tym vanem do raportu Eskirok. Dziękuję, że państwo jesteście, bo bez was nie mielibyśmy tylu porannych rozkmin.
3: Autopromocja. Melina. Eskirok.
4: Dobry państwu, nazywam się Dorota Szalongowska, jestem córką Katarzyny Grocholi. Bardzo serdecznie zapraszam do Meliny. Nigdy nie sądziłam, że mam takie zdanie.
3: Melina w Eskirok. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube Eskirok.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja.
6: Eskirok. Raport.
7: 7.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczny pożar na Lubelszczyźnie. W płomieniach stanął budynek mieszkalny i jedna osoba zginęła.
8: Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło wczoraj późnym wieczorem w miejscowości Białowola, to powiat zamojski. Jak przekazał mi oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, był to pożar piwnicy w budynku mieszkalnym. Strażacy w trakcie akcji ujawnili na miejscu zwłoki 72-letniej kobiety. Ranny został 76-letni mężczyzna. W gaszeniu i ratowaniu ludzi brało udział 7 zastępów straży. Ich działania już się zakończyły. Teraz na miejscu tragedii czynności prowadzi policja i prokurator.
7: Relacjonował nasz reporter Maciej Kurek.
6: To jest raport.
7: Podejrzenie salmonelli i sanepid w akcji to w powiecie limanowskim w Małopolsce. Co najmniej do końca tygodnia nie będą tam działać 3 niepubliczne przedszkola, w których dzieci skarżyły się na problemy żołądkowe.
9: Obecnie mamy zgłoszonych 24 zachorowania u dzieci, z czego 18 osób wymagało hospitalizacji. W obecnym etapie postępowania epidemiologicznego źródło zakażenia nie jest jeszcze ustalone. Trwają badania laboratoryjne. Cały czas czekamy na wyniki.
7: Mówi Renata Krzysztof, zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej. Trwa ustalanie źródła zakażenia.
6: Eskirok Sport.
7: Argentyna w finale, Anglia zagra o trzecie miejsce. Argentyńczycy po raz drugi z rzędu wystąpią w finale. To dzięki wygranej 2-1. W drugiej połowie Anglicy wyszli na prowadzenie, ale to Albi Celeste zaczęli naciskać i stwarzać sytuację. Udało się je wykorzystać w samej końcówce. Zmęczeni Anglicy nie byli w stanie już wyrównać. Finał Argentyna-Hiszpania w niedzielę, a w sobotę mecz o trzecie miejsce. Anglia-Francja. Pewna wygrana polskich siatkarzy na otwarcie turnieju Ligi Narodów w Chicago. Biało-czerwoni wygrali z Bułgarią 3-0. Najwięcej punktów dla Polaków zdobył Bartłomiej Bołądź, a już dziś w nocy mecz z Brazylią.

0: Na co nie żal ci pieniędzy?
1: Na nic nie jest mi żal pieniędzy. Jestem najgorszą osobą do odpowiedzenia na to pytanie. Wydaję pieniądze pierwszego dnia, jakie dostanę. Dziękuję.
2: SK Rock. Wybieramy dla was nowości, które naprawdę dobrze rokują.

0: Przypominamy, dzisiaj razem z Państwem debatujemy na temat tego, na co nie żal nam pieniędzy, a to wszystko z okazji Dnia Węża.
1: Tak jest. I słuchajcie, ludzie wydają pieniądze na bardzo różne rzeczy. Na przykład pan Erling Haaland.
0: Czyli ten znany piłkarz Norwegii.
1: Co to jest za postać, swoją drogą? I to w ogóle ta piłka mnie nie interesuje, ale pan Haaland interesuje mnie bardzo. No i on po zakończeniu występu Norwegii na Mundialu w Stanach Zjednoczonych wrócił do Oslo. No i wysiadł z samolotu. Wysiadł z samolotu. Wszyscy zauważyli, że miał pod pachą bardzo nietypowy bagaż. Był to wypchany szop trzymający butelkę whisky, kupione w Dallas za, uwaga, $750. To nie mało. Nie było mu żal pieniędzy na szopa, z whisky nie było. Piłkarz opublikował ten wpis ze swoim zdjęciem też na platformie jednej społecznościowej, którym śmiał się z tego zakupu i podpisał to: śledził mnie.
0: Śledził,
1: tak jest. No, najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że po tym zdjęciu i po tym całym zdarzeniu, że pan Haaland kupił tego szopa w tymże sklepie, sklep wyprzedał wszystkie egzemplarze szopów.
0: Słuchaj, ja się nie dziwię, kiedy też wypiłem sobie whisky i cały czas czułem, że mnie śledzi jakiś szop pracz.
2: 6 na 9 SC Rock. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
6: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego

0: Tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Co to jest dobra zabawa?
2: To jak się tak śmiejesz, że aż przewraca się na trawie.
3: To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza.
4: To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek.
1: Kiedy jest dobra zabawa?
5: Sobotę i niedzielę. I wakacje. I jak nie ma szkoły.
1: Gdzie jest dobra zabawa?
6: W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchańce i cyrkowcy.
7: Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie.
8: I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci.
1: Dobra zabawa, gdy jesteście razem. Julinek Park. Tam, gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.com.pl.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
10: Reklama.

0: Odnosimy wrażenie, że pan Kazimierz chyba wrócił już do zdrowia, bo zespół Kult koncertuje i to w najlepsze. Na przykład pojawią się również na Rokowiźnie, ale na edycji poznańskiej. My natomiast dzisiaj mamy dla państwa bilety na ten pierwszy koncert. To właściwie serię koncertów, które odbędą się w Gdańsku w pierwszy weekend sierpnia. Tylko państwo musicie nam podpowiedzieć, jak mógłby się nazywać taki wasz festiwal, wasz własny.
1: Wiesz, to będzie bardzo ciężki konkurs do rozwiązania, bo propozycji jest mnóstwo i wszystkie są świetne.
0: Słuchamy.
2: Propos tej nazwy festiwalu wpadła mi do głowy taka nazwa Carpe Diem dla wszystkich karpi muzyki, gdzie otoczka artysty liczy się bardziej niż jego smak.
0: Headlinerem będzie Szymon Wydra. Czy ktoś jeszcze ma jakąś swoją propozycję?
1: Po prostu poległam.
0: Nie wiadomo, z czym to zjeść.
1: W ogóle, daj spokój, tak był dobrze, że nie ma ości.
3: Tak sobie myślę i mój własny festiwal nazywałby się Mój Własny Festiwal. Nie dość, że byłby mój, to jeszcze każdy, kto by na niego przyjechał, mówiłby, że jedzie na swój festiwal. Także mój festiwal byłby moim festiwalem dla wszystkich. Znaczy, swoim festiwalem. I wszyscy byliby zadowoleni.
1: Czekajcie, to jest niezłe. Słuchaj, ale Wojtek, jedziesz na mój festiwal?
0: Nie, zapraszam cię na mój.
1: Bo ja jedę na swój, a ty na mój?
0: Ja na mój.
1: A ty na twój, to się nie zobaczymy.
4: Nagraj się na Messengera Eski Rock.
0: To może nasz festiwal, a?

Cześć do rybaczki, w temacie dnia, na co mi nie szkoda pieniędzy, to jak powyżej wklejone zdjęcia, nie szkoda mi pieniędzy na moje autko. Wleciał lift 3 cale, prawie dycha wydana, moim zdaniem to i tak niedużo. Snorkel, bagażnik, dachowy, teraz się fajnie autko prezentuje.

0: szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: No to jedziemy w takim razie z tymi bardzo dziwnymi nagłówkami. U mnie znudzona Victoria Beckham prawie zasypia na meczu Hiszpanii z Francją. W ogóle mnie to nie dziwi. Ja też zasypiam na meczach, czasem nawet potrafię zachrapać.
2: Zobacz, ale ja mam aktualizację tej sytuacji, bo u mnie z kolei Victoria Beckham, która rzuciła się na męża po golu Anglii, ale pod koniec meczu skryli twarze w dłoniach. Podobno David Beckham powiedział: Argentina, what are you doing now?
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
3: Łukasz Bąk.
4: Wspomóż, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich, miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
3: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
12: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
13: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
14: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z szarg.pl.

0: bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.szarg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
1: Reklama.
2: Eskaro.
3: Gramy dla Was.

0: SK Rock Warszawa.
1: Wykazano szereg nieprawidłowości. Znamy wyniki kontroli NIK w Szpitalu Południowym. Przechwycono dwie maszyny. Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskich samolotów. Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno. Poczwórne szczęście w łódzkim Szpitalu Matki Polki.
2: SK Rock. Raport.
1: 8.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Problemy organizacyjne, kadrowe i z rozliczaniem świadczeń. Znamy wyniki kontroli NIK w warszawskim Szpitalu Południowym. To afera wokół tej placówki doprowadziła do ogłoszenia reformy ochrony zdrowia i zmian w systemie pracy i płacy lekarzy. Kontrolerzy wykazali szereg nieprawidłowości. Zastrzeżenia dotyczą też rozdzielenia świadczeń finansowych przez NFZ od działalności komercyjnej. A szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
3: Kontrola objęła lata 2022-2025 i została wszczęta po doniesieniach medialnych dotyczących nieprawidłowości w placówce. NIK stwierdziła m.in., że na oddziale

0: Lekarze mieli również zastrzeżenia do samych grafików.
1: Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
0: Informuje rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Do władz szpitala trafiło 11 wniosków pokontrolnych. Izba oczekuje teraz wdrożenia działań naprawczych i poprawy organizacji pracy placówki.
2: Kolejny incydent. Nad Bałtykiem z oddziałem rosyjskich samolotów przechwycono dwie maszyny z Królewca, które prowadziły agresywną obserwację, przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co wiadomo?
3: Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Jak ustalono, prowadziły obserwacje ćwiczeń zgrywania systemów obrony. Dyżurne myśliwce z bazy w Malborku przechwyciły rosyjskie maszyny. Potem eskortowała je para myśliwców ze Szwecji. To kolejny już incydent nad Bałtykiem. Dzień wcześniej około 30 km od Ustki nad wodami międzynarodowymi przechwycono inny rosyjski samolot rozpoznawczy. Po nawiązaniu kontaktu i po sygnałach o tym, że powinien opuścić przestrzeń, maszyna oddaliła się w kierunku Rosji.
2: Teraz Radom. W pierwszym LO zlikwidują bariery architektoniczne. To tam uczy się Dominik, który w lutym w wypadku kolejowym stracił obie nogi i rękę. We wrześniu chłopak ma wrócić do szkoły. W placówce pojawią się podjazdy, specjalne miejsca parkingowe, a toalety będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia prac, mówi Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia.
4: Żeby te dostosowania móc zrealizować, potrzebna była decyzja wielu instytucji, wielu osób i na tej podstawie, mając wszystkie decyzje administracyjne, jesteśmy gotowi działać, jesteśmy gotowi dostosować wjazd, także inne elementy infrastruktury do tego, żeby Dominik mógł spokojnie rozpocząć naukę 1 września.
2: Dominik przechodzi teraz rehabilitację i przygotowuje się do korzystania z protez.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno. To imiona czworaczków, które przyszły na świat w łódzkim szpitalu Matki Polki. Taki poród zdarza się w tym szpitalu raz na 10 lat. Dzieci są zdrowe i mają duży apetyt, a w szpitalu był Grzegorz Mnich.
6: Mama, pani Magda, początkowo wiedziała o ciąży z jednym dzieckiem. Później lekarze poinformowali o trojaczkach, a w samej końcówce okazało się, że jest jeszcze jedno.
7: Najpierw chyba przerażenie takie, jak to wszystko ogarnąć, a później tylko cały czas tam myśl, żeby wszystko było okej, już bez znaczenia jaka płeć, ale żeby się zdrowi urodzili.
6: Już teraz widać, że każde z dzieci ma swój charakterek, mówi lekarz prowadząca Agnieszka Augustyniak.
8: Księżniczka, jak przystało, urodziła się pierwsza i ona tutaj wiedzie prym, domaga się wszystkiego w pierwszej kolejności.
6: Maluchy szybko przybierają na wadze, w najbliższych dniach zostaną wypisane do domu.
2: A że jest to nie lada przedsięwzięcie logistyczne dla rodziców, wypisywane będą pojedynczo.
9: Dzień dobry, chciałem kupić samochód dla rodziny, jak i autobus.
10: Pogoda. No dajcie spokój w ogóle, weź teraz całą rodziną pojedź na wakacje, przecież to jest jakieś szaleństwo.
9: Najpierw muszą dojechać do domu i to przeżyć. Trzymamy bardzo mocno kciuki.
10: Bardzo, bardzo, naprawdę. Nie martwcie się, już za parę lat one się wszystkie sobą zajmą.
9: Wszystkie dzieci nasze są, ale te są przede wszystkim wasze.
10: Tak. Tej wersji, że świetna pogoda, wiesz, naprawdę.
9: Będzie świetna. Ładnie, pogodnie i gorąco, dziękujemy.
11: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
9: Dzisiaj z okazji Dnia Węża pytamy o to, na co nie żal wam pieniędzy. No, wiemy, na to, co ta rodzina będzie wydawała.
10: Właśnie mając czworaczki, to tak to mu się mówi, no to trzeba przyznać, że wydawanie dzisiaj na pieniądze nabiera zupełnie innego wymiaru.
9: Aniu, co u ciebie?
2: Robert Lewandowski, dziś jego debiut.
9: Tylko czekaj, chociaż jakiś słuchacz zadzwoni i powie, to ile razy to jest 4 razy 800 plus?

0: Zimna, twarda plaża, jak na Bałtyku.
1: Słuchaj, to, i to w ogóle nie a propos, ponieważ nie ma kondzia, ale państwo w ramach naszego tematu dnia, czyli na co nie żal wam pieniędzy, poruszacie dzielnie sprawy żon.
0: I jak się okazuje, można do tej sprawy podejść dwojako.
2: Na co nie żal mi pieniędzy, ale ja żonaty jestem, jakich pieniędzy?
0: I to jest podejście numer jeden, a oto kandydat numer dwa.
3: Dzień węża w kieszeni. Na co mi nie szkoda kasy wydawać? Na żonę. Bo tu się zawsze opłaca. Fakt, że moja żona nie należy do specjalnie rozrzutnych i tak dalej. Natomiast wydawanie kasy na żonę to jest dla każdego męża dobry pomysł. Win-win.
1: No. Czy kondzie nas słyszy? To po pierwsze. A po drugie, myślę sobie, Boże, jak ja się cieszę, że ja nie mam żony.
0: A Michał Wiśniewski jest innego zdania.
4: Telefon zaufania Eski Rock.
5: Oni telefon dryn.
4: 691-613-613.
6: O, przestało.
7: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Nie, przepraszam, ja miałam taką przez chwilę rozkminę w głowie. Pomyślałam sobie, że może pan Michał Wiśniewski myślał, że na żony też dostaje się 800+, a to tak nie działa.
0: A z drugiej strony ja, jako swój najfajniejszy dzień w życiu, uznaję swoje wesele. Ludzie przychodzą, są tam dla ciebie, więc chciałbym je przeżywać wiele razy. I Michał Wiśniewski tak właśnie robi.
1: No to jest jakaś koncepcja na życie. Na pewno koncepcją na życie jest słuchanie dobrej muzyki, takiej jak YouTube i Street of Dreams.

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.eh

0: i na mediaexpert.pl.
1: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Reklama.

0: Może Iggy Popa akurat w Gdańsku nie będzie na rockowiźnie, ale będą tam, proszę Państwa, inne piękne rockowe zespoły: Airborne, Avatar, Coma, AC Drinkers, Perturbator, Royal Republic, Nocny Kochanek, Illusion Pool, The Wire, The Analog, Zenek Grabowski, Romantycy Lekkich Obyczajów.
1: No właśnie. I my bardzo chcielibyśmy, żebyście tam byli i żebyście mogli tego wszystkiego posłuchać, ale wymyślacie dzisiaj w związku z tym, żeby uzyskać karnet, nazwy, swoje własne nazwy festiwalu.
0: I zupełnie niespodziewanie na koniec zostały nam naprawdę dwie bardzo mocne propozycje. Po, że tak powiem, potyczce słownej wspólnie przeprowadziliśmy głosowanie. No i okazuje się, że na miejscu drugim mamy pana Marcina.
2: Nie przepadam za piłką, jak pani Joanna, ale znajduję w niej pewne plusy, aspekty, tak jak jej się teraz ostatnio to zdarza. Więc chyba nazwałbym swój festiwal tak tematycznie i tak, żeby kręciło wszystkich. Golasso Rock!
1: No. To jest fajne, tylko musi być ciepło.
0: I w chałupach mógłby się odbywać.
1: Też tak, tak. No ale tu musi świecić słońce, bo jak pada deszcz, to z tym Golasso mogłoby być troszkę trudno.
0: Ale też wspólnie nas przekonała i urzekła pani Daria.
3: Ja bym nazwała festiwal Pierdzielnication. Byłby to festiwal dedykowany docelowo jednej najlepszej grupie wiekowej, czyli osobom dojrzałym, stabilnym emocjonalnie, którzy się znają na bardzo dobrej muzyce.
0: Czyli stare pierdziele, to my na pewno.
1: To prawda, chociaż ja chciałam jednak tu zrobić gwiazdkę, taką małą uwagę, że to, że człowiek jest dojrzały, to wcale nie znaczy, że jest stabilny emocjonalnie.
0: Ale zobaczmy, na przykład na co dzień pierdzielimy głupoty. Mhm. Więc też się kwalifikujemy, tak?
1: Ale bardzo się kwalifikujemy. Mhm. My byśmy na taki pierdzielnication poszły, nie?
0: Poszlibyśmy, tak? Proszę Państwa, albo pojechali, bo pojechać na taki festiwal można tylko jedynym słusznym pojazdem.
4: Jak sobie pomyślę, że najlepsze lata mojego życia upłynęły mi w tym podskakującym, grzechoczącym, karłowatym pierdzielu.
5: 6 na 9 SC Rock.

0: I w tym rytmie odliczamy czas, sekundy, do raportu Eski Rock. Gotowa już na ten raport jest Ania Kruszyńska.
1: Eska Rock. Raport.
2: Zapraszam. Dziś wyrok w procesie Łukasza Żaka. Jest oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. W poniedziałek strony wygłosiły mowy końcowe. Prokuratura chce 20 lat więzienia z ograniczeniem możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie, oprócz tego dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, a także zadośćuczynienia dla pokrzywdzonej rodziny. Obrona wnosi o sprawiedliwy wyrok. Przypomnijmy, do wypadku doszło 15 września 2024 roku na trasie Łazienkowskiej. W wyniku zderzenia Volkswagena i Forda zginął 37-letni pasażer drugiego auta. Do szpitala trafiły trzy osoby z tego samochodu. Kierująca nim 37-letnia żona zmarłego mężczyzny i ich dzieci w wieku 4 i 8 lat. Według opinii biegłych Łukasz Żak w chwili wypadku był pijany i trzymał w ręku telefon komórkowy, którym nagrywał swoją brawurową jazdę, a miał pędzić z prędkością 226 km na godzinę. Porażenie prądem to prawdopodobna przyczyna śmierci 17-latka. Chłopak zginął na torowisku w Pile. Jak informuje Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu, dwóch nastolatków podczas przemieszczania się po wagonach pociągu chciało nagrywać filmiki telefonem komórkowym.
3: Pokrzywdzony według wstępnych ustaleń prawdopodobnie wskutek utraty równowagi dotknął ręką zaopatrzoną w materiałową rękawicę sieci trakcyjnej przebiegającej ponad składem i doznał porażenia prądem elektrycznym i niestety poniósł śmierć na miejscu.
2: Mimo prowadzonej na miejscu reanimacji nie udało się chłopca uratować. Natężenie prądu w trakcji to potężna dawka 3,5 tysiąca amperów, dla człowieka śmiertelna.
1: SK Rock Sport.
2: Dziś w nocy okazja do debiutu Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Jego nowy zespół zagra z Vancouver Whitecaps. W kanadyjskiej drużynie gra były kolega lewego z Bayernu Thomas Müller, który namawiał go do przejścia do MLS. Początek meczu o 2:30 czasu polskiego. Dłuższa przerwa Maji Chwalińskiej od kortu. Polska tenisistka miała wrócić do gry w przyszłym tygodniu podczas turnieju w Hamburgu. Chwalińska jednak wycofała się, bo nadal odczuwa skutki kontuzji stawu skokowego, którego doznała w Wimbledonie.
4: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9 w Esce Rock.
1: Esce Rock!
4: Najlepsza klasyka rocka.

Dzień dobry. Nie żal mi pieniędzy na leczenie, ponieważ szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, kto cię nie stracił, że się nie wypłaci. Pozdrawiam serdecznie.

0: Słuchajcie, będziemy się teraz chwalić, w sensie będziemy się cieszyć, radować, bo uważamy, że trzeba mówić o naprawdę wspaniałych osiągnięciach Polaków.
1: Oczywiście, sukces każdego Polaka to nasz wspólny sukces. Marcin Dorociński znów podbija międzynarodowe kino, tym razem aktor pochwalił się pierwszym zwiastunem do serialu produkowanego przez Apple TV. Polski tytuł Katastrofa w duecie, oryginalny tytuł Mayday. Z jakiegoś powodu te tytuły się różnią. W każdym razie w głównych rolach występują Ryan Reynolds, Kenneth Branagh, no i Marcin Dorociński, który ma być tym głównym złym bohaterem. Cała sytuacja to będzie jakaś taka komedia trochę nawiązująca do Top Guna, trochę nawiązująca do tych wszystkich amerykańskich filmów, seriali, gdzie tym złym są Sowieci, tym dobrym są Amerykanie. W każdym razie Marcin Dorociński nawet w zwiastunie biega, skacze, wygląda jak Tom Cruise, więc zapowiada się naprawdę spektakularnie. Będzie grał rosyjskiego agenta Aleksandra Wołkowa. No i wygląda to wszystko naprawdę imponująco.
0: Nie no, szapoba, czapka z głowy, panie Marcinie, i na to ja wydam pieniądze, żeby to obejrzeć.
1: Poczekam, jak będzie w streamingu.
2: 6 na 9 w SCRO. Obowiązkowa pozycja radiowa. Reklama.
3: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
4: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
5: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł.

0: w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Piaseczno, Grupa Krotowski, Żeromskiego 36. BYD. Build your dreams.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Jeśli co, już minął ten etap, że nie było szkoda wydawać pieniędzy, no i nigdy ich nie jest zbyt dużo, ale należy wydawać pieniądze, bo nigdzie ich ze sobą nie zabierzecie i sprawiać sobie przyjemność. I to niezależnie, czy przekażecie te pieniądze na cele charytatywne i sprawi wam to przyjemność, czy kupicie sobie jakąś pierdołę i sprawi wam to przyjemność, czy wydacie na podróże i sprawi wam to przyjemność. Po prostu, mówiąc otwarcie, róbcie sobie dobrze.
1: I teraz wyobraź sobie sytuację, jest para albo rodzina i kochani, gdzie są nasze pieniądze?
2: Słuchaj, dzwoniła taka nasza słuchaczka fantastyczna i powiedziała, żeby wydawać. To wydaje.
1: Ale przecież to wszystko, co mieliśmy na kredyt. Powiedz bankowi, że zrobiliśmy dobrze.

0: Sum 41 i Pieces.
1: Tak,
0: tak, mi się wydaje,
1: tak
0: że właśnie,
1: no. Ten kawałek, o kawałkach
0: takie
1: właśnie.
0: Kawałki, tak jak kawałki twojego życia, kawałki mojego życia, kawałki na koncie pozostałe, które wydajemy z wielką radością, gdyż albowiem chcemy zrobić sobie frajdę.
1: Tak jest, to był kawał po prostu niezłego kawałka. Proszę państwa, dzisiaj Dzień Węża i z tej okazji pytamy o to, na co wam nie żal pieniędzy.
2: Mam swojego osobistego węża, codziennie rano wstaję, umijam się z nim w kuchni. Drugiego węża mam w garażu, taki dwukołowy, a trzeci wąż to jest moja ukochana kapela, na którą nigdy nie będę żałował pieniędzy. Moje Illusion, ich merch i koncerty, zawsze dla nich znajdzie się kasa. I pozdrawiam wszystkich maniaksów.
3: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: sumie wyszło na to, że jesteśmy rozrzutni i to dobrze. No, każdy ma coś, na co wydaje pieniądze i na co mu nie żal.
1: Tak, właśnie zarobiliśmy, więc jesteśmy zarobieni i idziemy wydawać.
0: Tak, zarobiliśmy?
1: No coś tam chyba tak.
0: Ale tutaj trochę.
1: Ty, ej, Aśka, zaczęłaś program od tego, żebym ci dał pieniądze, kończysz na tym, żebym ci dał pieniądze.
0: Rzeczywiście, no. To jest bardzo ciekawe, powiem ci, ciekawe, to może mi się należą.
1: Może być blikiem?

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
7: Bo w Media Expert.
9: Za 100 metrów.

0: 99 z kodem taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
1: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
2: Na zysk?

0: konta firmowego w mBanku?
1: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
0: W takim razie kieruj mnie na zysk.
2: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
8: Reklama.
9: Ewakuacja harcerzy, pracowita noc dla strażaków z województwa lubelskiego. Jest dochodzenie w sprawie noworodka urodzonego z 1 promilem alkoholu we krwi. Fala krytyki na trenera w raporcie Anglia i rozpacz po przegranej w półfinale.
10: SK Rock. Raport.
9: 9. Anna Kruszyńska, zapraszam. Podwójne alerty IMGW przed falą nawałnic i upałów. Tak będzie w najbliższych godzinach. Alerty upałowe dotyczą szerokiego pasa od zachodu przez centrum kraju aż po krańce wschodnie. Z kolei ostrzeżenia przed burzami dotyczą głównie południowych regionów od Dolnego Śląska po Podkarpacie. Ewakuacja harcerzy i usuwanie skutków burz. To była pracowita noc dla strażaków z województwa lubelskiego. O szczegółach już teraz nasz reporter Maciej Kurek.
11: Strażacy mieli pełne ręce roboty w związku z burzami, które minionego wieczora i nocy przychodziły przez Lubelszczyznę. Była to ewakuacja obozu harcerskiego w Woli Rudzkiej w powiecie opolskim do szkoły podstawowej w Opolu Lubelskim. 25 razy wyjeżdżali również, by usuwać połamane drzewa i konary oraz wypompowywać wodę z zalanych budynków. Najwięcej takich zdarzeń było w powiatach kraśnickim, opolskim i lubelskim.
9: W wyniku burz nikt nie został ranny.
10: To jest raport.
9: Prokuratura w Zgierzu wszczęła dochodzenie w sprawie noworodka urodzonego z 1 promilem alkoholu we krwi. Chodzi o narażenie dziecka na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a nawet utraty życia, wyjaśnia prokurator Paweł Jasiak.
12: Obecnie prokuratura jest na etapie zabezpieczenia dokumentacji medycznej z placówki, do której trafiła sama kobieta, jak i z tej, do której przetransportowano dziecko zaraz po porodzie. Na dalszym etapie zostanie zasięgnięta opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej celem wskazania, jaki uszczerbek zdrowotny został spowodowany u dziecka.
9: Poród nastąpił w domu. Matką jest 36-letnia mieszkanka podłódzkiego Ozorkowa, której sąd wcześniej już odebrał troje dzieci. Dziecko przewiezione zostało do łódzkiego szpitala Matki Polki. Jego życie nie jest już zagrożone. Lekarze wykonują badania diagnostyczne. W przyszłości może okazać się, że rozwój dziecka nie będzie prawidłowy, mówi Katarzyna Fotecka-Piestrzeniewicz z Kliniki Intensywnej Terapii.
13: Te dzieci mogą być znacznie mniejsze, czyli mówimy o hipotrofii wewnątrzczłonowej. Mogą się rozwijać nieprawidłowo, no bo alkohol niestety jest substancją, która toksycznie wpływa na organizm, a szczególnie organizm, który dopiero się rozwija.
9: Dziecko po wypisaniu ze szpitala trafi do pieczy zastępczej. Teraz informacje dla kierowców. Duże utrudnienia na S8 na Mazowszu. Między Wyszkowym a Radzyminem na wysokości miejscowości Głuchy zderzyły się 3 pojazdy. Stało się to na jezdni w stronę Warszawy. Do szpitala trafiły 3 osoby. Ruch w tej chwili odbywa się tylko lewym pasem.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: W Anglii rozpacz po przegranej w półfinale piłkarskich mistrzostw świata i fala krytyki na trenera Tomasa Tuchela. Wyspiarze przegrali z Argentyną 1-2. Mecz rozstrzygnął się w końcówce, kiedy Argentyńczycy odwrócili losy spotkania. Angielscy kibice i komentatorzy obwiniają za to przede wszystkim selekcjonera. Uważam, że to natura gry. Gdy przegrywasz, jesteś krytykowany. Tak to jest. Nikt nie wie, co by się stało, gdybyśmy podjęli inne decyzje. Odpowiadał na krytykę trener Thomas Tuchel. Anglikom pozostała gra o brąz w sobotę z Francją, a finał mundialu w niedzielę. Argentyna zagra w nim z Hiszpanią.
14: Pogoda.
9: Dziś pogodnie, bez opadów na północnym wschodzie. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W centrum, na południu i południowym wschodzie prognozowana suma opadów do 30 mm. Temperatura od 26 do 30 stopni, chłodniej na północy. Tam od 23 do 20.

0: 25 kresek, a na wybrzeżu około 21 stopni. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hektopaskali.
1: Eskarok. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: wszystko się może zdarzyć. Śpiewał Janusz Panasewicz w piosence Marchewkowe pole zespołu Lady Punk. No wczoraj się zdarzyło. Smutno mi bardzo, bo Messi wczoraj stracił szansę na zdobycie brakującego mu do kolekcji brązowego medalu. Nie no, haha, śmieję się. To będzie najpiękniejszy finał w historii Mistrzostw Świata. Moje dwie ulubione zagraniczne reprezentacje w finale. Wow. 12 minut po 9. Pan Jaro mówi dzień dobry.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A teraz cała plejada gwiazd w piosence, którą Państwu chcemy polecić jako taką, którą warto słuchać, bo dobrze rokuje.

0: zdaje się, obrazili się na mnie kibice reprezentacji Wielkiej Anglii, nie Wielkiej Brytanii, Anglii. Nie ma reprezentacji Wielkiej Brytanii, przepraszam. Zespół Happy Set i damy radę. I teraz będzie zespół z Wielkiej Brytanii, nazywający się The Police.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Ale jak tam, panie Jaro, z tym zespołem brytyjskim, skoro tam w składzie jest Amerykanin? No zgadza się, Stuart Copeland, czyli perkusista, przychodził na świat w Aleksandrii, w amerykańskim stanie Virginia. To w ogóle jest ciekawa historia, bo to był

syn agentów wywiadu. Ojciec pracował dla CIA, pan Miles, a jego matka też była agentką, ale już nie pamiętam jakiej organizacji, i była generalnie Szkotką, pani Lorraine. W 75 roku przeprowadzili się państwo do Anglii na stałe i bardzo dobrze się stało, bo już 2 lata później Stewart miał poznać kumpli i założyć zespół, który na początku się jeszcze nie nazywał The Police, no ale chwilę później tak już było. Gościu bardzo doceniony, mimo że wydawać by się mogło, że wielkiej roboty na perkusji w zespole The Police nie miał, no to jednak magazyn Rolling Stone kiedyś sklasyfikował go na 10. miejscu listy 100 najlepszych perkusistów wszechczasów. Ma dziś urodziny, 74. Don't stand so close to me.

0: I kolejny cover Michaela Jacksona, który pojawi się na naszej antenie. Fallout Boy z Johnem Mayerem w piosence Beat It. Muszę się Państwu przyznać do tego, że jechałem dzisiaj do pracy w przekonaniu, że jest piątek i już chciałem życzyć tutaj Państwu dobrego weekendu, no ale w ostatniej chwili na szczęście spojrzałem w kalendarz. Do piątku jeszcze trochę czasu zostało, więc proszę się tak nie cieszyć, a mnie wybaczyć. No, zdarza się czasem nawet najlepszym, a nie, nie miałem tak mówić, bo bym sobie wlewał. Pearl Jam za moment.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze?

0: sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Finał mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze?

0: 9. Więcej informacji na megogo.pl.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Reklama.
3: Hi, I'm Phil Collins.
4: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
5: Hi, this is Beto.
6: And this is Paavo from Apocalyptica
5: on Ska Rock.

Alive, zespół Pearl Jam. A teraz piosenka dużo starsza. Piosenka, która powstała, jak wspominali później artyści, w ogrodzie Erika Claptona, ale nie on ją napisał, nie on ją też nagrał. Choć przy użyciu powstała jego gitary akustycznej. George Harrison jest autorem piosenki, która za moment się pojawi. Here Comes the Sun. To był ciężki czas dla Beatlesa, bo gdy umierał ich menedżer Brian Epstein, musiał zająć się głównie księgowością, sprawami biznesowymi, czego szczerze nienawidził. Napisał ten numer po udziale w serii spotkań biznesowych. No i też był zainspirowany długimi zimami w Anglii, które, jak kiedyś Harrison opowiadał, jego zdaniem trwały po prostu wiecznie. Tego dnia było po prostu słonecznie. To było po prostu rozładowanie napięcia, które we mnie narastało, opowiadał w wywiadzie. To był piękny dzień. Wziąłem do ręki gitarę, grając na niej po raz pierwszy od kilku tygodni. I pierwszą rzeczą, która wyszła, była właśnie ta piosenka. Po prostu przyszła, wspominał Harrison. Dokończył ją później na wakacjach w Sardynii, a nagrał z kumplami dokładnie 16 lipca roku 69.

0: Teenage Dirtbag, Witus w SC Rock. Zbliża się 10:00, no to wiadomo, że będzie teraz raport, potem wrócimy z muzyką. Pierwsi zagrają po raporcie Van Halen, pojawi się Jump, a potem będę mieć pytanie, czy mają ochotę Państwo, by na półce z płytami położyć reedycję albumu Loads Metallica. No i wtedy też zadam jakieś pytanie konkursowe. To po 10:00.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Musisz wejść na wyższy poziom?
3: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
4: Na zysk?
5: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
4: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
5: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
4: W takim razie kieruj mnie na zysk.
6: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
7: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
12: Ale duża.
13: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
13: To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
15: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
16: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
17: Reklama.
18: Koniec stowarzyszeń wewnątrz PiS. Za chwilę komentarze polityków. Dziś kolejne posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Dostają drugą szansę w raporcie Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.
19: SK Rock. Raport.
18: 10:00, Anna Kruszyńska, zapraszam. PiS-owi grozi rozłam. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości nakazało działaczom opuszczenie stowarzyszeń prowadzonych wewnątrz partii. Decyzji podporządkował się Jacek Sasin, ale z wpisów byłego premiera Mateusza Morawieckiego wynika, że nie zlikwidują swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. Decyzję władz PiS-u można odebrać jako ultimatum dla Morawieckiego, przyznaje w rozmowie z nami poseł partii Kacper Płażyński.
20: Można tak to odebrać, chociaż ja bym na pewno nie użył tego słowa, bo to jest po prostu naturalna konsekwencja tego, co Mateusz Morawiecki, mój kolega jeszcze z Prawa i Sprawiedliwości, razem ze swoimi najbliższymi współpracownikami robi od bardzo długiego czasu.
18: Były wieloletni członek PiSu, poseł Jan Krzysztof Ardanowski, uważa, że Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy bardziej na utrzymaniu partii niż odzyskaniu władzy.
12: Ja inaczej tego nie jestem w stanie określić. Dobrze, no może jest zdenerwowany tym, że coś nowego w PiSie powstaje, natomiast jestem życzliwy tej idei czy działalności Morawieckiego, bo to ewentualnie poszerza elektorat PiSu, również o tych centrowo nastawionych przedsiębiorców i tak dalej.
18: Mateusz Morawiecki Stowarzyszenie Rozwój Plus założył już w kwietniu. Od początku podawało napięcia w partii, ale dotychczas były premier miał zgodę na jego prowadzenie od Jarosława Kaczyńskiego.
19: To jest raport.
18: Dziś kolejne posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia w warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Odbędzie się kolejna runda rozmów, które będą kontynuacją spotkań z końca czerwca i początku lipca. Lekarze liczą, że tym razem usłyszą konkretne propozycje reformy systemu, a nie, jak podkreślają, kolejne doraźne działania. Rozmawiał z nimi Mateusz Gołębiewski.
17: Przedstawiciele środowiska lekarskiego zapowiadają, że podczas posiedzenia będą domagać się m.in. reformy finansowania systemu, poprawy organizacji pracy i rozwiązania problemów związanych z wynagrodzeniami.
21: Chcemy, żeby nam pani minister przedstawiła reformę, bo bez reformy naprawdę nic się nie stanie. Bo to, co nam przekazała pani minister w tamtym tygodniu, to nie jest reforma.
17: Mówi Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. OZZL oczekuje również harmonogramu zmian i odpowiedzi na wiele pytań, chociażby co dalej z limitowaniem zabiegów.
19: Słuchacie raportu w SC Rock.
18: To tu dzikie zwierzęta dostają drugą szansę na powrót do natury. W ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt w Kujawsko-Pomorskim każdego roku pomoc otrzymuje ponad 140 zwierząt. Od jeży i bocianów po jelenie i borsuki. To sanatorium dla zwierząt, mówią leśnicy.
22: Naszym zadaniem jest leczenie i wypuszczanie zwierząt. My nie jesteśmy azylem, w którym powiedzmy zwierzęta, które nie mogą wrócić na wolność, są przetrzymywane. Naszym zadaniem jest zwracanie zwierząt naturze.
23: To satysfakcja, jak możecie

0: Dla zwierząt, mówią leśnicy.
1: Naszym zadaniem jest leczenie i wypuszczanie zwierząt. My nie jesteśmy azylem, w którym powiedzmy zwierzęta, które nie mogą wrócić na wolność, są przetrzymywane. Naszym zadaniem jest zwracanie zwierząt naturze.
2: To satysfakcja, jak możecie

0: Kraków.
1: Mówił Hubert Zienowski z Nadleśnictwa Zamężnica.
2: SK Rock Biznes.
1: Rosną ceny gazu w Europie. Od początku tego tygodnia zwyżka notowań wynosi już ponad 10%. USA przeprowadziły nową serię ataków na Iran. To nie wróży rychłego zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie i zwiększenia dostaw surowców energetycznych z regionu, informują maklerzy. Ulga raz w roku z wakacji składkowych. Chętnie korzystają przedsiębiorcy z województwa lubelskiego.
3: Od 1 listopada 2024 roku przedsiębiorcy z województwa lubelskiego złożyli prawie 132 tysiące wniosków o wakacje składkowe. W 2024 roku najwięcej wniosków wpłynęło do lubelskich placówek ZUS-u w listopadzie. Firmy złożyły ich wtedy ponad 53 tysiące. Dotyczyły one zwolnień za grudzień, ponieważ był to jedyny miesiąc objęty ulgą w pierwszym roku jej działania.
1: Mówi Wojciech Ściwiarski, regionalny rzecznik prasowy ZUS. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,77 zł, za euro 4,32 zł. Aktualny kurs franka to 4,67 zł, a funta 5,10 zł.
2: Pogoda.
1: Dziś pogodnie i ciepło, bez opadów na północnym wschodzie, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 26 do 30 stopni, chłodniej na północy, tam od 23 do 25 kresek, a na wybrzeżu około 21 stopni. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hektopaskali.
2: SK Rock. Kultowe kawałki. Kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: oczywiście są w tym numerze ostre, sympatyczne gitary, ale dla mnie ten numer jest piękny z powodu tego, z pozoru banalnego grania na klawiszach. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, no, gołębi puch, Lombard, co tu dużo mówić. Piękna piosenka. 13 minut po godzinie 10. Obiecywałem Państwu, że będzie do zgarnięcia płyta Metallica, reedycja albumu Reload. No i to się właśnie teraz stanie. Jest do wzięcia. Pytanie konkursowe. Ja Państwu czasem opowiadam tu różnego rodzaju historie. Ja wiem, przynudzam strasznie, ale może Państwo pamiętają, który z chłopaków z Metallica jest fanem horrorów? Messengerski rok do dyspozycji, 3-4 start. Proszę odpowiadać na to pytanie. Można pisać, można nagrywać głosówkę, jak kto woli.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A teraz zespół, który wczoraj wystąpił na festiwalu w Ostrawie. Państwo pozwolą, wszedłem na stronę festiwalu i na tej stronie o zespole, który teraz się pojawi, można przeczytać takie słowa. Pochodzący z historycznych ulic Krakowa, Flying Bison, energetyczny, międzynarodowy zespół. Potężne trio, które od 2022 roku przełamuje granice muzyczne. Łączy polską charyzmę wokalną, gitarową furię, solidne włoskie partie basowe i wybuchową fińską perkusję.

0: Agnieszka Chylińska. Z czasów, gdy zaraz po końcu historii ona nagrywała takie rzeczy, które nazwijmy to rammsteinowe. Winna, to za nami. A przed nami jedna kultowa opowieść, ale zanim do niej dojdziemy, to rozwiążemy szybki konkurs związany z zespołem Metallica. Pytałem o tego fana horrorów. Pytanie okazało się i trudne, i nietrudne. Niektórzy strzelali, a niektórzy, jak Magdalena W., doskonale wiedzieli. Czytam wiadomość od Magdaleny. Fanem horrorów jest nikt inny, tylko Kirk Hammett. Przez kilka lat organizował swój festiwal strachu i muzyki metalowej. Kirk von Hammett, Fear Feds Evil. Brawo, brawo, jeszcze raz brawo. Zaraz się kontaktuję i ustalamy adres do wysyłki nagrody. A nagrodą jest reedycja albumu Reload Metaliki.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie w Esse Rock.
0: 14 lat temu odchodził z tego świata wirtuoz organów Hammonda i fortepianu. Człowiek, którego uznawało się za pioniera łączenia muzyki rockowej z klasyczną, no i jednego z twórców charakterystycznego brzmienia wczesnego heavy metalu. John Douglas Lord. Człowiek, który do 2002 roku grał w zespole o nazwie Deep Purple. No i teraz Państwu zagram jedną z piosenek tego zespołu, ale taką mniej oczywistą. Sięgnę do 15 studyjnego albumu Deep Purple, a zarazem pierwszego nagranego ze Steve'em Morsem, Perpendicular. No i ta piosenka, która promowała ten album jako pierwsza w roku 96. Sometimes I feel like screaming.

0: Kiedyś się mówiło, że dla faceta najbardziej niebezpiecznym momentem życia, tak zwany kryzys wieku średniego, przychodzi w wieku około 40 lat, a potem jak już człowiek to przytrzyma, to jest z górki. Znaczy w sensie będzie dobrze i stabilnie. No, w przypadku Dave'a Grohla okazało się, że kryzys wieku średniego, w szczególności jeśli chodzi o gwiazdy rocka, może przyjść nawet później. A taki był ładny amerykański. The Pretender za nami, a przed nami spotkanie z zespołem Bon Jovi.
1: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę.

0: Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Do 18 lipca w Bricomarché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Co to jest dobra zabawa?

0: obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Co to jest dobra zabawa?
3: Jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek.
2: Kiedy jest dobra zabawa?
4: Sobotę i niedzielę i wakacje, jak nie ma szkoły.
2: Gdzie jest dobra zabawa?
5: W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchańce i cyrkowcy.
6: Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie.
7: I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci.
2: Dobra zabawa, gdy jesteście razem. Julinek Park, tam gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.com.pl
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Reklama.
11: Esta Rock. Radar.
12: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Lenny Kravitz jest obecny w muzycznym świecie od lat 80. i nic nie wskazuje na to, aby jakkolwiek rozmyślał o emeryturze. Nie da się nie zauważyć, że choć Kravitz świętował w tym roku 62. urodziny, to jest w formie, której z pewnością wielu może mu pozazdrościć. Teraz muzyk zdradził, co robi, że zdaje się niemal nie starzeć i o co chodzi z jego strojem na siłownię. Więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
11: Eskarok. Radar.
13: This is Noel Gallagher from Oasis.
14: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
15: Hi Poland, we are Royal Blood on Esker Rock.

Faith, zespół Bon Jovi. Zespół, w którego składzie był kiedyś przez laty Richie Sambora. Człowiek, który miał polskie pochodzenie, do czego się chętnie przyznawał. Choć bardzo już odległe. I tak samo jest z człowiekiem, o którym będzie teraz. O wokaliście live słów kilka, bo to człowiek, który ma bardzo popularne w Polsce nazwisko Kowalczyk. Edward Joel Kowalczyk. Sam chętnie wspomina fakt, że pochodzi z Europy Wschodniej, ale próbowałem doszukać się dokładnych miejsc, skąd mogli pochodzić jego przodkowie i takich niestety nie znalazłem. Sam Ed pewnie specjalnie wnikliwie tego nie szukał, bo pewnie by się tym pochwalił. No niemniej jednak można powiedzieć, że jest to trochę nasz rodak. I to właśnie ten facet, który śpiewa w zespole live, trochę Polak, ma dzisiaj urodziny. 55. Niech zaśpiewa dla Państwa razem z kolegami. Numer Dolphin's Cry. The

0: Tylko ja.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę.

0: Nowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
11: Reklama.
12: Nocny atak na Ukrainę. Najbardziej ucierpiał Kijów, gdzie zginęły dwie osoby. Zatrzymanie w Kielcach trzech nastolatków podejrzanych o pobicie 45-latka. Droższe tankowanie na stacjach w ciągu tygodnia. Wzrost o 20 groszy na litrze.
13: SK Rock. Raport.
12: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Niespokojna noc na Ukrainie. Rosja użyła rakiet balistycznych. Zaatakowane zostały regiony na południu, wschodzie, a także w centrum części kraju. Najbardziej ucierpiała ukraińska stolica. Tam w wyniku ataku życie straciły dwie osoby, a sześć zostało rannych. Tylko w ciągu ostatniej doby odnotowano co najmniej 21 ofiar śmiertelnych rosyjskich ostrzałów na terenie całego kraju. Odessa, a także obwód odeski doświadczają nocnych zmasowanych ataków już 6 dni z kolei. Tak poprzednią noc w rozmowie z ukraińskimi mediami wspomina jedna z mieszkanek miasta.
14: Leżałam
12: w łóżku, obudziłam się kilka minut przed wybuchem, a potem usłyszałam tylko głośny huk, eksplozje. Wszystkie okna, balkon, klimatyzacja wyleciały. Nic nie odczuwałam, nie rozumiałam, co się dzieje. Wszystko było jak we mgle. Wyszłam z mieszkania, w przedpokoju były krew, rury popękały, wszystko było zalane wodą, wszystko było pokryte odłamkami. Dziś w Sumach na północy, a także w Odessie na południu kraju ogłoszono dzień żałoby.
13: To jest raport.
12: Teraz Kielce i zatrzymanie trzech nastolatków. Są podejrzani o brutalne pobicie 45-latka. To zaledwie 14- i 15-latkowie, a szczegóły zna Weronika Wawrzyk.
15: Nagranie bójki błyskawicznie obiegło internet. Do brutalnego ataku doszło na ulicy, gdzie grupa nastolatków otoczyła siedzącego na ziemi mężczyznę, a jeden z chłopców zaczął kopać go w głowę.
16: Zebrany materiał dowodowy został przekazany do sądu w Kielcach, do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.
15: Powiedziała mi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Choć zastraszony mężczyzna początkowo odmówił złożenia zawiadomienia, kryminalni szczegółowo analizowali materiały, co pozwoliło im wytypować, a następnie zatrzymać trzech nieletnich napastników.
12: Napastnikom grozi teraz nadzór kuratora, a w najgorszym przypadku nawet zamknięty poprawczak.

0: Na stacjach coraz droższe tankowanie. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia paliwo poszło w górę o ponad 20 groszy na litrze.
1: Jaka pustka się stworzyła na CPN-ach? A tu zawsze było rujno, no, bo tych ludzi masa. A co tu teraz jest, widzi pan? Cienko, no każdy wszędzie jak może, orze jak może.
2: Diesel 7,15, więc taka cena dla mnie to jest 300 miesięcznie więcej. Partnerka w sumie drugie tyle, to już robi ładna sumka. Cena jest, no straszna.
3: Jak już jest 7 z przodu, to nie wygląda to dobrze?
2: Nie.
3: A mówią, że ma być jeszcze
4: więcej, no.
3: Cały czas idą do góry.
0: Z kierowcami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Wzrost cen na stacjach jest bezpośrednim skutkiem eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz wygaśnięcia z początkiem lipca rządowego programu tarczy osłonowej. Ceny paliwa niżej.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Miał wrócić z lasu z pełnymi wiadrami jagód, a wrócił z mandatem. W Nagladach w województwie warmińsko-mazurskim policjanci przyłapali mężczyznę, który do zbioru owoców używał nielegalnej maszynki. Zgodnie z prawem w Polsce jagody zbiera się tylko ręcznie.
6: Przede wszystkim takie jagody leśne należy zbierać wyłącznie ręcznie. Używanie jakichkolwiek mechanicznych narzędzi, takich jak popularne zbieraczki, grzebienie, jest całkowicie zabronione. Takie urządzenia bezpowrotnie niszczą i wyrywają delikatne krzewinki, a za niszczenie roślinności grozi nam odpowiedzialność karna.
0: Mówi Anna Balińska z olsztyńskiej policji. A leśnicy apelują, chcesz pełny koszyk, uzbrój się w cierpliwość, a nie maszynkę.
7: Pogoda.
0: Na początek ostrzeżenia IMGW. Alerty przed upałem dotyczą szerokiego pasa od zachodu przez centrum kraju aż po krańce wschodnie. Z kolei ostrzeżenia przed burzami dotyczą głównie południowych regionów od Dolnego Śląska po Podkarpacie. Dziś od 26 do 30 stopni, na północy maksymalnie 25, a na wybrzeżu około 21 stopni.
7: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: 12 minut po 11. Patryk z Zabrze przypomina, że prawdziwa piłka nożna wraca do gry dzisiaj. Ja wiem, no mnie, człowiekowi z tego miasta, do którego jedziecie na mecz, tego przypominać nie musicie. Nie powiem, że powodzenia, bo my musimy wygrać, ale pozdrawiam. Sos chaosu teraz. Katarzyna Nosowska, która w tym roku, co pewnie też nie może uwierzyć, świętuje 30-lecie solowej części kariery.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Panie Kasiu, drugich 30 przynajmniej życzę.

0: Tutaj była rocznica teledysku, gdy teledysk do November Rain Gunsów przekroczył 1 miliard odsłon na YouTubie, a ta piosenka też ma wybitny teledysk, Sledgehammer. Zresztą Peter Gabriel dostał za ten teledysk mnóstwo nagród od MTV, więc chyba wyjaśniać szczegółów tego fenomenu nie trzeba. Peter już za nami, a teraz pojawi się jeden z najsłynniejszych coverów w historii.
1: Kultowe kawałki w SC Rock.
0: Choć państwo mogą o tym nie wiedzieć, bo ta piosenka w oryginale została stworzona przez Cata Stevensa, który obecnie nazywa się chyba cały czas Yusuf Islam, a który w roku 70 jeszcze jako Cat Stevens nagrywał swój album Tea for the Tiller Man. I to jest piosenka, która jest pewnego rodzaju pożegnaniem z dziewczyną, aktorką Patty Darbanville, i opowiada o smutku z powodu tego rozstania, ale też życzy tej dziewczynie w tej piosence Cat Stevens wszystkiego najlepszego w dzikim i niebezpiecznym świecie. Wild World. W roku 93 na album Bam Ahead zrobili swoją wersję oni, czyli Mr. Big.

0: wiele bym dał, żeby usłyszeć tą wersję demo, którą Keith Richards nagrywał na magnetofonie w tym hotelu, bodaj na Florydzie, gdzie obudzony w nocy poczuł wenę i nagrał riff, który przyszedł mu do głowy w środku nocy. A potem, jak wspominał, jak pamiętacie, bo już to nieraz opowiadałem, nie wyłączył nagrywania i magnetofon, który już zasnął, nagrywał jego chrapanie. To byłaby na pewno wersja, może jeszcze nawet bardziej przebojowa od tej studyjnej. I Can't Get No Satisfaction, The Rolling Stones, Westerok. A za moment Kora i Manam.
1: Autopromocja. Melina.
2: Ostatnio jak też sama poleciałam sobie samolotem, nie wiem, kilka razy.
3: A to bałaś się wcześniej samolotu?
2: 20 lat nie latałam.
3: Naprawdę?
2: No. Ja zaczęłam latać kilka lat temu. W ogóle nie było możliwości.
3: Ale bałaś się, że spadnie, czy...?
2: Nie, bałam się, że dostanę ataku paniki na pokładzie samolotu. Boję się, że spadnie tak samo jak każdy normalny człowiek. No boi się, że spadnie. No to nie jest nic takiego. Natomiast tak samo dlaczego nie chodziłam w ogóle do programów na żywo? Ja miałam to wpisane w kontrakcie normalnie. Edward Miszczak mi na to pozwolił, że nie muszę chodzić do programów na żywo, bo program na żywo był tym samym, czym samolot, czyli sytuacją bez wyjścia.
3: Sama pracowałaś w programach na żywo.
2: Tak. Potem masz sytuację bez wyjścia, rozumiesz?
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Dorota Szelongowska.
1: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SG Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Warszawa, Wilanów Grupa Krotowski, Klinczaka 1, Royal Wilanów. BYD. Build your dreams.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy Grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
12: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
13: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
1: Reklama.
14: I'm John.
15: I'm Sean.
16: And I'm Dale from the band Seether.
17: I'm Chris.
18: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
19: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrowskim, słuchacie Eski Rock.

Manam. O, nie rób tyle hałasu. Chwilę temu grałem Państwu piosenkę Mr. Big, Wild World, czyli cover numeru Cata Stevensa. Teraz został nagrany w latach 90. piosenki Harry'ego Chapina, Cats in the Cradle. Harry Chapin to był amerykański piosenkarz i autor tekstów, który umierał zdecydowanie za wcześnie. Dziś 45. rocznica jego śmierci. I to śmierci takiej naprawdę dziwnej i wstrząsającej. Otóż umierał na autostradzie podczas jazdy nowojorską autostradą z powodu zawału serca. A gdy już ten zawał przechodził, jego samochód został jeszcze uderzony od tyłu przez ciągnik z przyczepą, co dodatkowo spowodowało eksplozję zbiornika paliwa. Tak odchodził autor tej piosenki.

Rock.

0: Dżem na koniec. Pan Jaro, bardzo uprzejmie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny i już nie może doczekać się tych jutrzejszych. Wrócę tu do Państwa, ale teraz stery Westerok przejmie Łukasz. Trzymajcie się.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
3: Już pomóż, że średnie spalanie w Mijaku z 1 000 000 km, nie ze 100 ostatnich, miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Piaseczno, Grupa Krotowski. Żeromskiego 36. BYD. Build your dreams.
9: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
10: Na zysk?
9: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
10: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
9: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
10: W takim razie kieruj mnie na zysk.
11: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
12: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
12: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
13: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
1: Reklama.

0: pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy Grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.szarg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
1: Reklama.

0: SK Rock. Raport.
1: 12. Michał Skolimowski, zapraszam. Na początek jednak tragiczny wypadek na S6 w Zachodniopomorskiem. Na wjeździe do Koszalina z nieznanych jeszcze przyczyn dochowała osobówka. Podróżowały nią 3 osoby, wśród nich dziecko.
2: Niestety w wyniku tego zdarzenia śmierć poniosło 6-letnie dziecko, a 2 osoby zostały przetransportowane do szpitala.
1: Relacjonuje Dariusz Szacht, rzecznik Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej.
0: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Pędził ponad 200 km na godzinę przez Warszawę, spowodował tragiczny wypadek na trasie Łazienkowskiej i uciekł. Sąd ma dziś zdecydować o wyroku dla Łukasza Żaka. W wypadku zginął 37-latek, a jego żona i 2 dzieci trafili do szpitala. Jakiego wyroku możemy się spodziewać? O tym już teraz nasz reporter Michał Rawa.
3: Śledczy wnoszą o 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka bez możliwości przedterminowego zwolnienia. W mowie końcowej prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka podkreśliła, że mężczyzna po wypadku nikim się nie zainteresował, uciekł z Polski i nawet po zatrzymaniu nie wystąpił u niego cień pozytywnej prognozy kryminologicznej. Wdowa po zmarłym 37-latku wyraziła nadzieję, że u oskarżonych pojawi się jakakolwiek skrucha, a końcowy wyrok pomoże uratować czyjeś życie. Z kolei obrończyni Łukasza Żaka prosiła o sprawiedliwą karę, stwierdziła m.in., że jej klient stał się obiektem powszechnej nienawiści.
1: Warszawski sąd zbiera się za 45 minut. Serhii Korecki, nowym premierem Ukrainy, to dotychczasowy prezes zarządu państwowego koncernu Naftohaz. Za jego kandydaturą, zgłoszoną przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, zagłosowało 289 deputowanych w 450-osobowym parlamencie. Korecki zastąpił na stanowisku premier Juliusz Frydenko.
0: To jest raport.
1: Potężne uderzenie służb w narkobiznes. Pod Grodziskiem Wielkopolskim zlikwidowano profesjonalną linię produkcyjną wytwarzającą narkotyki. Nad sprawą pracowali m.in. policjanci z Dolnego Śląska. Zatrzymali 2 osoby, zabezpieczyli też sprzęt oraz używki o wartości blisko 15 milionów złotych.
4: Profesjonalna linia produkcyjna służąca do wytwarzania syntetycznych narkotyków, zabezpieczone nie mniej niż 250 litrów klefedronu oraz ponad 2000 litrów prekursorów chemicznych, a także zatrzymane 2 osoby, to efekt kolejnej skutecznej realizacji wymierzonej w narkobiznes.
1: Informuje Paweł Noga z Dolnośląskiej Policji. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, grozi im do 20 lat więzienia. Mężczyźni zostali też tymczasowo aresztowani.
5: SK Rock Biznes.
1: W czerwcu zainteresowanie

0: przesyłek cyfrowych. Do aplikacji z czasem mają być włączone systematycznie kolejne funkcje. Docelowo ma ona umożliwić korzystanie zarówno z tradycyjnych usług pocztowych, jak i z e-usług.
1: Pogoda.
0: Najcieplej w pasie od Lubuskiego i Wielkopolski po Mazowsze i Lubelszczyznę, tam ponad 30 stopni, najchłodniej z kolei nad morzem. Po południu i wieczorem od Podkarpacia po Dolny Śląsk możliwe opady i burze.

0: Zamki na Piasku to Lady Punk Westerok, 12 minut po godzinie 12 w czwartek, 16 lipca 2026 roku. Łukasz Szeciłowski, kłaniam się Państwu bardzo nisko i zapraszam, spędzimy dzisiaj wspólnie czas na antenie Jaski Rok, aż do 15. Dziś 16 dzień lipca, a w kalendarzu świąt nietypowych same zwierzęce święta. Światowy Dzień Węża i nie chodzi o tego w kieszeni i Światowy Dzień Kawi domowej. Proszę nie mylić z kawą. Kawia domowa to takie zwierzę, które u nas w kraju funkcjonuje pod nazwą świnka morska. A wiadomo, jak z tymi świnkami morskimi jest. Ani z tego schabowego nie będzie, ani to pływać za bardzo nie umie. Nothing But Thieves natomiast to jest konkretny zespół, który potrafi grać bardzo dobrą muzykę. Zresztą, co ja będę Państwu opowiadał, proszę sprawdzić na własne uszy. Nothing But Thieves, teraz Westeroki Evolution.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Perfect i Niepokonani w SC Rock. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Na szczęście ten pan, którego posłuchamy za chwileczkę, ze sceny nie schodzi. Ba, brnie dalej, nie tylko w karierę z zespołem, ale również w karierę solową. Aaron Lewis, o którym często opowiadam Państwu w Drodze 66, miesiąc temu mniej więcej opowiadałem o nadchodzącym jego solowym albumie, kolejnym zresztą. Ten album, Give My Country Back, będzie miał premierę już jutro. Jutro, co prawda, w Drodze 66 go nie posłuchamy, posłuchamy go sobie za tydzień, chociaż ja już pewne przecieki mam, że to będzie naprawdę świetna płyta. To tak przy okazji zapraszam do spędzania ze mną piątkowych wieczorów od 21 w SC Rock i z amerykańską muzyką w Drodze 66. Stained, bo tegoż zespołu Aaron Lewis jest wokalistą i frontmanem i It's Been a While w oczekiwaniu na najnowszy krążek pana Aarona, który pojawi się już jutro.

0: Dziś mija dokładnie miesiąc od The Lost Generation Festival, czyli od czasu, kiedy panowie z The Offspring wystąpili w naszym kraju. Natomiast już za chwileczkę w Esterok zespół, który w naszym kraju wystąpi w przyszłym tygodniu, w czwartek w Gliwicach, a w sobotę w przyszłym tygodniu w Atlas Arenie w Łodzi. To grupa Scorpions. Mam dla państwa chyba mój ukochany numer tego zespołu. Swego czasu było tak, że jak wychodziłem gdzieś na imprezy, to ten numer był absolutną ścieżką dźwiękową przed wyjściem z domu. Scorpions i Rock You Like a Hurricane już za momencik w Esterok.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ej, Aśka, zaczęłaś program od tego, żebym ci dał pieniądze. Kończysz, żebym ci dał pieniądze.
3: Rzeczywiście. No. Bardzo ciekawe, powiem ci, ciekawe to, może mi się należą.
4: Wydawanie kasy na żonę to jest dla każdego męża dobry pomysł. Win-win.
3: To, czy Kędzia nas słyszy, to po pierwsze, a po drugie, myślę sobie, Boże, jak ja się cieszę, że ja nie mam żony.
2: A Michał Wiśniewski jest innego zdania.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: 18.47.12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24.39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
14: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
15: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
16: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
17: Play.
18: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
19: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale. Kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
0: A teraz na 3. Tam są drzwi.
11: Vox.
7: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
18: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
3: Eskarok.
1: Radar.
14: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Życie na rokowym szczycie to marzenie milionów osób, ale jaka jest jego prawdziwa cena? Mick Jagger, wokalista legendarnej grupy The Rolling Stones, zdobył się na niezwykle szczere wyznanie i to w wywiadzie dla dziennika The New York Times. Jak mówi o sławie, ona trwale niszczy twoją psychikę.

Royal Republic i Venus w Esterok. Tych panów będzie można zobaczyć już w sierpniu w ramach Rokowizna Festiwal w Gdańsku, w Poznaniu i w Krakowie. Polecam bardzo gorąco. Tymczasem ja mam przedostatnią w tym tygodniu płytę Evanescence zatytułowaną Sanctuary, którą bardzo chętnie komuś z Państwa sprezentuję. Dorzucę do tego jeszcze smycze z Kirok, dorzucę do tego jeszcze okulary przeciwsłoneczne, a co? Na bogato się bawimy. Gdybyście Państwo taki zestaw nagród chcieli przytulić, nic prostszego, wystarczy na Messengerze z Kirok nagrać mi odpowiedź w formie głosówki na pytanie, jak nazywa się wokalistka grupy Evanescence. Czekam na Państwa głosówki na Messengerze z Kirok, a my słuchamy teraz Neila Younga i jego wielkiego przeboju Keep on Rockin' in the Free World.

0: Leve Leve Love, czyli grupa Kult, Westerok Kult, który zagrał świetny koncert na Czochraj Bobrafest 2026. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego czwartkowego spotkania. Już za momencik wybije 13, a to oznacza najświeższy raport. Po raporcie natomiast zagram dla Państwa numer Red Hot Chili Peppers, Dani California.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Do 18 lipca w Bricomarché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz. Wszystko, czego dziś chcę.
9: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Jacobs 200 gramów, 26,99 kupując dwie. A brykiet grillowy 2,5 kg, 9,99.

0: 99, kupując dwa opakowania.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Co to jest dobra zabawa?
6: To jak się tak śmiejesz, że aż przewraca się na trawie.
7: To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza.
8: To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek.
5: Kiedy jest dobra zabawa?
9: Sobotę i niedzielę i wakacje, i jak nie ma szkoły.
5: Gdzie jest dobra zabawa?
10: W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchańce i cyrkowcy.
11: Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie.
12: I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci.
5: Dobra zabawa, gdy jesteście razem. Julinek Park. Tam, gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.com.pl.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
17: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimy.

bez wad. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimy.

0: latach śledztwa jest ruch prokuratury. Piłkarski Puchar Świata z kwiatów do zobaczenia w Katowicach i o tym na koniec.
1: SK Rock. Raport.
0: 13. Michał Skolimowski, zapraszam na raport. Wrze w Prawie i Sprawiedliwości jest ultimatum dla Mateusza Morawieckiego i jego współpracowników. Kierownictwo PiSu daje tydzień członkom partii na wypisanie się ze wszystkich inicjatyw. W przeciwnym razie grozi wykluczeniem. Z wpisów Mateusza Morawieckiego wynika jednak, że ze swojego stowarzyszenia Rozwój Plus nie zamierza rezygnować. Potwierdza to poseł Krzysztof Szczucki.
2: Decyzja, co się dalej stanie, należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Także odpowiedzialność za te decyzje należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.
3: Ale ja to, że was wyrzucą.
2: No już różne były zakręty i decyzje. Jest podjęta uchwała. My się z treścią tej uchwały nie zgadzamy.
0: Jacek Sasin, który ogłosił, że likwiduje założone przez siebie stowarzyszenie, zapewnia, że nikt nikogo z PiSu nie wypycha, ale dodaje.
4: Liczymy na rozsądek naszych kolegów, liczymy na rozsądek również pana premiera Morawieckiego, że zachowa się tutaj jak trzeba w tej sprawie. No trzeba po prostu w tym momencie, to jest taki

0: usłyszał dwa zarzuty: nieumyślnego spowodowania śmierci pokrzywdzonego, a drugi dotyczący spowodowania średnich obrażeń ciała.
1: Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień, nie trafił do aresztu, zastosowano wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze. Pierwsze przelewy są już na kontach. Ruszyły wypłaty 300 zł z programu Dobry Start. Świadczenie ma pomóc w zakupie szkolnej wyprawki, mówi Katarzyna Krupicka z ZUS-u.
2: Mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych. Do tej pory złożonych zostało ponad 1 000 000 wniosków.
1: Do rodziców w całym kraju trafiło już 48 milionów złotych. Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie przez internet do końca listopada.
3: To jest raport.
1: Argentyna i Hiszpania powalczą w finale piłkarskich mistrzostw świata. Mecz o wszystko już w niedzielę za oceanem. Tymczasem w katowickiej Dolinie Trzech Stawów można podziwiać najbardziej pożądane trofeum w futbolowym świecie, ułożone z kilku tysięcy kwiatów.
4: Puchar jest w porządku, nie? Tak mi się podoba, bardzo.
5: Biały z czerwienią, jakiś taki ciemniejszy kolor. Także ładnie to wyszło.
4: Ale tak więc z dołu, żeby oblamowanie tak żółtego było.
6: Ładne.
7: Za chwilę finał.
5: No tak, jak najbardziej. Kibicuję za Hiszpanią, więc liczę, że Hiszpania wygra.
8: Argentyną. Jaki żywiołowy.
7: Argentyńczycy mają Messiego, a Hiszpanie jaką przewagę?
5: Lamine Yamal.
4: Bo Argentyna ma ino Messiego, a w Hiszpanii grają wszyscy.
7: To ile bramek padnie, jak pan myśli?
5: Skromnie. 1-0.
7: Może karne zdecyduje.
5: Karne, tak. I to by było fajne. Właśnie wolałbym.
1: Z kibicami w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
9: Pogoda.
1: Upalnie w pasie od Wielkopolski po Lubelszczyznę oraz Rześko nad morzem i na Suwalszczyźnie. Nad południowymi i południowo-zachodnimi województwami możliwe opady i burze.

0: to nienawiści. Myslowic, Westrok, 12 minut po godzinie 13 w czwartek 16 dnia lipca 2026 roku. To jest SK Rock, przypominam, ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski. Bardzo mi miło, że jesteście Państwo i ze mną, i z SK Rock. A teraz, proszę Państwa, mam zespół, który przez niektórych uważany jest za prekursora Britpopu, chociaż sam zespół nigdy nie dał się zaszufladkować do tych ramek sztywnych, które definiują ten gatunek muzyczny. Zespół, który już za tydzień, w czwartek, 23 lipca, pojawi się w Warszawie w Progresji i który zagra, znając życie, świetny koncert, bo wszystkie koncerty grupy Suede są koncertami mega energetycznymi i pozostawiają wspomnienia nam bardzo, bardzo długo. No to Suede i Emotionally Unavailable teraz w Westrock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Aerosmith i Pink w Ester Rock. Jeden z niewielu kawałków, proszę Państwa, do którego kompozycyjnie palca nie przyłożył Joe Perry. Steven Tyler za to napisał tę piosenkę z Richiem Supą i Glennem Ballardem. Richie Supa to gość, który maczał palce chociażby w hicie Amazing grupy Aerosmith, a znowu Ballard to koleżka, który wspomagał Stevena Tylera pisząc Falling in Love is Hard on the Knees. To za nami. Aerosmith. A jeżeli chodzi o nasze cudowne polskie podwórko, które jest przesiąknięte dobrą muzyką, czego dowodem co roku jest Poland Rock Festival, no to teraz przyszedł czas na zespół, który będzie przedostatnim zespołem tegorocznego właśnie Poland Rocka. Zagra tuż przed zakończeniem festiwalu, to zakończenie tradycyjnie w wykonaniu Piotrka Bukartyka. A zespół, o którym mówię, to nasz zaprzyjaźniony Happy Set i to jest utwór, który podejrzewam też ze sceny poland rockowej w tym roku zabrzmi. Milowy Las to Happy Set w Ester Rock.

0: Let you know. I've got to let you know. To Need You Tonight i INXS. Wesel rok tyle lat, a ten numer, proszę Państwa, niezmiennie buja. Bujają się na pewno też w rytm muzyki przeróżnej wszyscy festiwalowicze, którzy aktualnie bawią się na festiwalu Colors of Ostrava. Wśród tych festiwalowiczów jest również nasza ekipa, ekipa Eski Rock. Jeśli zastanawiają się Państwo nad tym, jak to tam wszystko wygląda w tych Czechach i jak się bawimy, i znaczy jak się bawi Dawid, Zygmunt i cała reszta naszej ekipy i w ogóle co ciekawego można na tym Colors of Ostrava zobaczyć, to odsyłam na nasze sociale. Tam masa relacji, masa rolek, które można sobie obejrzeć, chociaż troszeczkę dzięki temu poczuć klimat Colors of Ostrava. A jeżeli chodzi o naprawdę bujające numery, to już za momencik Westerok Queen i We Will Rock You.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml. Jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale! Kupujemy!
4: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
11: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
12: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
13: Na zysk?
12: tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
13: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
12: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
13: W takim razie kieruj mnie na zysk.
14: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
15: Reklama.

O matko Huto, jak mnie się ten numer podoba. To The Pretty Reckless i For I Am Death w Esterok. A ja przypominam, że mam dla Państwa płytę grupy Evanescence. Płyta zatytułowana Sanctuary, to jest 6. studyjny album tej formacji. No i żeby zdobyć ten album plus gratisy w postaci smyczy Eskirok, w postaci okularów przeciwsłonecznych Eskirok, wystarczy odpowiedzieć mi na jedno bardzo proste pytanie. Jak nazywa się pani, która jest frontmenką i wokalistką zespołu Evanescence? Państwa odpowiedzi w formie głosówek zbieram na Messengerze Eskirok. Tymczasem dla wszystkich tych panów, którzy lubią się dobrze i ładnie i elegancko ubrać, mam teraz piosenkę grupy ZZ Top, Sharp Dressed Man.

0: To zwierzęcy instynkt, Animal Instinct i The Cranberries w Esterok na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Tymczasem zbliża się godzina 14, Państwo już wiedzą, co to oznacza. Najświeższy raport. Po raporcie natomiast bardzo dobry cover na Państwa czeka. Grupa The Ataris postanowiła wziąć na warsztat wielki przebój Dona Hinleya, Boys of Summer.
1: Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
9: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
14: Co czwartek, jak w zegarku, padają nowe oferty.
13: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
15: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
16: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
17: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
18: Wszystko, czego dziś chcę.
19: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A crunch chipsy 130 gramów 4,99 kupując dwa opakowania.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
21: Reklama.
22: 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka jest wyrok po tragicznym wypadku na trasie łazienkowskiej. Protesty na Ukrainie po dymisji ministra obrony. Demonstranci mają dość zmian w rządzie. Za chwilę też biznes. Rośnie popyt na biura w Warszawie.
23: SK Rock. Raport.
22: Na zegarach 14. Michał Skolimowski, zapraszam. 20 lat więzienia dla sprawcy tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej. Łukasz Żak usłyszał wyrok o zwolnienie warunkowe. Będzie mógł się ubiegać po 15 latach za kratami. Oskarżony, który miał zakaz prowadzenia pojazdów, pędził pijany z prędkością ponad 200 km na godzinę i trzymał w ręku telefon, którym nagrywał brawurową jazdę. Uderzył autem w inny samochód. Zginął mężczyzna, a jego żona i dzieci trafiły do szpitala. Sędzia Maciej Mitera nie miał w tej sprawie wątpliwości.
24: To jest wypadkowa pana całej działalności. Naprawdę. Urząd Prokuratorski mówił, że nie widzi przesłanek. Ja tak obserwowałem pana podczas tego procesu. Też nie widziałem. Powiem pana, wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vuittony, Balenciagi, ale nawet nie to, co pan robił. Uważam, że zero refleksji.
22: Sędzia zwracał też uwagę i podkreślał właśnie przebieg procesu.
24: Testował pan moją cierpliwość wiele razy. Myślę, że wydałem tutaj orzeczenie sprawiedliwe i jeszcze raz podkreślę, to nie jest wina mediów. Naprawdę. To nie jest tu zapotrzebowanie medialne. Panie Żak, dlaczego ta kara? Tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
22: Łukasz Żak ma też m.in. wypłacić zadośćuczynienia dla rodziny zmarłego w wypadku po 300 tysięcy złotych dla każdej z osób. Wyrok nie jest prawomocny.
23: Słuchacie raportu w SC Rock.
22: Polityczne trzęsienie ziemi na Ukrainie i tłumy na ulicach. Tysiące ludzi na terenie całego kraju protestuje przeciwko dymisji ministra obrony Michała Fedorowa. Jak sami mówią, mają dość ciągłych rekonstrukcji rządu i zastępowaniu skutecznych ministrów. Jestem oburzony, że to, o ile się nie mylę, czwarta zmiana ministra obrony.

0: z pełnoskalowej inwazji, co nie leży w najlepszym interesie naszego kraju. Uważam, że Fedorow może nie być idealny, ale jest jednym z naszych ministrów obrony, który osiągnął rezultaty w tak krótkim czasie. Fedorow był na stanowisku ministra obrony około 7 miesięcy, potwierdził swój konflikt z naczelnym dowódcą sił zbrojnych. Według doniesień medialnych może go zastąpić dotychczasowy szef MSW Ihor Klimenko.
1: To jest raport.
0: Są pierwsze wyniki badań sanepidu w związku z zakażeniami salmonellą w Toruniu. Do szpitala, przypomnijmy, trafiło 6 dzieci z prywatnego żłobka.
2: Jeśli chodzi o pierwszą część badań, no to są wyniki ujemne, czyli nie stwierdzono bakterii salmonella. Były to wymazy z jajek, z pasty jajecznej, z noży, z pojemników do mięs.
0: Informuje Łukasz Betański z bydgoskiego sanepidu. Jak się okazało, zachorowały nie tylko dzieci ze żłobka, ale również podopieczni domu seniora w Toruniu oraz dzieci z przedszkola w Grębocinie. Obecnie 62 osoby mają objawy zakażenia salmonellą, a w szpitalu przebywa 6.
3: SK Rock.

Zachorowały nie tylko dzieci ze żłobka, ale również podopieczni domu seniora w Toruniu oraz dzieci z przedszkola w Grębocinie. Obecnie 62 osoby mają objawy zakażenia salmonellą, a w szpitalu przebywa 6. Eska Rock.

0: wyniosła kwota stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących wydatkowania środków publicznych w latach 2020-2023. Takie dane przedstawił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Dodał, że w tej sprawie rozpoczęto 177 audytów, a 135 już się zakończyło. Rośnie popyt na biura w Warszawie. Na koniec pierwszego półrocza wskaźnik dostępności powierzchni biurowej w stolicy spadł do 8,5%, a w centrum stolicy do 4,8%. Wynika z danych CBRE. Jednocześnie w drugim kwartale popyt na biura był jednym z najwyższych dla tego okresu roku. Wzrost liczby pasażerów na lotnisku Poznań-Ławica z portu skorzystało w czerwcu ponad 482 tysiące osób, czyli o 6% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.
1: Pogoda.
0: Od Wielkopolski po Lubelszczyznę upał, ponad 30 stopni, 10 kresek mniej nad morzem i na Suwalszczyźnie. Nad południowymi i południowo-zachodnimi województwami możliwe opady i burze. Uważajcie.

Nie ma ukrytych haczyków, nie ma niepotrzebnych zobowiązań, tylko czysta, wolna miłość. To Depeche Mode, Westrock z numerem Free Love. 12 minut po godzinie 14, jest czwartek, 16 dzień lipca 2026 roku. Czwartek to mały piątek i bardzo dobrze, bo należy nam się weekend, prawda? Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu. Jeszcze do 15 jesteśmy razem. Amerykanie mają takie powiedzenie tricky business, czyli coś takiego, co nie do końca jest łatwe do ogarnięcia, bo można się w bardzo prosty sposób

0: przejechać. Tak jest z kawerami, tak sobie myślę. Ale są tacy muzycy, którzy jak już się wezmą za cover, to nie dość, że robią go świetnie, to nadają mu jeszcze niesamowitego sznytu, takiego dźwiękowego podpisu, żebyśmy wszyscy wiedzieli, kto za tym danym coverem stoi. I tak jest w przypadku numeru You Know I'm Not Good, który wykonują panowie z The Rolling Stones na swojej nowej płycie Foreign Tones. To posłuchajmy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Wish We Were Here to oczywiście Pink Floyd w ASRock. Tymczasem, proszę Państwa, ja trzymam właśnie w ręku płytę, z której okładki dość intrygującym wzrokiem patrzy na mnie pewna dama. Na tej płycie, napisane jest Evanescence i napisane jest Sanctuary. No to już wszystko jasne. Wiadomo, że chodzi o szósty studyjny krążek tej formacji, który za chwileczkę zmieni właściciela. To znaczy ja go oddam komuś z Państwa, dorzucę do tego okulary przeciwsłoneczne, skierok, dorzucę do tego również smycz. A komu oddam tę płytę? Ano komuś, kto odpowiedział mi prawidłowo na pytanie, jak nazywa się ta dama, która patrzy tak na mnie z okładki płyty Evanescence? Jak nazywa się wokalistka tej grupy? Na Messengera Eskirock swoją wiadomość nagrała Aga.
1: Sobie w pracy słucham Eskirock i proszę potajemnie nagrać głosówkę, że oczywiście wokalistką grupy Evanescence jest Amy Lee. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy cię bardzo gorąco, no i popieram, że takie ryzyko tutaj, proszę, ja ciebie bierzesz na barki i potajemnie nagrywasz głosówki. Mam nadzieję, że jak szef na przykład teraz słucha Eskirock, to się na ciebie nie wścieknie, że potajemnie nagrywałaś tę głosówkę. Nagrody wędrują do ciebie, gratuluję, a my słuchamy Amy Lee, tym razem w towarzystwie zespołu Cedar. Mam dla państwa numer Broken.

0: Republika i biała flaga w Esterok za nami, przed nami natomiast numer, który ja osobiście bardzo lubię, to będzie Uprising od grupy Muse, ale zanim ten numer Państwu odpalę, to sprawdźmy, kto dziś wieczorem będzie gościem u Wojtka Górowskiego.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Właściwie Grzegorz od samego początku dobrze nam życzył. Bardzo szanuję to, co zrobił, jak postąpił. Jednak pobłogosławił nas,
3: no
2: jakby.
3: Właśnie, tam nie ma animozji, jakby... nie?
2: Raczej nie.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Darek Kozakiewicz, zespół Perfect i Łukasz Drapała. Zapraszam Was do posłuchania kawałków mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
4: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję.

0: miał źle.
1: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3, tam są drzwi.
5: Vox,
6: tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Biedronka.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama.
3: Esta Rock Radar.
4: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Queens of the Stone Age powracają z nowym singlem Easy Street. Utwór, który zespół po raz pierwszy zaprezentował na żywo podczas ubiegłorocznej, znakomicie przejętej trasy Catacombs i na który fani z niecierpliwością czekali, jest pierwszą premierową kompozycją grupy od czasów albumu In Times New Roman sprzed 3 lat. A więcej o tym nowym utworze przeczytacie na eskarok.pl.
3: Eskarok Radar.

Ależ to jest doskonały numer. Lubię się. To Lux Torpeda w Esterok. Jeśli chodzi o koncerty Lux Torpedy, to póki co zaplanowane są tylko dwa. 1 sierpnia we Wroniawach na 6. pikniku strażackim i 7 sierpnia w Serwach na Rock Water Festival. Ale gdyby Państwo mieli ochotę Lice zobaczyć na żywo, to Rockowizna Festival 2026 się kłania. Wszystkie trzy lokalizacje, czyli Gdańsk, Poznań i Kraków. Podczas wszystkich tych koncertów Lica wystąpi jako członek zespołu Acid Drinkers. Oj, mam przeczucie, że będzie się działo. Natomiast zespół, który teraz zagra w Esterok, ostatni raz w naszym kraju był w roku 2015. Od tamtego czasu minęło już 11 lat, a panowie z Kasabian jakoś omijają nasz kraj. Ale za to teraz grają europejską trasę, no i będą grali we Włoszech, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, potem w Portugalii i potem jeszcze dużo koncertów w Wielkiej Brytanii. No a tanie linie lotnicze są, więc na koncert Kasabian za niewielkie pieniądze można się wybrać. Mam wrażenie, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki bilet lotniczy plus na przykład bilet na koncert w Wielkiej Brytanii i powrót wyjdzie taniej niż bilety w naszym kraju na koncerty wielkich gwiazd. To Kasabian i Fire w Esterok.

0: martwić, jeszcze tu wrócę. Jutro o 12. Za chwilkę moje miejsce zajmie Michał Cieślik. Ja za dziś bardzo dziękuję. Łukasz Szeciłowski. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Po tej nazwy festiwalu wpadła mi do głowy taka nazwa Carpe Diem. Dla wszystkich karpi muzyki.
3: Headlinerem będzie Szymon Wydra.
4: Poległam.
3: Nie wiadomo, z czym to zjeść.
4: W ogóle, jest spokój, tak dobrze, że nie ma ości.
5: Jadłem zajebiste ślimaki.
4: Nawet tutaj nasz słuchacz przysłał zdjęcie i muszę przyznać, że rzeczywiście wyglądały świetnie.
3: Słuchaj, jak się mówi ślimak, pokaż rogi, dam ci sera na pierogi.
4: Nie mów do niego, jak chcesz go zjeść.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Colę lub Coca-Colę Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni ci nowe wrażenia.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
14: O.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
18: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
19: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
20: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
21: 18,47,12.
22: Co liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
22: To ja też chcę! 24,39.
23: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
24: Prokuratura zadowolona, obrona zapowiada apelację. Jest wyrok w sprawie wypadku na trasie Łazienkowskiej. Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia. Minister zdrowia rozmawia z lekarzami. Na stole propozycje zmian w systemie. W raporcie też ważne informacje dla kierowców pod Opolem i Koszalinem.
25: SK Rock. Raport.
24: 15. Michał Skolimowski, czas na raport. Obrona zapowiada apelację po wyroku w sprawie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Sprawca, Łukasz Żak, został skazany na 20 lat więzienia. O zwolnienie warunkowe będzie mógł ubiegać się dopiero po 15 latach. Obrońca oskarżonego, adwokat Izabela Ławińska, komentuje wyrok krótko.
26: Nie jestem zaskoczona, natomiast nie zgadzam się z tym wyrokiem i niewątpliwie będziemy apelować.
24: Łukasz Żak usłyszał najwyższy możliwy wymiar kary, dodaje prokurator.

0: Katarzyna Niemiec Rudnicka.
1: Pierwsza w historii kara w tak dużym wymiarze. Nie było w tej sprawie żadnych okoliczności łagodzących. Oskarżony Żak nie wyraził nigdy skruchy, nie przeprosił szczerze.
0: Do wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie doszło 2 lata temu. Z ustaleń śledczych wynika, że Łukasz Żak, kompletnie pijany, jechał ponad 200 km na godzinę i uderzył w inny samochód. Zginął 37-latek, a jego żona i dwoje dzieci trafili do szpitala. Oprócz Żaka na ławie oskarżonych zasiadło jego 6 kolegów. Oni otrzymali wyroki od 2 do 5 lat więzienia.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Minister zdrowia ma przedstawić plan systemowych zmian w ochronie zdrowia i na to liczą lekarze. Trwają obrady zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Na miejscu szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda i przedstawiciele m.in. Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Jak mówili przed rozpoczęciem rozmów, oczekują konkretnych rozwiązań, a nie działań pozornych.
3: Chcemy, żeby nam pani minister przedstawiła reformę, bo bez reformy naprawdę nic się nie stanie. Bo to, co nam przekazała pani minister w tamtym tygodniu, to nie jest reforma.
0: Mówi przewodnicząca OPZZ-u Grażyna Cebula-Kubat. Poprzednie 2 posiedzenia zostały przerwane z powodu sporu o udział szefowej resortu i braku oczekiwanych propozycji reform. Wśród zapowiadanych przez resort zmian są m.in. jawność umów z NFZ-em, limity stawek godzinowych dla medyków oraz ewidencja czasu pracy w szpitalach i przychodniach. Poważne utrudnienia dla kierowców w Opolskiem. Między węzłami Opole Południe a Opole Zachód zderzyły się 4 samochody. 6 osób zostało rannych. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana i będzie tak jeszcze przez ponad 2 godziny. Odblokowana została za to S6 w kierunku Koszalina w Zachodniopomorskiem. Wcześniej na wysokości Starych Bielic dachowała tam osobówka.
2: To jest raport.
0: Idź na zakupy i czytaj. W Zielonogórskiej Galerii Handlowej stanął książkomat. Czytelnicy mogą wypożyczać ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki imienia Cypriana Norwida.
4: Ja akurat lubię czytać, więc dla mnie to okej.
5: Czy będzie popularny, jak myślisz?
4: Mogłoby zdać egzamin, o tako. Chociaż teraz są też te Kindle, takie czytniki elektroniczne, więc może, nie wiem, ciężko stwierdzić.
6: Dużo obieg ludzi jest, w sumie chyba dobry pomysł, zwłaszcza, że dzisiaj częściej się sięga po takie internetowe. To jeżeli coś jesteśmy w stanie napotkać na swojej drodze, co możemy wziąć fizycznie do ręki, to wydaje mi się, że jest to znacznie bardziej ciekawe, aniżeli tak w innym miejscu jakby miało być, no bo faktycznie tu dużo ludzi się przewija, w różnym wieku też.
7: Każdy kącik, gdzie można coś przeczytać, jest dobry.
0: Z klientami galerii i zarazem czytelnikami rozmawiał nasz reporter Krystian Machalica, a podobne książkomaty znajdziecie m.in. w Warszawie i we Wrocławiu.
8: Pogoda.
0: Polska od Wielkopolski po Lubelszczyznę tonie w upałach, tam ponad 30 stopni, dużo chłodniej za to nad morzem, ledwo ponad 20, zagrzmi i popada na południu, synoptycy wydali tam alerty.

0: I nikomu nie wolno. 6 dnia to Kobranocka w Westerok, wcześniej Gansi. No i tak zaczynamy dzisiaj w czwartek, 16 dzień lipca. Cieplej, jakby się zrobiło, dlatego dziś mam na sobie swój ulubiony zimowy t-shirt, tak żeby było ciekawiej, z narciarzem, ale nie powiem, żeby jakoś bardziej chłodziło. Dzień dobry, Michał Cieślik się kłania, no i przypominam, do końca tygodnia w takim składzie właśnie. Do 18 zapraszam.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Zapraszam też po prezenty, które dzisiaj będę miał dla Państwa. O szczegółach opowiem już za parę minut, ale wcześniej jeszcze zagram najnowszy utwór zespołu U2, który w ubiegłym tygodniu miał swoją premierę. Street of Dreams. Taki letniaczek. Kiedyś się tak mówiło. I zapowiada on nadchodzącą płytę zespołu U2.

0: Memory Remains in Metallica w ST Rock. A ja przypominam o możliwości kontaktowania się z nami. Nasz messenger oczywiście do Państwa dyspozycji. Mówcie, nagrywajcie głosówki, meldujcie, jak radzicie sobie z UPM, czy co tam innego. No i niebawem także w konkretnym celu trzeba będzie skorzystać z tej opcji kontaktu z nami właśnie, to żeby otrzymać ode mnie zaproszenie na festiwal Rockowizna w Gdańsku. Ta pierwsza odsłona tegorocznej edycji. Jak powiedziałem, nad morzem w Gdańsku 7 i 8 sierpnia. Airborne, Avatar, Acid Drinkers, Royal Republic, Nocny Kochanek, Illusion, między innymi ci wykonawcy znajdują się w line-upie festiwalu Rockowizna, tej gdańskiej odsłony, podobnie jak i Koma, która już za chwilę pojawi się na antenie Eski Rock z kawałkiem Spadam. Jak powiedziałem, przed godziną 18 na pewno będę miał zaproszenie podwójne na Rockowiznę w Gdańsku.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas

0: Biedronka.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Warszawa, Wilanów Grupa Krotowski, Klimczaka 1, Royal Wilanów. BYD. Build your dreams.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Reklama.

0: była Koma Westerok. Przypomnę, wczoraj pytałem o wersję Roguca, wielkiego hitu Rezerwatu, Zaopiekuj się mną. Dzisiaj też padnie pytanie konkursowe, to mogę obiecać. No a w zamian za dobrą odpowiedź będzie okazja zobaczyć Komę na żywo przy okazji festiwalu Rokowizna w Gdańsku. Jak mówiłem, bilety na tę pierwszą odsłonę tegorocznej Rokowizny do zgarnięcia dzisiaj ode mnie po południu, przed godziną 18. Nasze festiwalowe lato trwa w najlepsze, a już za chwilę skrót najważniejszych informacji w raporcie.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na Bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Eska Rock. Raport.
3: 15.30, Michał Skolimowski, zapraszam. Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskich samolotów. Para dyżurna polskich myśliwców z Malborka przechwyciła w sumie 3 maszyny, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wszystko działo się około 30 km na północ od Jastrzębiej Góry. W obu przypadkach nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
2: To jest raport w SC Rock.
3: Ukraiński parlament oficjalnie powołał nowy rząd. Premierem został Serhii Korecki, który zastąpi na stanowisku Julię Sfyrydenko. Zmiany też m.in. w resortach obrony i MSW, a na ukraińskich ulicach zorganizowano protesty przeciwników kolejnej rekonstrukcji rządu. W ciągu 9 lat w Butanie we wschodnich Himalajach stopiło się wskutek ocieplenia klimatu 27 lodowców. Takie informacje podaje portal Asia News Network. Powierzchnia lodowców skurczyła się od 2016 roku o prawie 10%.
2: SK Rock Sport.
3: Leo Messi dedykuje zwycięstwo z Anglią kibicom. Argentyna wygrała 2-1 w półfinale mundialu i zagra z Hiszpanią o złoto na ulicach Buenos Aires. Świętowanie trwało do białego rana. Finał mundialu w niedzielę, w sobotę mecz o trzecie miejsce. Maja Chwalińska nie wystartuje w turnieju WTA 250 w Hamburgu. Polska tenisistka nadal odczuwa skutki kontuzji stawu skokowego, której doznała podczas Wimbledonu. Indie, kandydujące do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich i Paralimpijskich w 1936 roku, otrzymały oficjalne wsparcie od gospodarza edycji w 1932 roku, czyli Australii. Premier Australii powiedział o tym podczas spotkania w Melbourne ze swoim odpowiednikiem.

Save Tonight to Eagle Eye Cherry w ST Rock. No nie powiem, szkoda mi się trochę wczoraj zrobiło Micka Jaggera, który następnie w Atlancie oglądał mecz Anglii z Argentyną na Mundialu. No chyba nie dowierzał temu, co się stało w drugiej połowie tego spotkania, kiedy kamera zrobiła zbliżenie na jego twarz. No kiedy Argentyna totalnie się odpaliła, no i wbiła w krótkim czasie dwa gole Anglikom, którzy już nie byli w stanie odgryźć się Argentynie, pewnie państwo widzieli. No i ta smutna mina Micka Jaggera właśnie. Także panowie piłkarze angielscy, możecie mieć lekkie wyrzuty sumienia, że tak zasmuciliście wokalistę zespołu The Rolling Stones i to parę dni po premierze nowej płyty. No cóż, bywa. No to teraz po tę płytę sięgamy, która jutro skończy dokładnie tydzień Foreign Tongues. No i ten najbardziej jak na razie znany kawałek z tego albumu. In the Stars. Stąsi, Westerok.

0: In the Stars i The Rolling Stones w SC Rock. Za 19 minut będzie 16, a my już niebawem połączymy się z Ostrawą, gdzie trwa drugi dzień festiwalu Colors of Ostrava. Tam są nasi słuchacze, tam jest nasza ekipa, no i z Dawidem lada moment się połączymy. Opowie nam, jak wygląda ten drugi festiwalowy dzień tam właśnie w Ostrawie, tuż za naszą południową granicą.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji.

0: W wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama. SK Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: To był zespół Free, Westerok, All Right Now. Jak tak słuchałem ich na tak zwanym poza anteniu, no to tytuł tego kawałka jak najbardziej odpowiada stanowi ducha naszej ekipy w Ostrawie, z którą teraz się łączymy, ponieważ rozpoczyna się właśnie drugi dzień festiwalu Colors of Ostrava. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Michale. Kłaniamy się z drugiego dnia festiwalu Colors of Ostrava. Klaudia zadowolona, bo szykuje dla mnie niemałe atrakcje dzisiaj. Z tym tatuażem to nie wyjdzie, Klaudio.

0: Teraz się łączymy, ponieważ rozpoczyna się właśnie drugi dzień festiwalu Colors of Ostrava. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Michale. Kłaniamy się z drugiego dnia festiwalu Colors of Ostrava. Klaudia zadowolona, bo szykuje dla mnie niemałe atrakcje dzisiaj. Z tym tatuażem to nie wyjdzie, Klaudia. I jeszcze chciałabyś, żebym uderzył w bęben?
2: Tak, chciałabym, żebyś poszedł na japoński rock na przykład.
1: Aha. Na pewno pójdziemy na rock z Wielkiej Brytanii. The Libertines, dzisiaj jedną z głównych gwiazd, rockowych gwiazd na festiwalu Colors of Ostrava. Pete Doherty, artysta owiany legendą, niekoniecznie dobrą legendą, żył na krawędzi.

0: Hot House. Zmierzamy na Hot House, a to wszystko. Do zobaczenia na naszych social mediach. Pozdrawiamy radio, pozdrawiamy się Michale, pozdrawiamy Państwa.
1: A ja pozdrawiam Was. Bawcie się dobrze w trakcie drugiego dnia festiwalu Colors of Ostrava i odsyłamy oczywiście do naszych social mediów. Tam na bieżąco relacjonujemy to, co właśnie w Ostrawie w Czechach się dzieje. The Libertines, wspomniał Dawid. No powiem szczerze, że to jest ten koncert, na który też wybrałbym się z dziką radością, gdybym był tam na miejscu. Za półtorej godziny rozpocznie się koncert tego jednego z moich ulubionych rock'n'rollowych łobuzów, Peter Dirt, innymi słowy, The Libertines. Nie powiem, trochę zazdroszczę. Erase, Rewind i The Cardigans w tym momencie. Westerok. Rock.

Erase Rewind i grupa The Cardigans w Esterok. To już na finał tej pierwszej godziny naszego czwartkowego spotkania. Za niecałe 3 minuty będzie 16, za chwilę

Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4699 zł. Teraz za jedyne 3999

0: 100 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy Grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.
5: Kolejne przechwycenia rosyjskich samolotów nad Bałtykiem. Na początek relacja naszego reportera w tej sprawie. Są zarzuty po wypadku pod Łukowem. Auto wjechało w rowerzystkę i jej dzieci. Od 1 września rewolucja w szkolnych stołówkach. Posłuchajcie, co się zmieni.
6: SK Rock. Raport.
5: 16. Michał Skolimowski, czas na raport. Rosjanie znów prowokują na Bałtyku. Jak poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, polskie myśliwce przechwyciły dziś łącznie 3 rosyjskie jednostki. O szczegółach już teraz nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
7: Jak informuje MON, 2 polskie myśliwce z Malborka, które rutynowo patrolowały przestrzeń powietrzną nad Bałtykiem, przechwyciły najpierw 2 rosyjskie odrzutowce Su-30, które nie odpowiadały na komunikaty ze strony polskiej. Niedługo później polskie dowództwo skierowało odrzutowce do przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IU-20, niespełna 30 km od Jastrzębiej Góry. Eskorta tej jednostki odbyła się przy wsparciu sojuszniczych myśliwców szwedzkich. Co ważne, w obu przypadkach nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rosjanie trzeci dzień z rzędu testują procedury bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej NATO w ten sposób.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Odpowie za nieumyślne spowodowanie wypadku. Są zarzuty dla kobiety, która pod Łukowem na Lubelszczyźnie z impetem najechała na jadącą w tym samym kierunku rowerzystkę. Poszkodowana 30-latka przewoziła w rowerowych fotelikach dwoje dzieci, 3-letnią córkę i 1,5-rocznego syna.
8: Pokrzywdzeni zostali niezwłocznie przetransportowani przez zespoły lotniczego pogotowia ratunkowego do lubelskich szpitali. Wszyscy znajdują się w stanie zagrażającym ich życiu. Najpoważniejszych obrażeń doznała matka.
5: Mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Kierująca osobówką była trzeźwa, została zatrzymana i usłyszała zarzuty, przyznała się do winy.
6: To jest raport.
5: 15 tysięcy przypadków boreliozy od początku roku. To choroba przenoszona przez kleszcze, które latem są szczególnie aktywne. Zapytaliśmy, jak takiego kleszcza usunąć.
9: Najprostszym i najlepszym sposobem do usuwania kleszcza jest pięseta z wygiętymi końcami. Kleszcza łapiemy jak najbliżej skóry, starając się nie zgniatać jego tłowia, tak żeby minimalizować ryzyko przedostania się treści z kleszcza do organizmu człowieka, ponieważ to właśnie tam są groźne drobne ustroje.
5: Mówi Magdalena Marczak z podkarpackiego sanepidu i ostrzega, że w przypadku obrzęku na skórze należy zgłosić się do lekarza. Od 1 września rewolucja w szkolnych stołówkach. Co najmniej raz w tygodniu obiad będzie wegetariański.

0: wszystkim, bo to bardzo dobry pomysł, oceniają w rozmowie z naszym reporterem Dagmara Szastak z Green Reef Institute oraz rodzice ze Śląska.
1: Co trzecie dziecko w Polsce cierpi na otyłość bądź nadwagę, a to tylko jedna z wielu chorób cywilizacyjnych, z którymi musimy się mierzyć. Ograniczenie mięsa to już jest dobra droga.
2: No tak, podstawy to nauka dobrego żywienia.
3: Więcej zielonego niż mięsa powinno być?
4: Bo jest zdrowsze. Dzieci to różnie bywa, ale przeważnie wolą więcej mięsa. Jakoś.
3: Albo fast foody.
4: No, jeszcze gorsze. Lepsze jest zielenina jak takie paskudy i za inne dziadostwa.
5: No, trzeba to zbilansować, tę dietę, nie? Umiarkowanie można wprowadzić, ale żeby nie przesadzać z takimi rzeczami.
0: Zmiana, jak mówią eksperci, wpisuje się w rosnący trend ograniczania spożycia mięsa.
6: Pogoda.
0: Upalnia od Wielkopolski po Lubelszczyznę. Tam cały czas około 30 kresek na termometrach. Dużo chłodniej nad morzem, ponad 20 stopni. Możliwe burze na południu i południowym zachodzie kraju.

0: To był list do Emy i zespół Jam w Esterok. Jak brzmi ten wielki hit Jamu z Sebastianem Riddlem na wokalu. Tego też będzie można posłuchać na tegorocznym festiwalu Rockowizna, na który w tej godzinie, już teraz mogę Państwu powiedzieć, będę miał podwójny bilet. Chodzi oczywiście o ten pierwszy przystanek, tę pierwszą odsłonę Rockowizny w Gdańsku 7 i 8 sierpnia. 14 minut po 16. Kłaniam się raz jeszcze w czwartek, 16 dzień lipca. Michał Cieślik, dzień dobry. No i polecam się w drugiej godzinie naszego spotkania. Teraz sięgamy po naszą nowość.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Imię wokalisty i muzyka, takiego spiritus mowę z tego całego zamieszania, kojarzy mi się przede wszystkim z pseudonimem pewnego brytyjskiego podróżnika, specjalisty od sztuk przetrwania. Tak, chodzi o słynnego Beara Gryllsa. Ten facet ma na imię Bear. Tak, naprawdę. Bear McCreary. Tak się nazywa i do współpracy przy okazji tego kawałka zaprosił no same gwiazdy, co by nie mówić, bo jest Slash, jest Duff McKagan, jest Chad Smith, perkusista zespołu Red Hot Chili Peppers, a ten utwór zatytułowany jest Cool Kids, nasza nowość.

0: Tak jest. To też był piątek, 2 tygodnie temu. Nie wiem, jak dziś w Gdyni. Chyba słonecznie i ciepło, takie mam wrażenie. Ale 2 tygodnie temu wieczorem to lało, że ho, ho. Nawet musieli skrócić swój występ na openerze przed 2 tygodniami. Friday, I'm in love. W czwartkowe, takie coraz bardziej zaawansowane, popołudnie też milusio brzmi, prawda? The Cure za nami w ST Rock 23 po czwartej. Depesz Mod za chwilę.
1: Reklama.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
8: Co to jest dobra zabawa?
9: To jak się tak śmiejesz, że aż przewraca się na trawie.
10: To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza.
11: To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek.
8: Kiedy jest dobra zabawa?
12: Sobotę i niedzielę i wakacje, i jak nie ma szkoły.
8: Gdzie jest dobra zabawa?
13: W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchańce i cyrkowcy.
14: Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie.
15: I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci.
8: Dobra zabawa, gdy jesteście razem. Julinek Park. Tam, gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.com.pl.
16: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
17: Reklama.

0: Walking in my shoes i Depeche Mode w Ester Rock. Jest 16:30, Michał pojawił się w studiu. To oznacza, że już za chwilę skrót najważniejszej informacji w raporcie w Ester Rock.
1: Autopromocja. Melina. Ester Rock.
2: Dzień dobry Państwu, nazywam się Dorota Szalongowska, jestem córką Katarzyny Grocholi. Bardzo serdecznie zapraszam do Meliny. Nigdy nie sądziłam, że mam takie zdanie.
1: Melina w Ester Rock. Premiera już dziś o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Eska Rock. Raport.
5: 16:30, Michał Skolimowski, zapraszam. Akcja służb w Opolu zabezpieczono ponad 50 kg narkotyków wartych na czarnym rynku ponad 2 miliony złotych. Padło dwóch dealerów, którzy usłyszeli już zarzuty. Jak ujawniła Komenda Miejska, zatrzymanie dwóch mężczyzn w wieku 24 i 32 lat to efekt prowadzonego od kilku miesięcy śledztwa.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Czerwone flagi na dwóch miejskich kąpieliskach nad jeziorem Ukiel. Zakaz wprowadzono z powodu zakwitu sinic, poinformował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. To pierwszy tego lata tymczasowy zakaz kąpieli wprowadzony w regionie. Wezwanie dostanie około 250 tysięcy osób. Ministerstwo Obrony Narodowej podało już termin kwalifikacji wojskowej. Potrwa ona od początku lutego do końca kwietnia przyszłego roku. Kwalifikacja obejmie głównie mężczyzn urodzonych w 2008 roku.
4: SK Rock Sport.
5: Robert Lewandowski dziś w nocy może zadebiutować w barwach Chicago Fire. Jego zespół około 2:30 polskiego czasu zmierzy się z kanadyjskim Vancouver Whitecaps.
6: Pewnie znajdę się w składzie, ale wszystko pewnie będzie zależało jeszcze, jak będę się czuł. Też nie, na pewno trochę czasu jeszcze potrzebuję treningów, to żeby też wejść do drużyny, więc wszystko pewnie będziemy robili tak krok po kroku, żeby był odpowiedni moment.
5: Mówił Lewy podczas pierwszej konferencji w nowym klubie. Thomas Tuchel nie zamierza rezygnować ze stanowiska. Trener Anglików nie poda się do dymisji po porażce z Argentyną w półfinale Mundialu. Uważam, że to natura gry. Gdy przegrywasz, jesteś krytykowany. Tak to jest. Nikt nie wie, co by się stało, gdybyśmy podjęli inne decyzje. Mówił szkoleniowiec. Anglikom zostaje mecz o trzecie miejsce z Francją. Ten pojedynek w sobotę, w niedzielę wielki finał Argentyna-Hiszpania.

0: Kto tam?
1: Kto jest w środku? To był zespół Hej w SC Rock. Lewy dziś w nocy, jak słyszeliśmy w raporcie, wszystko na to wskazuje, zadebiutuje w Chicago Fire, gdzie tak swoją drogą zagra przeciwko swojemu dawnemu koledze z Monachium, Tomasowi Müllerowi. Przypomnę, to ten od tego słucharka, Lewandowski. Rozumiecie? Lewandowski. Jeszcze się upewniał na tej konferencji, czy wszyscy dobrze zrozumieli ten jego żart. No zobaczymy, czy rzeczywiście dzisiaj do tego debiutu i do tego spotkania dojdzie w nocy. Tak, to jak coś, to rano poinformujemy Państwa, jeżeli nie chcecie zarywać nocki. 23 minuty do 17 nam pozostają. Obiecywałem prezent. Proszę bardzo, to jest ten moment. Mam podwójne zaproszenie na festiwal Rokowizna, na tę gdańską pierwszą odsłonę tego właśnie festiwalu, który w trzech miastach w trzy weekendy, te kolejne będą mieć miejsce w Poznaniu i Krakowie, no a 7 i 8 sierpnia całość wystartuje. Airborn, Avatar, Coma, Sid Drinkers, Nocny Kochanek, Illusion, między innymi w line-upie tej właśnie imprezy. To ja mam do Państwa pytanie, proszę mi podać nazwę przynajmniej jednego wykonawcy ze Szwecji, który znalazł się właśnie w line-upie tegorocznej Rokowizny. No to jeżeli Państwo wiedzą, to proszę o głosówkę w tej sprawie i będę odzwaniał przed godziną 17 z dobrymi wieściami.

No chyba nie muszę dodawać, że to głosówka na naszym Messengerze. Powinna być wysłana. Aerosmith Young Blood, My Only Angel. To przed nami Westrock.

0: Aerosmith i Young Bloods, My Only Angel w Easter Rock. Jak to leciało? Cóż, że ze Szwecji. A no właśnie, już za chwilę poznamy odpowiedź na konkursowe pytanie. No i dowiemy się, w razie gdyby ktoś nie wiedział, od kogoś, kto ze Szwecji wystąpi na tegorocznej rokowiźnie w Gdańsku.
1: Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Media Expert. Wyprzedaż.

0: deski trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
2: jest fresh. Finał mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
4: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: To była Leila. Bez prądu. I Eric Clapton w Esterok. Tak jest, należą się wielkie brawa dla pana Erika za to piękne wykonanie utworu Leila. Dziękujemy, dziękujemy. Za 11 minut będzie 17. Ja do Tomka się dodzwoniłem. Dzień dobry, Tomek, czy my się słyszymy? Dzień dobry, halo, halo. Tomaszu, czy my się słyszymy? No nie wiem, chyba mamy jakiś problem z połączeniem, więc pozwolą państwo, że ja tutaj wypuszczę głosówkę, którą pan Tomasz nagrał, bo pytałem o, prosiłem właściwie o wymienienie przynajmniej jednego wykonawcy ze Szwecji, który pojawi się na tegorocznym festiwalu Rokowizna przy okazji tej pierwszej odsłony, która odbędzie się w Gdańsku 7 i 8 sierpnia. Oto co pan Tomek powiedział w głosówce.
1: Witam w sprawie konkursu na Rokowiznę. No nie udało się wygrać dzisiaj płyty Evanescence. Może uda się te bilety zgarnąć na Rokowiznę.
0: No dzisiaj już chyba nam się nic nie uda, a może jeszcze z panem Tomkiem uda się pogadać. Dzień dobry, Tomek, czy my się słyszymy? No niestety, niestety, mamy jakieś połączenie, nie do końca udane, w związku z czym, no dobra, będziemy próbować dalej w takim razie. W międzyczasie Garbage.

0: Only happy when it rains i garbage w SC Rock. No dobrze, dzisiaj technika nam płata figle. Chochliki, tak się kiedyś mówiło. Kiedy takie problemy się pojawiały, to one były za te właśnie odpowiedzialne. No dobra, to teraz jeszcze raz. Pana Tomka zapytamy o nazwę przynajmniej jednego wykonawcy, który ze Szwecji przyjedzie na rokowiznę w Gdańsku. Panie Tomku!
1: Witam serdecznie. Oczywiście będzie to Royal Republic.
0: Oczywiście, jest to jak najbardziej poprawna odpowiedź, Royal Republic. W razie czego awatar też jest ze Szwecji. Panie Tomku, proszę sprawdzić telefon. Ale oczywiście karnet na rokowiznę w Gdańsku, podwójne oczywiście, wędruje do pana. Dobrej zabawy życzę. Za 5 minut będzie 17, za 5 minut w SC Rock najnowszy raport. Teraz T-Love.

0: temu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
0: Łukasz Bąk.
2: Oprócz pomóc, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich. Miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
0: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50.

0: Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Piaseczno, Grupa Krotowski, Żeromskiego 36. BYD. Build your dreams.
1: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
2: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
5: Reklama. SK Rock.

0: Warszawa.
1: Najsurowszy możliwy wymiar kary po wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Łukasz Żak ma trafić za kraty na 20 lat. W raporcie też ważne ostrzeżenia od synoptyków. Polska ponownie w pogodowych alertach. Na Dolnym Śląsku mogła pojawić się puma. Służby apelują do mieszkańców o ostrożność.
2: SK Rock. Raport.
1: 17. Michał Skolimowski, zapraszam. 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Taki wyrok usłyszał Łukasz Żak, który we wrześniu, dwa lata temu, jadąc ponad 200 km na godzinę, wjechał w tył prawidłowo poruszającego się Forda. W wypadku zginął 37-letni pasażer tego samochodu, a jego żona i dwoje dzieci zostało rannych. W sądzie był nasz reporter Krzysztof Płowecki. Powiedz, jak uzasadniono ten wyrok?
3: Sędzia podkreślał, że Łukasz Żak był pod wpływem alkoholu, gdy wsiadł za kierownicę, a wymierzona kara jest konsekwencją całokształtu jego zachowania. Jak mówił, wyrok przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.
4: Tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
3: Podkreślał sędzia Maciej Mitera, zwracając się do oskarżonego. Obrona uważa jednak, że zasądzony najwyższy możliwy wymiar kary jest zbyt surowy.
5: Nie jestem zaskoczona, natomiast nie zgadzam się z tym wyrokiem i niewątpliwie będziemy apelować.
3: Zapowiada adwokat Izabela Ławińska. Łukasz Żak może ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Sędzia orzekł wobec niego także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
1: Skazany ma też wypłacić zadośćuczynienia dla rodziny zmarłego w wypadku.
2: To jest raport.
1: Uwaga na burze i intensywne opady. Synoptycy wydali alerty dla południowej części Polski, a więcej o tym nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
6: Ostrzeżenia dotyczą głównie zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju, gdzie lokalnie może spaść nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. Burzom mogą towarzyszyć grad oraz porywy wiatru dochodzące do 90, a lokalnie nawet 100 km na godzinę. Najsilniejsze opady prognozowane są na zachodzie kraju. W nocy strefa burz przesunie się dalej na południowy wschód. Spokojnie pozostanie jedynie na Warmii, Mazurach i Podlasiu.
2: To jest raport w SC Rock.
1: Puma na Dolnym Śląsku. Mieszkańcy gminy Pęcław pod Głogowem otrzymali ostrzeżenia. W lasach zauważono duże zwierzę z rodziny kotowatych.
7: Policjanci prowadzą działania poszukiwawcze. Zaangażowani są funkcjonariusze patrolujący wyznaczony obszar oraz policyjny śmigłowiec prowadzący rozpoznanie z powietrza. W przypadku zauważenia zwierzęcia należy zachować bezpieczną odległość, nie podejmować prób jego płoszenia oraz niezwłocznie powiadomić służby pod numerem alarmowym 112.
1: Mówi Natalia Szymańska z głogowskiej policji. Przypomnijmy, w ostatnich dniach po poszukiwaniu w zachodniopomorskim schwytano pumę w gminie Polanów. Teraz zwierzę trafi do ZOO w Poznaniu.
0: Pogoda.
1: Jak już mogliście usłyszeć w raporcie, burzowo w południowej części kraju, także upalnie w pasie od Wielkopolski po Lubelszczyznę, tam ponad 30.

0: ONA. Jestem silna w SC Rock. Kwadrans po 17. Ukłon raz jeszcze Michał Cieślik. Kłaniam się zatem i polecam na te trzy ostatnie kwadranse naszego czwartkowego spotkania. To pozostajemy jeszcze przy polskich wykonawcach. Aczkolwiek warto dodać, że to jest taka, że tak to ujmę, koprodukcja polsko-włosko-fińska.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Bo w skład tej grupy wchodzą reprezentanci tych trzech krajów właśnie. Flying Bison przed nami. To jest zespół, który, jak pewnie Państwo wiedzą, wygrał drugą edycję konkursu SK Rock Star, w związku z czym w nagrodę pojechali do Ostrawy, do Czech na festiwal Colors of Ostrava, gdzie pojawili się wczoraj. Na jednej z tamtejszych scen. Odsyłam do naszych social mediów, ponieważ można sobie podejrzeć występ tej właśnie grupy w nagrodę za wygranie naszego konkursu na festiwalu Colors of Ostrava. Ten utwór także wykonali tam. Like a Whisper in the Night, Flying Bison.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy Grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
0: Reklama.

0: Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama. Gramy dla was kawałki, których nie

0: To Lady Punk w SC Rock, 17.30, Michał pojawił się w studiu, cześć, witaj Michał.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Widzę, że za chwilę przeniesiemy się na Śląsk.
1: Tak, między innymi sprawdzimy najważniejsze informacje dla kierowców i nie tylko.
0: Zatem pora na najnowszy raport, zapraszamy.
2: SC Rock, raport.
1: 17.30, Michał Skolimowski, zapraszam. Uwaga kierowcy, lada moment, tunel Emilia w Lalikach w Śląskiem na drodze ekspresowej S1 zostanie zamknięty dla ruchu. Od 20 lipca do 3 sierpnia nie będzie można nim przejechać. Utrudnienia są związane z koniecznością wykonania nowych nawierzchni. W Polsce wciąż drożeje paliwo, w ostatnich dniach średnio o ponad 20 groszy. Cena 95 przebiła 7 zł, a za litr diesla płacimy około 7 zł i 19 groszy. Zdaniem analityków w kolejnych tygodniach ceny mogą być wyższe, bo konflikt USA z Iranem o cieśninę Ormus jest daleki od zakończenia.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Rekordowa liczba chętnych do studiowania na Politechnice Bydgoskiej. Zgłosiło się ponad 6 tysięcy kandydatów. Dla przyszłych studentów przygotowano prawie 2 tysiące miejsc na 37 kierunkach. Największym zainteresowaniem cieszył się kierunek lekarski.
2: SC Rock. Sport.
1: Najpewniej już dziś debiut Lewego w nowych barwach. O 2.30 polskiego czasu Chicago Fire zmierzy się z Vancouver Whitecaps. Spotkanie zapowiada się także jako pojedynek Lewego z byłym kolegą z Bayernu Monachium, Tomasem Müllerem, który pozdrowił Polaka w mediach społecznościowych.
3: On our way to Chicago.
1: Już jestem w drodze do Chicago na inaugurację MLS. Mój stary przyjaciel Robert, który mam nadzieję jutro nie strzeli bramki. Nie mogę się doczekać naszego spotkania. Witaj w naszej lidze.
3: See you tomorrow, guys.
1: Początek spotkania, przypomnę, o 2.30 polskiego czasu. Amerykańskie służby od początku piłkarskiego mundialu przejęły ponad 700 dronów w pobliżu stref kibica i

stadionów, na których rozgrywano mecze, poinformowało FBI. W dni meczowe wszelkie operacje lotnicze były zabronione w promieniu 3 mil morskich i na wysokości do 3000 stóp. Do końca mistrzostw już tylko 2 mecze, w sobotę pojedynek o trzecie miejsce Anglia-Francja, w niedzielę wielki finał Hiszpania-Argentyna.

Jest rok na 23 minuty przed godziną 18 w czwartkowe, późne popołudnie. W niedzielę finał mundialu, no i niewykluczone, że to my będziemy rozdawać karty. No tak metaforycznie oczywiście, ponieważ nasz polski sędzia Szymon Marciniak wciąż ma duże szanse na poprowadzenie tego właśnie finału. No nie wiem, czy zbieżność fryzur z szefem FIFA jakoś może wpłynąć na wybór Marciniaka na sędziego tego finału, no ale jakby to niektórzy powiedzieli, wszystkie chwyty i argumenty dozwolone. No pewnie niebawem się dowiemy już, czy rzeczywiście jakiś polski akcent w tym finale mundialu tegorocznego się pojawi. Jak się nie ma to, co się lubi, jak to? Chyba tak jakoś to leciało, prawda?

0: Reklama.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Nie pozwól, by taka okazja odjechała Tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
3: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
4: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
5: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego.

0: Akcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
1: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

Hate to Say I Told You So i The Hives w Est Rock. Za 11 minut będzie 18, przed nami Kult, czyli zespół, w utworach którego pojawiał się często taki instrument zwany waltornią. Od waltorni właśnie swoją edukację muzyczną w średniej szkole muzycznej w Warszawie rozpoczynał Dariusz Kozakiewicz, czyli gitarzysta zespołu Perfect, który dzisiaj po 21 będzie gościem Wojtka Góralskiego w Kawałkach Mojego Życia, także polecamy serdecznie od 21. Tam pan Dariusz podzieli się swoimi fascynacjami muzycznymi i potem też polecamy podcast tego właśnie programu, który będzie dostępny na eskarok.pl. Premiera dzisiaj po 21 w Est Rock.

0: to Riot. To jest też zespół Kaiser Chiefs. Jaka szkoda, że nigdzie w okolicy nie grają koncertu. Chętnie bym się wybrał. Znakomicie sprawdzają się na żywo. Ileż tam energii jest na scenie. Kto chociaż raz ich widział na żywo, ten doskonale wie, o czym mówię. Kaiser Chiefs zamykają nasze czwartkowe spotkanie w ST Rock. Za chwilę 18, za chwilę najnowszy raport, potem już czwartkowy radar, a my słyszymy się jutro po 15. Michał Cieślik, zmykam do jutra.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
8: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
2: Reklama.
10: Jarosław Kaczyński stawia ultimatum w sprawie stowarzyszeń w PiS na początek Sejm i pytania o przyszłość Mateusza Morawieckiego. Problemy finansowe i milionowe zarobki to w szpitalu w Sanoku. W raporcie też Gdańsk, mieszkańcy walczą ze szczurami.
11: SK Rock. Raport.
10: 18. Michał Skolimowski, zapraszam na raport. Na początek jednak utrudnienia na czwórce na Podkarpaciu na wysokości MOP Zamiechów. Bus wypadł z jezdni. Na szczęście nikt nie został ranny. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Jarosław Kaczyński stracił kontrolę nad partią, uważają politycy rządowej koalicji. Z samego PiSu płynie jednak inny przekaz. Władze Prawa i Sprawiedliwości wprowadzają zakaz stowarzyszeń i grożą usunięciem z partii. Swojego stowarzyszenia Rozwój Plus nie zamierza jednak likwidować były premier Mateusz Morawiecki. Chaos w największej partii opozycyjnej to dziś najważniejszy temat dnia w Sejmie, a przy Wiejskiej był nasz reporter Michał Rawa.
12: Tak jest, dzień dobry. Usunięcie swojego stowarzyszenia zapowiedział Jacek Sasin, który o podobną decyzję apeluje do Mateusza Morawieckiego.
13: Liczymy na rozsądek naszych kolegów, liczymy na rozsądek również pana premiera Morawieckiego, że zachowa się tutaj jak trzeba.
12: Ale stronnicy Morawieckiego, jak Krzysztof Szczucki, podkreślają, że nie zgadzają się z uchwałą władz partii.
14: Decyzja, co się dalej stanie, należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, także odpowiedzialność za tę decyzję.
12: A senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna uważa, że Jarosław Kaczyński traci sterowność nad partią.
15: Będzie tracił na tym PiS, będzie zyskiwała Konfederacja.
12: Tydzień to czas, który członkowie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń w PiSie mają na ich opuszczenie.
11: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: Kolejny szpital na Podkarpaciu z problemami. Tym razem chodzi o placówkę w Sanoku i zadłużenie na

0: 270 milionów złotych. Udało nam się ustalić, że mimo dramatycznej sytuacji finansowej w placówce pracowały osoby, których roczne wynagrodzenie przekraczało 1 000 000 złotych.
1: Tak, były takie informacje. Przy czym nie robiłbym z tego wielkiego problemu, bo to da się opanować i ogarnąć. Natomiast no, robimy z tego wielkie halo, natomiast no, szpital jest jednym wielkim problemem w tej chwili. Tak, były takie wynagrodzenia.
0: Powiedział nam audytor i radny Sanoka Robert Płaziak. Dodajmy, że z początkiem miesiąca szpital zamknął oddział otolaryngologiczny ze względu na przynoszące przez niego straty. Placówka jednak 17 sierpnia ma otworzyć poradnię.
2: To jest raport.
0: Problem ze szczurami w Gdańsku, dokładnie w Śródmieściu. Mimo prowadzonych działań deratyzacyjnych, gryzoni nie ubywa.
3: Mieszkańcy zgłaszają do nas bardzo często właśnie problemy związane z tym, że w jatach śmietnikowych czy na terenach zielonych widzą szczury. Czytaliśmy też artykuły, gdzie wiemy, że w żłobkach czy przedszkolach też się pojawiają i w związku z tym trzeba działać.
0: Mówi przewodniczący zarządu dzielnicy Marcin Bildziuk. Z tego powodu Gdańsk rusza z kampanią Szczur ma nosa skierowaną do mieszkańców, restauratorów i turystów. Urzędnicy apelują o właściwe wyrzucanie odpadów i nie pozostawianie jedzenia w przestrzeni publicznej.
4: Pogoda.
0: A wieczorem i w nocy około 20 stopni w całym kraju. Na południu Polski możliwe burze, a jutro od samego rana znów upalnie. Około 30 stopni w pasie od Wielkopolski po Mazowsze.
4: Radar.
5: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze Billy Joel wyjaśni, dlaczego nie tworzy nowej muzyki od 30 lat. Zahaczymy także o wczorajszy pech Micka Jaggera. Ale zanim to wszystko, to czas na małą przerwę, choć w przypadku tego zespołu ostatnio przerw było już chyba aż nadto. To Queen? Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21.00.

I to był ten magiczny październik 2009 roku, kiedy doszło do pamiętnego spotkania. Z jednej strony on, legenda, Ray Davis, no i Metallica. I to wszystko z okazji 25-lecia Rock and Roll Hall of Fame w nowojorskim Madison Square Garden. Panowie wspólnie zagrali, by właściwie po roku wejść do studia i zarejestrować tę surową wersję wielkiego przeboju zespołu The Kings. To był 2010 rok, kiedy to wszystko nastąpiło, natomiast tak jak mówiłem, wszystko zaczęło się w październiku. Wszystko natomiast muzycznie podsumuje w październiku tego roku pani Kasia Nosowska przy okazji swojego nowego krążka. To będzie 12 zaskakujących odsłon, 12 nowych kompozycji. Zresztą pani Katarzyna mówi wprost, w tym roku celebruje 30-letnią podróż pod szyldem Nosowska Solo. Obchodów i pompy nie będzie, ale będzie płyta zupełnie nowa, dla mnie bardzo szczególna. No i warto wspomnieć o tym, że dostaliśmy już 4 kompozycje. Wstyd, Joko, Szkoda Braw, no i Sos Chaosu. O tym, że trzeba wielkiej czujności, codziennej weryfikacji, krytycznego myślenia, by nie dać się zmanipulować, wyprowadzić na manowce. Bez tego, jak mówi Katarzyna, często nie zauważamy, że coś nami mami nas i robi, że nie jesteśmy gospodarzami, tylko sługami w naszym życiu. I o tym właśnie Katarzyna Nosowska w kompozycji Sos Chaosu z jej najnowszej płyty, która w październiku będzie miała swoją premierę, a później wielkie tournée w dużych halach w naszym kraju.

spędza czas na emeryturze. Natomiast pan Billy Joel, ostatnio zapytany, dlaczego właściwie od 30 lat nie wydał żadnej nowej kompozycji, powiedział, że kiedy zakończył robienie River of Dreams w 93 roku, poczuł, że to już koniec. Mówi, byłem żonaty, miałem dziecko, nie chciałem już zamykać się w jaskini i poświęcać się pisaniu jak mnich. Napisałem 12 albumów i pomyślałem, wiecie co? Beatlesi nagrali 12 płyt. To było dla mnie wystarczające. I ja, drodzy Państwo, szanuję taki argument. No 12 płyt, tyle co Beatlesi, no ciężko jest walczyć z najlepszymi, no to nie ma co się kopać z koniem. Z drugiej strony, to nie jest tak, że pan Billy Joel w ogóle porzucił muzykę. Abstrahuję od tego jednego singla sprzed 2 lat, ale pamiętamy, jak 25 lat temu nagle pojawił się pan Billy Joel z płytą, która była pełna muzyki fortepianowej, czego nikt się nie spodziewał. No ale z drugiej strony tak to już jest w rock'n'rollu, że można odpinać wrotki na różne sposoby, tak jak on to zrobił w 89 roku. Za sprawą tego numeru. Sprzed lat. We Didn't Start the Fire. Warto wspomnieć, że Fall Out Boy całkiem niedawno zrobili swoją nową wersję, już taką współczesną. A kiedyś to brzmiało tak.

No niektórych byśmy nie wypuszczali z tej naszej muzycznej sceny, ale są też tacy, którzy wiedzieli, że trzeba ze sceny zejść niepokonanym. No, swoją drogą dzisiaj Grzegorz Markowski akurat bawi się w przednią. Ostatnio machał do fanów z rowerka wodnego w towarzystwie swojej córki Patrycji Markowskiej. Tak się, drodzy Państwo,

like 10,000.

0: Ja dzisiaj po 21 kawałki mojego życia będę jeszcze dzisiaj zdradzać, kto będzie gościem u Wojtka Góralskiego. Natomiast gdybyśmy mieli zaprosić Dave'a Grohla do kawałków mojego życia i zapytać go o idealną płytę. Ostatnio pan Dave wskazał debiut zespołu Pixies, czyli Surfer Rosa. Zresztą w tym środowisku to bardzo popularna płyta, bo kiedyś Kurt Cobain w 1994 roku, zapytany dla magazynu Rolling Stone o swoją ulubioną płytę, powiedział: próbowałem po prostu tak naprawdę skopiować Pixies. A propos Nirwany, muszę to przyznać, mówił wtedy Kurt Cobain, kiedy usłyszałem ich po raz pierwszy, poczułem tak silną więź z tym zespołem, że powinienem był w nim grać. No tego się nie udało, natomiast udało się formacji Pixies zrobić genialny debiutancki album, do tego stopnia, że jak ostatnio panowie usłyszeli te słowa Dave'a Grohla o tym, że właśnie ich debiut jest idealny, no to gitarzysta formacji Pixies, pan Joey Santiago, podsumował to tymi słowami: muszę się zgodzić z Dave'em Grohlem, zgadzam się, to też jest mój ulubiony album. No to myślę, że mamy tutaj pełną zgodę.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Myśmy wspólnie z kolegami spotykali się w piwnicy i była taka między nami taka rozgrywka, kto zagra lepiej utwór Beatlesów, zasłyszany ostatnio.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Darek Kozakiewicz, zespół Perfect i Łukasz Drapała. Zapraszam was do posłuchania kawałków mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za

0: sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale! Kupujemy!
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/Orlen. Z energią na weekend.

0: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Reklama.

85. minuty. Piłkarska reprezentacja Anglii wczoraj była jedną nogą w finale Mistrzostw Świata, no ale niestety geniusz Argentyny jednak zakończył to spotkanie 2-1 właśnie na rzecz tej drużyny z Ameryki Południowej. Nie będę się pastwił nad drużyną, nie będę opowiadać o klątwie Micka Jaggera, natomiast widziałem w pewnym momencie jego nietęgą minę, jak pokazali go na telebimach. Chyba wiedział, że coś się zbliża. My też wiedzieliśmy, że się zbliża. Wielki talent pani, która nazywa się Violet Groll, jest córką Dave'a Grolla. Wtedy, kiedy kilka lat temu pojawiła się na scenie u boku ojca, to był 2020 rok, i wykonała kompozycję Adele, wtedy już wiedzieliśmy, że coś jest na rzeczy. Zgłębiając tak naprawdę historię muzyczną Violet Groll, wiemy, że zaczynała mając 8-9 miesięcy. Wtedy jej matka w książeczce dla niemowlaków napisała, że córka gaworzy i śpiewa. No a cała historia zaczęła się od słuchania Bjerk i Amy Winehouse z ojcem. To jest pierwsze muzyczne wspomnienie Violet Groll. Później już miała nauczyciela pianina. Ten wkręcił ją tak mocno, mówiąc kolokwialnie, w Beatlesów, że potrafiła tak naprawdę po jednej nutce zagrać wszystko, co tworzyli Beatlesi. A później już poleciały inne instrumenty, gitara, ukulele, bas, perkusja, nawet cymbały. Bo nawet na tym potrafi zagrać pani Violet Groll. Muzycznie także wokalnie sobie całkiem nieźle radzi. A to jest dowód z jej debiutanckiego krążka. To Back in the Cake i Violet Groll w SC Rock.

0: Jeśli państwo nie chcecie wierzyć kobiecie, ale bardziej wierzycie budce suflera, to panowie ostatnio występując na Suwałki Blues Festival wspomnieli, że to jest jedno z niewielu wydarzeń, gdzie bohaterem jest muzyka. Natomiast tym chyba antybohaterem, zdaniem Tomasza Zeliszewskiego, czyli lidera obecnego i perkusisty formacji Budka Suflera, jest, jak to mówi, to drogocenne pośród plastikowych kukiełek. My, drodzy państwo, żadnych kukiełek grać nie będziemy, ale będziemy już po godzinie 19 sięgać po naprawdę takie tuzy, których chyba fanom Bowiego nie trzeba przedstawiać. Chyba się wygadałem.
1: W różnych dziwnych strojach, które sobie wynajdywałam, nie wiem, w stroju chirurga amerykańskiego, rozumiesz? Próbowałam być tak strasznie alternatywna, że jak sobie teraz myślę, to Boże, miej mnie w swojej opiece i niech moja córka się we mnie jednak, wiesz...
2: Karma wraca.
1: Nie, Meller, mam nadzieję, że nie. Jezus, ile tutaj będzie dygresji, Meller. Ja i ty. Na razie sobie podciągnę tego, nie zrobię sobie cycków. To jest dokładnie to samo.
3: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja. Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do...

0: 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni ₩89. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: płócienny na filcu Milkwood już za 74,97, a panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Reklama.
2: SK Rock Radar.
3: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze powiemy o rarytasach, na które fani Davida Bowiego czekali kilka dekad. Posłuchamy także nowości od Jana, który całkiem niedawno opuścił zespół T-Love. Ale zanim to wszystko, to sprawdźmy, czy panowie są już gotowi przed tym, co wydarzy się już za dwa dni na Stadionie Narodowym. Chodzi o nich. To System of a Down. Michał Prykopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00. To Aerials.

Teraz rodzinnie porobimy sobie sing, sing, sing. Chociaż w przypadku pana Travisa chodziło raczej o swing. No swingująco chyba nie będzie. Natomiast przed nami nowe dźwięki od składu BNDK, czyli między innymi Jana Benetka, który opuścił jakiś czas temu zespół T-Love, by realizować

Zdecydować się solowo wraz ze swoim synem Gaborem. No i Jan i Gabor Benedek właśnie stworzyli kompozycję Miłość. Zresztą Gabor, młody człowiek, mówi, że dla niego znaczenie tej piosenki jest bardzo szerokie. Mówi, że pisząc ten tekst myślał o tym, co daje mu spokój i sprawia radość, nie ograniczając się do rzeczy stricte widocznych, ale takich, które możemy odczuć w sercu. Jak mówi, nigdy nie lubiłem gadania o duszy i sprawach duchowych, dlatego tym utworem chciałem przekazać, jak ja to wszystko widzę. Jest więc to podróż trochę personalna, ale każdy znajdzie w niej coś osobistego. Wspomina syn Jana Benedka, czyli jeden z duetu tego projektu BNDK. Panie i panowie, to ich Miłość.

No teraz też już wiemy, jak on smakuje, ten David Bowie z 65 roku. Bo właśnie 18 września na sklepowych półkach pojawi się naprawdę wyjątkowy album David Bowie – The Shell Talmy Recordings, który właśnie został nagrany w 65 roku, kiedy tak naprawdę David Bowie występował jeszcze jako David Jones. No i tego 18 września dostaniemy 22 kompozycje, w tym 10 piosenek i nagrań demo, które nigdy wcześniej nie zostały opublikowane. Są tam też pewne rarytasy, jak to, że w sesji nagraniowej ówczesnej wziął udział między innymi Jimmy Page, czyli późniejszy gitarzysta Led Zeppelin, muzycy formacji The Yardbirds, pianista Nicky Hopkins, który współpracował z formacją The Rolling Stones czy z Beatlesami. Mało tego, dzisiaj poznaliśmy pierwszą kompozycję z tej płyty i przyznam szczerze, że no jest to szaleństwo, jeśli chodzi o Davida Bowiego. Jeśli ktoś nie kojarzy tych różnych wcieleń Davida Bowiego, czy to za czasów lat 70. z Ziggy'ego Stardusta, czy jego czasów, kiedy tworzył trylogię berlińską i był tym Berlińczykiem w latach 70. pod koniec, czy Lazarusa i innych jeszcze wcieleń, to tak naprawdę to może być dosyć duże zaskoczenie a propos tego wcielenia Davy Jonesa. Polecamy bardzo serdecznie. Zresztą kompozycja I Want You Love już pojawiła się w streamingu. Bardzo mocna kompozycja. Polecamy bardzo serdecznie i do tego wydania jeszcze będziemy wracać a propos młodego Davida Bowiego, który kiedyś zaczynał. A propos tych absolutnych początków.

to jest genialny przykład na to, że nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli chodzi o podbijanie rynków muzycznych, ponieważ geneza Beastie Boys, a właściwie geneza Good Charlotte jest na tyle zabawna, że właściwie zaczyna się od koncertu Beastie Boys w 1995 roku, kiedy to bracia Madden, bliźniacy, stwierdzili po koncercie Beastie Boys, że trzeba założyć zespół. Tylko problem był taki, że bracia Madden, zakładając zespół Good Charlotte, nie potrafili grać na żadnym z instrumentów, ale to też im w ogóle nie przeszkodziło, by pod

0: rozwijać rynki muzyczne. No i jakoś tak wszystko się zaczęło od tego jednego koncertu, a później od tego, że nie potrafili na niczym grać. W końcu się nauczyli.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
3: Oprócz pomóc, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich. Miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: wyczuło.
1: I to jest genialny przykład na to, jak robi się karierę w 2026 roku, ponieważ ten zespół to trio z Meksyku, te trzy siostry tak naprawdę nie znały nikogo z branży, nie posiadały jakichś kontaktów, nie liczyły na łut szczęścia, po prostu to trio po raz pierwszy zwróciło na siebie uwagę dzięki coverom na YouTube, które osiągnęły wielomilionowe wyświetlenia, a do tego, można powiedzieć, zaczęły dzielić sceny z takimi legendami jak Guns N' Roses, Muse i Foo Fighters. No i zaczęto tak naprawdę mówić o zespole The Warnings. I tak to wyglądało od samego początku. Natomiast tak wygląda kariera dzisiaj. Natomiast wtedy, w tym 90 roku, kiedy The Cranberries zaczynali, no to wtedy w pewnym momencie w tym zespole znalazła się 18-letnia Dolores, która od

zmieniła życie Noela, Majka, no i oczywiście Fergala w kontekście tego, co panowie osiągali w tym 89 roku i jak wszystko zmieniło się w tym 90. To Promises i The Cranberries w SC Rock.

0: No i nie można robić jak formacja Korn, kiedy to pod koniec kwietnia dostaliśmy od nich niespodziewanie nową kompozycję zatytułowaną Reward the Scars, która pochodziła z zapowiedzi najnowszego rozszerzenia do gry Diablo 4. I my, licząc na to, że tych kompozycji teraz będzie cała masa, że otworzy się przed nami wielki rękaw tych muzycznych zaskoczeń i nowych singli od zespołu Korn, tak po tym, co wydarzyło się pod koniec kwietnia, nic więcej póki co nie dzieje się w tym zespole, mimo tego, że dostaliśmy informację, że zespół ma już 40 utworów. No, chociaż jakiś drugi może, to taka mała prośba od nas, słuchaczy Eski Rock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Propos tej nazwy festiwalu wpadła mi do głowy taka nazwa Carpe Diem. Dla wszystkich karpi muzyki.
3: Headlinerem będzie Szymon Wydra.
4: Poległam.
3: Nie wiadomo, z czym to zjeść.
4: To dobrze, jest spokój. Tak dobrze, że nie ma ości.
5: Jadłem zajebiste ślimaki.
4: Nawet tutaj nasz słuchacz przysłał zdjęcie i muszę przyznać, że rzeczywiście wyglądały świetnie.
3: Słuchaj, jak się mówi ślimak, pokaż rogi, dam ci sera na pierogi.
4: Nie mów do niego, jak chcesz go zjeść.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Mamo, czy wygra Polska?
9: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
12: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama. Eskarok
0: Radar. A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze powiemy, jak mocno dzisiaj muzycznie zaskoczył nas pan Beck. Powiemy także o najnowszych muzycznych planach zespołu Slipknot. Ale zanim to wszystko, to zapraszam do naszej radiowej dżungli. To oczywiście Guns N' Roses. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do dziewiątej.

Do dzisiaj pamiętam ten film, który pojawił się po śmierci Joe Stramera. Film, który nazywał się Joe Stramer, The Future is Unwriting. Tam w pewnym momencie w tym filmie jego przyjaciel powiedział, że płakał, słysząc tę piosenkę użytą podczas wojny. A w końcu nie o to chodziło przed laty muzyką formacji The Clash. Także dzisiaj współczesnym muzykom chyba nie o to chodzi, żeby wydawać płyty rok po roku. A dzisiaj tak robi chociażby formacja Suede. Najpierw wydała płytę Antidepressant, by po roku dać nam krążek Antidepressant Expanded. I to właśnie z niego. To 5 dodatkowych kompozycji, w tym m.in. ten emocjonalny numer, który mi osobiście kojarzy się z najlepszym czasem lat 80. No pięknie to wszystko nam gra, a do tego jeszcze wersje demo są.

Z jednej strony są tacy artyści, którzy zdefiniowali się wiele lat temu, jak pan Edwin Collins w 94 roku ze sprawą tej kompozycji. Ale są też tacy artyści, których nie da się sklasyfikować. I takim artystą jest bez wątpienia pan Beck, który wraca po 7 latach. Graliśmy już piękną zapowiedź jego 14 studyjnego albumu, czyli kompozycję Right Lonesome. I przyznam państwu szczerze, że kiedy dzisiaj usłyszałem nowy singiel z tej płyty In The Night, to pomyślałem, no nie, to chyba jednak jest zbyt melancholijnie, chyba zbyt kameralny klimat, chyba zbyt eklektycznie nam się zrobiło, jak na eskerok i na puszczenie tych dźwięków w radarze. Natomiast chciałem w ogóle zahaczyć o pana Becka, tak korzystając z okazji, zahaczając o te dźwięki sprzed 30 lat, których nigdy jeszcze nie prezentowałem na antenie eskerok, żeby pokazać tę skalę różnorodności tego niesamowitego artysty. Chodzi o płytę Odelay, która pojawiła się właśnie 30 lat temu. I chodzi o kompozycję, która niejako promowała tamten krążek, czyli Devil's Haircut, czyli fryzura diabła. Ja do dzisiaj pamiętam te słowa pani Victorii Siegel z Melody Maker. To jest taki, a właściwie był taki brytyjski tygodnik wydawany prawie przez 80 lat w Wielkiej Brytanii na temat muzyki. I ona właśnie o tym utworze powiedziała tak. Oryginalny Devil's Haircut to Beck, którego wszyscy znamy, kochamy i mamy nadzieję, że nie zamieszka z nami w sąsiedztwie ze swoimi dziwnymi zwierzakami i rzeźbami ogrodowymi. Jak pisze, zaczyna się jak zespół grający w barze ze stripteasem z lat 60., a następnie łączy hip-hop, bluesa i szaleństwo w jeden sprężysty popowy kawałek, podczas gdy pan Hansen papla o kosmicznym cieście, płynie do ust i teczkach na wierzchu. No prawda jest taka, że dzięki takim dźwiękom można wejść w głowę, schizofrenicznie muzyczną głowę pana Becka i posłuchać tego, co wtedy miał do powiedzenia te 30 lat temu. Wtedy było to jedno wielkie szaleństwo i mam wrażenie, że nic w twórczości pana Becka się nie zmienia.

0: Naprawdę trzeba mieć ogromny talent i wyczucie muzyczne, żeby tak podejść do tej ścieżki dźwiękowej z filmu Drive z Ryanem Goslingiem sprzed 15 lat. Ale to potrafi na przykład syn pana Bono, bo w końcu on tworzy wraz z przyjaciółmi formację Inhaler. Ostatnio wspominałem, że ten zespół istnieje od kilkunastu lat, dlatego panowie sobie tak dobrze z takimi rzeczami radzą. Jak mówią, wyciągnęliśmy z tej kompozycji niektóre elementy i pozwoliliśmy, żeby zabrzmiała szerzej. Jak mówią, dzięki temu stała się bardziej emocjonalna i nabrała większego ciężaru. Mam wrażenie, że dokładnie to samo zrobił Dawid Podsiadło z kompozycją Bóg z repertuaru zespołu Tilaf. Też wyciągnął z niej te emocjonalne poletko i od razu ta kompozycja nabrała większego ciężaru. Polecam nie tylko Inhaler, ale także Dawida Podsiadło z kompozycją Bóg.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Dorota Szalongowska.
3: Poszłaś na casting do TVP, kiedy twoja mama jeszcze w ogóle nie była grocholą. Znaczy była grocholą, ale nie tą grocholą, bo nigdy w życiu wyszło 3 lata po tym, jak ty poszłaś na casting. Nie jesteś córką grocholi. O,
4: tak.
3: Rolka z... Nie byłaś córką grocholi.
4: Ale rzeczywiście, tak, pierwsze wywiady w telewizji załatwiałam mamie ja, jak wydała książkę. Wiesz, jak to z promocjami książek, to trzeba szukać wtedy znajomości. Mama znała mnie.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama. Dobrze rokuje.

A propos sprzedaży, to właśnie Jim Root, gitarzysta formacji Slipknot, sprzedał swoim fanom najważniejsze informacje na temat swojego macierzystego zespołu. Powiedział, że mają bardzo dużo materiału, prawdopodobnie co najmniej 50 aranżacji. Natomiast nie twierdzi on, że wszystkie to pełne utwory i wszystkie wymagają dopracowania. Powiedział, że próbują wrócić do stylu pracy z czasów We Are Not Your Kind, czyli kiedy zaczynali nad czymś pracować, szlifowali to, a później odkładali, pracując nad czymś innym. Następnie wracali do tego, mówiąc, że no teraz będą przenosić to na inny poziom i robili coś w rodzaju przeskoku, pozwalając, by wszystko ewoluowało. Pytanie, czy ta nowa płyta będzie ewoluować w stronę tego ostatniego krążka sprzed 4 lat, czyli płyty The End So Far? No pożyjemy, zobaczymy. Tym bardziej, że w swoich szeregach panowie ze Slipknota mają tak naprawdę baterię energetyczną, czyli nowego bębniarza, pana Eloya Casagrande, który jestem przekonany, że wniósł

0: I tym pięknym gitarowym akcentem od Metallica kończymy nasze dzisiejsze czwartkowe spotkanie w Radarze. Ale to nie koniec muzycznych zaskoczeń, ponieważ za kilka chwil w kawałkach mojego życia pojawi się prawdziwa legenda gitary. Dariusz Kozakiewicz, którego możecie obecnie znać z projektu Perfect i Łukasz Drapała, a poza tym to bardzo przyjemny i do rany przyłóż człowiek, z którym ostatnio sobie w studio porozmawialiśmy na temat rock'n'rollowych skarpet. Polecam bardzo serdecznie historię Dariusza Kozakiewicza. Więcej w kawałkach mojego życia już za kilka chwil u Wojtka Góralskiego. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. No i z tego miejsca przyjemnego piątku. Pa, pa.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Właściwie Grzegorz od samego początku dobrze nam życzył. Bardzo szanuję to, co zrobił, jak postąpił. Jednak pobłogosławił nas,
3: no
2: jakby.
3: No właśnie, tam nie ma animozji, jakby... nie?
2: Raczej... Nie.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Darek Kozakiewicz, zespół Perfect i Łukasz Drapała. Zapraszam was do posłuchania kawałków mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Kawałki mojego życia w SC Rock.
3: Dzień dobry, dobry wieczór, Wojtek Góralski, zapraszam na kawałki mojego życia, oczywiście nie mojego, tylko mojego i Państwa gościa. Dzisiaj kolejny zaszczyt, wielka przyjemność ze mną i z Państwem, człowiek, legenda, Dariusz Kozakiewicz. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
3: Darku, przejdę, tak od razu uprzedzam, przeszliśmy na ty.
2: Tak jest,
3: dla mnie ogromny
2: tak jest,
3: zaszczyt, to
2: tak.
3: Jest w ogóle przepiękne w tym rock'n'rollowym świecie, że zawsze wszyscy jak w Anglii. You, jesteśmy na ty, to jest dla mnie niesamowite doświadczenie, mimo że ta różnica wieku malutka między nami jest. Dariusz Kozakiewicz.
2: Ja zawsze mówię, że jestem leciutko po 30.
3: Tak. Tak, no i dobrze, ja też właśnie miałem 33 urodziny, więc jesteśmy prawie równy.
2: No to dobrego.
3: Darku, drogi, no jakby nie będę wymieniał całej twojej historii muzycznej, ale takie zespoły jak Test, Breakout, Perfect i aktualnie Perfect and Łukasz Drapała.
2: Tak,
3: to jest to, co w tym CV mocno się wypisało z głoskami i to złotymi.
2: Najnowsze rozdanie Perfect.
3: Tak jest, najnowsze, kolejne. Jak tam w ogóle atmosfera w Perfect?
2: No
3: jak,
2: bardzo
3: jak
2: dobra, znakomita. Uważam, że naprawdę świetnie się dogadujemy i poza koncertami, i podczas koncertów. Koncertów jest bardzo dużo. Mm-hmm. Odbiór jest fantastyczny. Naprawdę jestem zaskoczony odbiorem, bo jest mnóstwo przede wszystkim młodych ludzi, wiesz, co mnie bardzo zaskoczyło, bo myślałem, że będzie pokolenie takie starszawe i takie moje, ale naprawdę mnóstwo młodzieży. Przychodzą autografy, rozdajemy, no robią sobie zdjęcia teraz. Mamy przecież, wszyscy mają smartfony.
3: No tak, zdjęcia, już media,
2: więc trzeba być, ale to jest dla nas bardzo miłe, to jest jakby dla nas świętość, nie? Która po prostu, no, jakby towarzyszy zawsze nam przy koncertach.
3: Słuchaj, czy mogę trudne pytania, czy zostawiam sobie je na koniec, żeby było miło?
2: Bardzo proszę, bardzo proszę.
3: To obiecuję, że nie będę jakoś zbytnio wścibski. Czy z Grzegorzem Markowskim macie kontakt na co dzień?
2: Mamy kontakt na co dzień, nie mamy kontaktu, ale mamy kontakt i właściwie Grzegorz od samego początku dobrze nam życzył i no wiadomo, że po prostu już jakby... on sam mówi i my zdajemy sobie sprawę. Ja osobiście bardzo szanuję to, co zrobił, jak postąpił, bo nie ukrywam, że jeśli tak czuł i się wypalił, zresztą miał problemy również zdrowotne, także tutaj pełen szacun, ale jeszcze większy szacunek mam do tego, że jednak pobłogosławił nas,
3: no
2: jakby.
3: No właśnie, tam nie ma animozji, jakby, nie?
2: Nie.
3: Bo są zespoły, które niestety sobie nie radzą przy takich rozstaniach i później jakby na tym cierpią właściwie i muzycy i fani, ale tutaj wiem, że
2: no to jest
3: Łukasz
2: zupełnie
3: mi to zdradzał, ale wolałem się upewnić, czy szczęście.
2: To jest niepotrzebne.
3: No zdecydowanie, nie? Bo jakby po to jest ta muzyka, żeby łączyć, a nie dzielić. No dobra, to właściwie to najtrudniejsze pytanie mamy za sobą, a odpowiedź jest bardzo satysfakcjonująca. Czas na kawałki twojego życia. Sam wspomniałeś mi przed wejściem do studia, że będzie bardzo różnorodnie, że może być zaskakująco i bardzo dobrze, bo o to chodzi w tej audycji, żebyśmy odkryli, co siedzi w tej duszy.
2: Ja trochę się bałem, wiesz, szukając tych moich nazwijmy to kawałków życia, ale założyłem sobie pewien taki klucz, ponieważ ja w tym roku jestem 55 lat na scenie.
3: No.
2: Dokładnie. Od roku 70 do dzisiaj to jest 55 lat. Przechodząc całą drogę muzyczną od lat 15-16, jak miałem, jeszcze jak chodziłem do szkoły średniej, tych piosenek, tych utworów, tej muzyki była tak mnóstwo, że właściwie ja nie jestem w stanie powiedzieć tak naprawdę, co jest dla mnie tą taką szkołą, którą się starałem zgłębić muzycznie. Pomyślałem sobie, że zacznę od tego, co usłyszałem i co mnie naprawdę skierowało w stronę grania na gitarze. Właściwie od Shadowsu się zaczęło, później od krajowych zespołów. No i jak usłyszałem, już zacząłem troszeczkę grać, zacząłem się interesować już improwizacją, no to usłyszałem oczywiście Johna Mayera. John

0: Mayer i Eric Clapton. No i tu taka no, ogromna przestrzeń się pojawiła do tego, żeby się tego uczyć. No i tak to się zaczęło powolutku.
1: I od tego zaczniemy sobie audycję?
0: Ja myślę, że warto chyba od tego, że tak, bo to jest bardzo ważne. To jest ważne, jeśli chodzi o zespół Johna Mayera.
1: Okej, zatem proszę Państwa, John Mayer, Eric Clapton i The Blues Breaker. To jest taki piękny projekt muzyczny. Tutaj dostałem, że tak powiem, zielone światło, że obojętnie co z tego projektu zagramy, będzie doskonale. Niech będzie zatem Little Girl. Posłuchajmy.

0: I jesteśmy w kawałkach mojego życia. Przypominam dzisiaj Dariusz Kozakiewicz, zespół Perfect, czy też jeżeli ktoś chce się doczepić, to Perfect i Łukasz Drapała. Zaczęliśmy od Johna Mayela, Erika Claptona i Blues Breaker. No i na drugim miejscu chyba od razu ten wspomniany już Czesław Niemen, prawda? I Dziwny jest ten świat. W tym byśmy sobie kierunku poszli. Co uważasz?
1: Tak, tak. Ja uważam, no to była dla mnie duża inspiracja. W ogóle o samego Czesława i płyty chodziłem na koncerty, ale tu chciałbym wyróżnić Tomka Jaśkiewicza, który zagrał przepiękną solówkę właśnie w dziwnym jest tym świecie.

0: kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Dzisiaj z pewnością klasyków nam nie będzie brakowało w kawałkach mojego życia. Lecimy dalej. Utwór numer 3. Czy to będzie The Beatles?
2: Beatlesi zawsze.
1: Beatlesi zawsze.
2: Okay. Zawsze. Pamiętam, że myśmy wspólnie z kolegami spotykali się w bloku mieszkalnym w piwnicy. Aha. I te spotkania polegały na tym, że zasłyszane numery Beatlesów przenosiliśmy do piwnicy i była taka między nami taka rozgrywka,

0: Beatlesów, zasłyszany ostatnio.
1: Okej, okay, no bo tak nie było, no nie było jakby chwytów z internetu.
0: Nie, no nie było chwytów, trzeba było wysłuchać no piosenkę tak. Gdzieś, nie wiem, w Radio Luxemburg albo gdzieś, ale już radio nasze czasami grały te. Więc jak żeśmy, jak udało się to wychwycić, więc zbieraliśmy się w tej bicy i każdy pokazywał funkcję, jak to zagrać i było bardzo, bardzo zabawnie, dlatego, że każdy na swoją nutę oczywiście grał swoje, no i ktoś tam oczywiście, wiesz, no, nagroda musiała być, prawda, w postaci na przykład wody mineralnej.
1: Na pewno wody mineralnej.
0: Tak, tak. I to było zabawne, więc Beatlesi zawsze będą ze mną od samego początku do teraz, bo uważam, że największy zespół świata, ja uważam.
1: No to posłuchajmy. Utwór Something.
0: Sam.
1: Wybierasz.
0: Tak. Tak, wybieram Something, dlatego że to jest George'a kompozycja. Mhm. George zaprosił, przyjaźnił się z Ericem Claptonem i poprosił Erica, żeby zagrał solówkę w tym utworze. I tutaj Eric gra solo.

0: Proszę Państwa, dzisiaj w kawałkach mojego życia, już nie będę się powtarzał, ale to jest szalona przyjemność, Darek Kozakiewicz z zespołu Perfect, The Purple, Child in Time, kolejna propozycja od Ciebie.
1: Grałem to w klubie medyków, ja byłem członkiem klubu medyków, tam w zasadzie wiele się bardzo działo, poza zespołami, które tam miały próby i grały koncerty, również było skupisko takich ludzi, którzy wspólnie dążyli do pewnych artystycznych rzeczy. Tam był również kabaret, tam

0: które tam miały próby i grały koncerty, również było skupisko takich ludzi, którzy wspólnie dążyli do pewnych artystycznych rzeczy. Tam był również kabaret, tam były jazzowe. Tam poznałem największych naszych jazzmenów. Tam poznałem Małego Bartkowskiego na perkusji, Tomka Szulchalskiego, Karolaka, Namysłowskiego. Mm-hmm. Więc poza tym, że grałem już rocka, nazwijmy to, i takie rzeczy jak właśnie Purple, no to chodziłem również na te fajfy jazzowe. To mnie bardzo interesowało i dzięki temu może jakoś zajarzyłem trochę tego jazzu, że to mi, przede wszystkim pomogło mi to, w jaki sposób ci ludzie improwizują. Na czym polega w ogóle improwizacja? To była duża szkoła.
1: Posłuchajmy sobie i zaraz wrócimy do rozważań naszego gościa.

0: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors Owostrawa, Rok na Bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja, reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Reklama. Kawałki mojego życia w SC Rock.
5: Wracamy do kawałków twojego życia. Teraz będzie, proszę państwa, trochę poważniej, trochę przydługo. Być może będę musiał brutalnie ten utwór skrócić, ale prawa antenowe są troszeczkę wymagające. W każdym razie Weather Report.
6: Birdland. Tak, Birdland. Na przestrzeni tych wielu lat ja cały czas się interesowałem czymś nowym, czymś, co mogło mnie zaskoczyć. Oczywiście zacząłem od bluesa, od Claptona. Później, no wcześniej jeszcze Beatlesi i Shadowsi, więc, ale ten, chodziło o ten taki progres. To nie trwało długo, bo co chwila się pokazywało coś, co mnie interesowało. W wypadku Weather Report to był połowa mniej więcej 70-tych lat, to oczywiście ja już byłem po breakoutach, już byłem po zespole Test, gdzie graliśmy hard rocka. Brakowało mi czegoś innego, czegoś, co by było bardziej takie wytrawniejsze, wiesz. Była moda na wśród jazzmenów, pokazała się moda, że jazzmeni zaczęli grać w sposób rockowy. Po prostu. To było takie wspaniałe połączenie i myśmy się bardzo tym interesowali. I stąd właśnie ten zespół Weather Report. Później, oczywiście obok tego zespołu pokazał się Miles Davis również, który korzystał z muzyków rockowych i to był taki tandem. No, polscy jazzmeni niestety z całym szacunkiem, ale wyszli z kongresowej obrażeni, że na Milesa Davisa to nie wypadało, żeby coś takiego tego, bo Rob był właściwie tak skazany trochę na taką niełaskę, że to nie muzyka, że szarpi druty, to nie potrafią grać, a punk to w ogóle nie wiadomo, co to jest. Ale ci właśnie pokazali, że można to połączyć i myśmy to poważnie w to weszli. W 76 roku stworzyliśmy zespół pod tytułem Świadectwo Dojrzałości. Pojechaliśmy na jazz na Dodrą do Wrocławia i zrobiliśmy pierwsze miejsce.
5: No, to pięknie.
6: Grając właśnie podobną muzykę.

0: To są kawałki mojego życia. Dariusz Kozakiewicz, zespół Perfect, z razem z nami Steve Vai, propozycja numer 6, For the Love of God.
1: Tak, tak. No, Steve'a Vai'a właśnie posłuchałem po raz pierwszy właśnie będąc w Skandynawii, w Norwegii. Mało się interesowałem wtedy właściwie takimi nowinkami gitarowymi, zespołami nowymi, ale usłyszałem go w Oslo i pomyślałem sobie, co to za w ogóle za koleś, wiesz? I kupiłem płytę. No oczywiście zakochałem się. To było dla mnie coś nieprawdopodobnego, nieznana technika, piękne melodie, wspaniale technicznie grał, bardzo dobrzy muzycy. No i właściwie od Steve'a Vai'a się zaczęło, później przechodziło do Josha Tianiego i do wszystkich tych gitarzystów, którzy właśnie takich nowofalowych, właśnie taki modern rock, którzy po prostu zachwycili cały świat.

0: Kolejny artysta, kolejny utwór instrumentalny, jeśli się nie mylę. Jeff Beck i Nessun Dorma.
1: Tak.
0: Nie? To też
1: no to jest mój kochany gitarzysta. Właściwie po Jimi Hendrixie to jest mój kochany gitarzysta, którego śledzę od lat. Zresztą jak brałem ślub, to z tyłu oczywiście leciał Jeff Beck, mój kochany gitarzysta. No ogromnie mi się było przykro i tak niespodziewanie odszedł. Właściwie naprawdę nie wiedziałem, jaki był powód, ale na pewno nie na własną prośbę tak zwaną, czyli jakiś alkohol czy narkotyki. Nie, Jeff Beck tego nie używał, natomiast był jedynym niepowtarzalnym na świecie gitarzystą, który i dźwiękiem i po prostu tą, jakby, wiesz, tą duszą, którą miał na przykład Hendrix. Hendrix też niby technicznie nie był tak doskonały jak Weitz, Satriani, ale to jest takie malowanie obrazu pięknymi kolorami, wiesz, no z duszą, więc to miał Jeff Beck. Dlatego bardzo go szanuję, kocham i to jest mój ulubiony gitarzysta.
0: Mm-hmm. No to posłuchajmy, proszę Państwa.

0: kawałki mojego życia, powoli zmierzamy do końca, ale spokojnie, jeszcze trochę czasu nam wspólnego pozostało. No i Jimi Hendrix, o którym mówiłeś, teraz też wybrzmi z utworem Manic Depression.
1: No wiesz, to Jimi Hendrix, właściwie wszystko co grał, nadawałoby się teraz, żeby to posłuchać. No ale musiałem coś wybrać. No Jimi Hendrix mi towarzyszy właściwie od początku, od 67 roku, jak słyszałem Hey Joe, no to już wiedziałem, że to będzie jedyny gitarzysta, którego będę słuchał. Zresztą zrobiliśmy z zespołem taki medley Hendrixa w trójkę z moimi przyjaciółmi. To trwało mniej więcej godzinę, ponad

0: godzinę. To były rzeczy Hendrixa, oczywiście instrumentalne, bo nie było wokalu. Medley polegał na tym, że jeden numer w drugi wchodził i wychodził do następnego i pojechaliśmy na dużą trasę do Niemiec, do klubów. Niesamowicie się podobało. I to pamiętam, że to była dla mnie jedno z takich wspomnień, których nie wiem, czy ja doświadczę coś takiego, dlatego że to było takie po prostu wolne od takich czystych, zaaranżowanych rzeczy, czy piosenek, czy utworów. Po prostu poczułem taką wolność improwizacyjną, wiesz?
1: Okej. Okay.
0: No, naprawdę, ludzie bardzo byli zachwycani.
1: To do tego wątku sobie przejdziemy tak naprawdę za chwilkę na zakończenie audycji. Teraz, żeby sprawiedliwości stało się zadość, Jimi Hendrix, posłuchajmy.
0: Tak,
1: i za chwilę zamkniemy audycję jakimś waszym pięknym utworem.

0: Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Tak jak, proszę Państwa, wspominałem, dzisiaj przez całą godzinkę był z nami i jest jeszcze przez chwilę Dariusz Kozakiewicz, zespół Perfect, Perfect i Drapała. No i tak naprawdę CV tych utworów i zespołów masz tak bogate, że właściwie po jednej piosence z każdego zespołu, w którym grałeś, to by nie starczyło nam audycji, ale poszliśmy Cię w

0: zupełnie inne rzeczy, więc na koniec też, właściwie nawet na moją prośbę, ja sugeruję, żebyśmy zagrali coś z waszego repertuaru, tego najnowszego, żeby ludzie sobie przypomnieli, żeby też posłuchali, może ktoś nie miał okazji was usłyszeć, z Łukaszem Drapałą, który jest w ogóle, tak jak już sobie zdążyliśmy powiedzieć, człowiekiem, który do głosu nie doprowadza, ale też chyba trzyma dobrą atmosferę w zespole, nie?
1: Bardzo dobrą, zresztą wiesz co, Łukasz robi koncerty, dlatego, że on się wspaniale swoją charyzmą i takim wyczuciem publiczności, on się świetnie w ogóle zachowuje. Oczywiście bardzo dobrze śpiewa, to wiesz, to od tego zaczynajmy. Ja Łukasza poznałem wcześniej, 2 lata wcześniej, zanim w ogóle żeśmy się reaktywowali i nawet żeśmy tak snuli jakieś wspólne plany, wiesz, co by zrobić, może by zespół, może jakiś utwór, może coś, napisałem. No i wiesz, i wiedziałem, co to za facet jest, naprawdę bardzo mi się podobał, wiesz, i dobrze, świetnie się zachowuje na scenie, bardzo dobrze śpiewa, ma kontakt, wiesz, ma charyzmę, wiesz, to jest coś takiego, co nie każdy artysta to ma, wiesz.
0: Co byśmy posłuchali sobie z waszych najnowszych rzeczy?
1: Słuchaj, no byśmy nagrali 2 nowe single, jeden, Liczba Pi miała premierę w lutym, chyba 9 lutego tego roku, a druga w maju, parodia Końca Świata. Więc któryś z tych utworów, proszę bardzo, wybierz.
0: Może ta parodia jest
1: najbardziej świeża. Może parodia Końca Świata.
0: Rzeczywistość nas otaczająca często jest parodią.
1: Tak. No wiesz, to ja ci powiem, myśmy bardzo chcieli nagrać coś nowego. Głównie chodziło mi o to, żeby nagrać nowe piosenki z Łukaszem. Bo oczywiście stare gramy, starych, nie tylko te najstarsze, ale również gramy z tych kolejnych płyt, które myśmy przecież nagrali 6 albumów, no między tam rokiem tym 95 a ostatnimi latami, to 6 albumów nagraliśmy do 19 roku, kiedy zespół przestał już grać. No więc chodziło o to, żeby jednak i nowe piosenki były. No i one są.
0: Tak, są i całkiem
1: I będą pewnie kolejne. Nie mówimy na razie, czy to będzie cała płyta, czy to będzie epka. Spróbujemy. No po prostu nie mamy tego ciśnienia, ale chcieliśmy pokazać przynajmniej te dwie nowe piosenki.
0: Dziękuję ci pięknie, Dariuszu.
1: Bardzo dziękuję również.
0: Proszę państwa, Darek Kozakiewicz był moim i waszym gościem w Kawałkach Mojego Życia. Dla mnie to był wielki zaszczyt, przyjemność i mam nadzieję, że niebawem do zobaczenia.
1: Dla mnie też. Dziękuję bardzo.
0: Panie, wszystkiego dobrego. Miłego wieczoru i słuchamy sobie zespołu Perfect z Łukaszem Drapałą na wokalu. Proszę bardzo, miłego słuchania.

0: To były kawałki mojego życia. Listę wszystkich utworów znajdziesz na skrock.pl. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Rozpoczynamy drogowskazy na antenie Eskirok. To jest nasze kolejne spotkanie. Bardzo cieszę się, że mogę się z wami przywitać, no i przedstawić. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Osoby, które zaprosiłam do dzisiejszej rozmowy, są już w studiu, siedzą naprzeciwko mnie. Ale zanim powiem wam, kto nas odwiedził i z kim będę rozmawiała, to kilka pytań retorycznych, jak sądzę. No bo któż z nas nie miałby ochoty mieć drugiej rodziny, na przykład na innym kontynencie? Czasami sobie wzdychamy, słysząc, że ktoś, o, moja ciocia w Nowym Jorku, moja ciocia w Toronto, moja ciocia w Australii czy w Nowej Zelandii. Więc taka rodzina, w dodatku bardzo gościnna, zaangażowana, to jest coś nie do przecenienia. Druga rzecz, któż z nas nie chciałby wspaniale mówić w innym języku? Mówi się, że język angielski jest już dosyć standardową umiejętnością, niemniej takie bardzo płynne porozumiewanie się językiem wyszkolonym czy nabytym w codziennym życiu, to nadal moim zdaniem jest ogromna wartość. No i któż

0: No i okazuje się, że jest sposób, żeby to wszystko mieć. I to są tak zwane wyjazdy au pair. Wyjazdy czy też programy, bo tak również się na to mówi. Au pair, wybaczcie mi, z kolei wszyscy wy francuskojęzyczni, którzy możecie nas słuchać, bo pewnie nie wymawiam tego zgodnie z protokołem, ale to właśnie z francuskiego wywodzi się to sformułowanie. Ono oznacza równy do. Ja mam swoje podejrzenie, dlaczego o osobie, która w takim programie bierze udział, mówi się, że jest równa do rodziny, do której wyjeżdża. No ale moje podejrzenia, myślę, że warto zweryfikować przez osoby, które w takich wyjazdach brały udział. A zaproszenie do dzisiejszego programu przyjęła Weronika Mądra. Była uczestniczka programu Au Pair w USA w Colorado, a także koordynatorka programu Au Pair w agencji Cultural Care. I Klaudia Matera, która także była au pair, uczestniczyła w tym programie też w Stanach Zjednoczonych, ale bliżej Nowego Jorku. Witajcie dziewczyny w drogowskazach.
1: Dzień dobry, witamy wszystkich.
0: Powiało trochę wielkim światem. Zdradzimy chyba naszym słuchaczkom i słuchaczom, że rozmawiamy w momencie, kiedy przez Polskę przytacza się fala ogromnych upałów. Mam wrażenie, że osoby, które wyjeżdżają w różne zakątki Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza na tę Florydę, to chyba temperaturowo jakoś jesteśmy ich blisko. Czy możecie wyjaśnić, czym jest au pair? Czy to są tak zwane saksy, jak to się kiedyś mówiło, czyli wakacyjny wyjazd do pracy, kiedy najczęściej studenci mają taką możliwość, bo tych wakacji mają bardzo dużo, a o maturzystach nie wspomnę, bo oni to ile mają? Lipiec, sierpień, wrzesień, październik, najdłuższe wakacje w życiu. Czy to są takie typowe wakacje, jadę do pracy, żeby sobie przywieźć worek pieniędzy i później na przykład opłacać sobie z tego studia?
1: Nie do końca. Zdecydowanie program au pair różni się od tego, co opisałaś. Wyjazd na program au pair przede wszystkim to jest wyjazd roczny. To nie jest wyjazd wakacyjny. Wyjeżdżamy na

0: sumie legalnie możemy zostać na programie w Stanach Zjednoczonych aż 2 lata, 24 miesiące. To jest bardzo długo, ale jednocześnie ten czas leci, więc często uczestnicy decydują się na to przedłużenie programu. No i to też nie jest wyjazd stricte zarobkowy. Owszem, auperki dostają kieszonkowe, dostają wynagrodzenie za swoją pracę, jaką jest opieka nad dziećmi, natomiast dostają również zakwaterowanie, wyżywienie, no i stawiamy głównie na wymianę międzykulturową, na naukę języka w naturalnym środowisku, na to zanurzenie w kulturze amerykańskiej, a nie stricte na zarabianie pieniędzy.
1: Będę pytała po kolei, bo różne wątki się pojawiły. Mhm. Powiedziałaś przed momentem, że to jest taki moment, że można poznać, zagłębić się w kulturze amerykańskiej, co oznacza, że program au pair to jest możliwość wyjazdowa wyłącznie do Stanów Zjednoczonych?
0: Program au pair akurat z naszą agencją Culture Care to są programy jedynie do Stanów Zjednoczonych. Jest możliwość wyjazdu do USA, jest możliwość zamieszkania w prawie wszystkich stanach, w 48 stanach, poza Hawajami i Alaską. Tam nie mamy rodzinek goszczących. Natomiast sama idea programu au pair jest obecna również w innych krajach, również europejskich. Natomiast my aktualnie stricte nie zajmujemy się tymi innymi krajami, a tutaj są wyjazdy do Stanów.
1: Powiedziałaś o rodzinach goszczących, więc to jest chyba dobry moment, żeby zapytać o to, jak au pairka, jak ładnie powiedziałaś, funkcjonuje. To nie jest tak, że jedziemy do pracy do jakichś osób, z którymi jesteśmy tylko w tej relacji zawodowej, tylko no właśnie, jesteśmy równi, bo jeżeli ja to dobrze rozumiem, a mam nadzieję, że w drugiej części zgodzicie się podzielić swoimi wrażeniami z tych wyjazdów, w pewien sposób, no przez 2 lata, to już chyba można stać się częścią rodziny.
2: Zamysł jest taki, że wylatujemy do wybranej przez siebie amerykańskiej host rodzinki i tutaj agencja absolutnie nie narzuca nam tego wyboru, tylko my podczas etapu rekrutacji poszukujemy tej wymarzonej host rodziny i kiedy na takową trafimy, no to sporządzamy dokumentację i rozpoczyna się ta nasza duża przygoda. Kiedy przylatujemy do Stanów Zjednoczonych, ta rodzinka nas odbiera, no i poznajemy się. Więc to oczywiście wszystko od nas zależy, jaką tą relację zbudujemy, ale zamysł jest taki, żeby być członkiem rodziny i dzięki temu poznawać amerykańską kulturę od kuchni.
1: Rozumiem, że to też nie jest praca 8, 6, 10 godzinna, bo pewnie z tą rodziną goszczącą w jakiś sposób określamy sobie obowiązki czy coś takiego, ale kiedy was słucham, to nabieram pewności, że my jesteśmy z nimi w jednym domu, razem jemy, nie wiem, razem bierzemy udział w różnych aktywnościach, może weekendowych wyjazdach. Po prostu z tą rodziną naprawdę można się zżyć.
2: Oczywiście, jak najbardziej, ale tutaj agencja jakby naznacza, ile maksymalnie wynosi taki czas pracy na dzień, jak i również na tydzień. Gdzieś jakieś górne limity muszą być, innymi słowy, tak? Więc jest to 45 godzin maksymalnie na tydzień i maksymalnie 10 na dzień. Oczywiście może być jak najbardziej mniej, ale nie może być więcej.
1: Jakie obowiązki wykonuje operka? Właśnie to jest dobre pytanie. Czy to są tylko dziewczyny?
0: Nie, to nie są tylko dziewczyny. Chłopaki również mogą zostać au pair, wtedy mówimy na nich tak ładnie bro pair. I chłopaki jak najbardziej mogą zostać zarekrutowani do programu, odnoszą też świetne, fantastyczne sukcesy na programie, mają super rodzinki, więc jak najbardziej. Natomiast no, nie będę ukrywała, program jest dużo bardziej popularny wśród dziewczyn. A wracając do obowiązków i do tego zakresu godzinowego, do czasu pracy, tutaj jeszcze też uzupełnię to, co powiedziała Klaudia. Program też jest regulowany przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych, więc to nie są jakieś nasze firmowe ustalenia, ile godzin, to są ustalenia rządowe, również spójne z tym, na jakiej wizie wyjeżdżamy do Stanów, więc to wszystko jest jak najbardziej legalne i jak najbardziej ustalone z góry, więc wszelkiego rodzaju łamanie tych zasad to są rzeczywiście naruszenia i to nie może mieć miejsca, dlatego tutaj też rozwiewam obawy, które bardzo często się pojawiają, że au pair jest tanią siłą roboczą, no nie powinno tak być i jeżeli coś takiego się pojawia, no to trzeba to zgłaszać i do agencji i wręcz czasami nawet wyżej. A obowiązki au pair powinny wiązać się stricte z dziećmi. Au pair może zostać poproszona o zawiezienie dzieci do szkoły, odebranie ich ze szkoły, z zajęć dodatkowych, o zabawę po prostu z dziećmi, spędzanie z nimi czasu w momencie, kiedy ich rodzice pracują. Również przygotowanie posiłków, ale dla dzieci. No nie powinna zostać poproszona o gotowanie obiadu dla całej rodziny, nie powinna zostać poproszona o sprzątanie domu czy tej części dla rodziców, ale już uporządkowanie zabawek, zorganizowanie i uporządkowanie pokoju dziecięcego, to już jak najbardziej.
1: Czyli gdzieś na styku widziałabym niani i starszej siostry. Gdzieś zresztą widziałam takie określenie, że au pair to tak naprawdę trochę starsza siostra.
2: Zgodzę się z tym jak najbardziej. Program au pair jest to swoista mieszanka zarówno pracy, edukacji, jak i przygody, bo nasze au

0: super, poza tym, że opiekują się dziećmi, chodzą też do koledżu na takie kursy, bądź jakieś szkolenia, a czyli też rozwijają się przy okazji, podróżując po Stanach Zjednoczonych.
1: Mam nadzieję, że w kolejnych częściach rozmowy powiemy więcej o tym, jakie warunki również formalne należy spełnić, żeby w takim programie wziąć udział, ale już kiedy mówiłyście, miałam wrażenie, że to też są pewne cechy osobowościowe, które trzeba mieć. Powiedzmy sobie szczerze, być może nie każdy lubi spędzać czas z dziećmi, albo nie każdy ma cierpliwość, która jest potrzebna do tego, żeby z dziećmi spędzać czas. Czy to jest jakoś do zweryfikowania?
2: Poniekąd tak, ponieważ każda jedna kandydatka lub kandydat musi przejść cały proces rekrutacyjny. To nie jest tak, że każda osoba, która się zgłasza z marszu, wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych na program. My staramy się każdą osobę weryfikować, poznać ją jak najlepiej możemy. Ja właśnie też pracuję jako koordynator programu i właśnie tym się zajmuję. Natomiast właśnie Klaudia jest osobą, która dla nas robi rozmowy rekrutacyjne z auperkami. Każda jedna auperka musi przejść rozmowę rekrutacyjną i tam również badamy troszeczkę, staramy się wyczuć, wybadać osobowość danego kandydata czy kandydatki, motywację do wzięcia udziału w programie, doświadczenie w opiece nad dziećmi, no i również porozmawiać o innych wymaganiach programowych.
1: To jest super ciekawe. Rozmowa z rekruterem zawsze jest jakąś taką nową możliwością. Właściwie to chyba najbardziej jestem ciekawa, jakie motywacje, bo pewnie to jest pytanie, które zadajesz. Dlaczego w ogóle ten wyjazd się komuś marzy? Dlaczego ktoś się na tej rozmowie pojawił?
0: Generalnie są to osoby odważne, ciekawe świata. Często takie osoby, które bardzo chciałyby podszlifować swoje umiejętności językowe. Ja też jako osoba, która skończyła filologię angielską, to dobrze wiem, że tak naprawdę nie ma żadnego kursu ani innego programu, dzięki któremu jesteśmy

0: Wstając na taki program Au Pair, należymy do tak zwanego klasteru Au Pair z całego świata. Czyli ja, będąc w tam 2018 roku na programie, to wtedy poznawałam dziewczyny z takich krajów jak Australia, Meksyk, więc gdzieś ta sieć kontaktów międzynarodowych już wtedy rosła.
1: Od razu wiesz, że ta osoba się sprawdzi, ta osoba się nada, czy to rzeczywiście jest długi, żmudny proces, jak czasami w korporacjach, że tych etapów rozmów czy rekrutacji jest bardzo wiele?
0: Tak naprawdę różnie bywa. Czasami jesteśmy już na tej pierwszej fazie rekrutacji w stanie wyłapać pewne kwestie. Widzimy, jaką energię ma osoba, czy faktycznie jest zainteresowana przede wszystkim opieką nad dziećmi, bo to też jest bardzo istotne. Czasami jest tak, że a w trakcie tego programu okazuje się, że może niekoniecznie ta osoba spełnia te wymogi, ale w większości przypadków już podczas takiej pierwszej rozmowy jesteśmy takie ogólne cechy, powiedzmy, dobrego kandydata wyłapać.
1: Czy to też działa w drugą stronę? Bo mówiłaś, że macie rodziny praktycznie we wszystkich Stanach, ale czy te rodziny też są zweryfikowane, sprawdzone? Tu trochę jak bumerang wraca pytanie o bezpieczeństwo, bo przed momentem mówiłaś o tym, że niektórzy się obawiają, że o, tania siła robocza i tak dalej. Z drugiej strony mamy pod czyimś dachem, w czyjejś bliskości tak naprawdę spędzić rok albo nawet 2 lata. Czy osoby, które na taki program wyjeżdżają, mogą być spokojne, że trafiają no po prostu do dobrych ludzi?
2: Zdecydowanie tak. Rodzinki również są weryfikowane, nawet jeszcze bardziej dogłębnie niż auperki. Rodziny muszą również przejść proces rekrutacji, muszą przedstawić zaświadczenie o niekaralności każdego członka rodziny, dorosłego, pełnoletniego członka rodziny, który mieszka w domu. Muszą przedstawić swoje finansowe możliwości na utrzymanie kolejnego członka rodziny de facto. Ponadto muszą mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe. Każda au pair ma prawo i to jest również wyznaczone przez Departament Stanu. Każda au pair musi mieszkać w swoim własnym, prywatnym pokoju, sypialni, gdzie musi być okno. To też jest ważne, żeby nie zdarzyło się tak, że jest umieszczona gdzieś w jakimś dziwnym pomieszczeniu, którego nie można de facto nazwać sypialnią. I to również jest weryfikowane przez naszych pracowników. My jesteśmy firmą międzynarodową, globalną. I w momencie, kiedy uczestnik programu wyjeżdża, wylatuje z Warszawy do Stanów Zjednoczonych, tam jest już pod skrzydłami, pod opieką wciąż tej samej agencji, natomiast pod skrzydłami innych osób. Więc mamy 2 biura w Stanach Zjednoczonych i w każdym jednym stanie, mieście, w każdym sąsiedztwie jest koordynator programu, który musi mieszkać nieopodal z au pair, ze swojej grupy i w razie jakiejkolwiek emergency sytuacji jest w stanie dojechać w ciągu godziny do tego domu. I ta osoba, ten lokalny koordynator, zazwyczaj też lokalna koordynatorka, ma obowiązek przed zakwalifikowaniem takiej rodziny do programu również przyjechać do ich domu. Wszyscy domownicy muszą być na miejscu i zrobić wywiad środowiskowy, uzupełnić właśnie duży kwestionariusz na temat tego, jak wygląda dom, czy rzeczywiście jest ten pokój, jak domownicy się zachowują, więc poznajemy każdą rodzinę na żywo, osobiście.
1: No to rzeczywiście jest gwarancja bezpieczeństwa. To na koniec zapytam o drugie marzenie, na które ja się powołałam i które jest, wydaje mi się, że tak nierozerwalnie związane z au pair, czyli podróże. Będę przy tym, że to jest wyjazd, który trwa rok, bo opcja 2-letnia to jest już opcja z gwiazdką dla zainteresowanych. Gdzie w tym czasie można realizować to marzenie o podróżach, o odkrywaniu Stanów Zjednoczonych? Miałam znajomych, którzy na studiach wyjeżdżali, to był zupełnie inny program, oni wyjeżdżali na lato, pracowali przez 2 miesiące, a ten 3 miesiąc mieli właśnie na to, żeby sobie pojeździć. Tutaj taki miesiąc też jest?
2: Jest, tak, zdecydowanie jest.
0: Zdecydowanie, nawet mamy nazwy, jest to tak zwany travel month, czyli na programie jesteśmy minimum 12 miesięcy i jeżeli go ukończymy pozytywnie, to dostajemy w pakiecie taki 13 miesiąc, czyli pełne 4 tygodnie i wtedy możemy te 4 tygodnie wykorzystać właśnie na te podróże. Ale oprócz tego dochodzi oczywiście też dodatkowe wolne urlop, który trwa minimum 2 tygodnie. Ja na przykład jako była au pair uzyskałam taki bonusowy 3. tydzień od mojej host rodzinki. Zostałam zaproszona wtedy do Buffalo nad Niagarę, bo z tamtych okolic pochodził mój host, więc razem z rodzinką wybraliśmy się po prostu na wakacje do ich rodziny. Do tego są oczywiście święta, weekendy, więc naprawdę tego czasu jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o podróże, no to w ciągu tego roku w Stanach Zjednoczonych możemy podróżować nie tylko po Stanach, ale też poza te Stany wylatywać. Ja na przykład odwiedziłam również Kubę, więc na swojej liście zdobyczy podróżniczych podczas programu, no to mamy 16 Stanów i Kubę.
1: Myślę, że to jest ten najlepszy sposób, żeby zachęcić was do tego, żeby w dalszym ciągu słuchać drogowskazów. Wyjazd na Kubę, odkrywanie Stanów Zjednoczonych.

0: No bo mam nadzieję, że w drugiej części spotkania dziewczyny zgodzą się podzielić swoimi własnymi doświadczeniami z uczestniczenia w programie Au Pair. A to dlatego, że goszczą nas dzisiaj Weronika Mądra i Klaudia Matera, które są byłymi au pairkami i które są związane z agencją Cultural Care. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, no i słyszymy się, jak mam nadzieję, za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Druga odsłona Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. Skład w naszym radiowym studiu jest niezmienny. Ja się nazywam Aleksandra Galant i goszczę Weronikę Mądrą i Klaudię Materę. Były operki, jak bardzo mi się to podoba, w Stanach Zjednoczonych, związane z agencją Cultural Care, które opowiadają dzisiaj o programie Au Pair, który jest programem międzynarodowym, powiedziałabym regulowanym, ale może lepiej powiedzieć takim zaopiekowanym przez władze Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że ponad wszelką wątpliwość już zostało potwierdzone, że to jest program bezpieczny, w którym wszyscy uczestnicy i wszystkie uczestniczki są na różne sposoby zabezpieczeni, którzy przebywają w warunkach, które zostały wcześniej sprawdzone, którym krzywda się tam nie dzieje. Ale dziewczyny, to jest czas, żeby zapytać o to, jak wy ten rok, a może dwa lata, zaraz się dowiem, wspominacie?
2: Był to czas pełen niesamowitych przygód. Czas nauki, zdobywania doświadczeń. Ja byłam też bardzo młodą au pair. Miałam tylko 19 lat. Wyobraźcie sobie, że wyleciałam do Stanów Zjednoczonych dzień po moich 19 urodzinach, żeby zdobywać świat, uczyć się i poznawać tak naprawdę siebie. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, co mnie tam czeka, jak to będzie mieszkać z obcą rodziną, w ogóle jak to będzie mieszkać poza domem, bo to była moja pierwsza wielka przeprowadzka i to na drugi kontynent. Powiedziałabym, że program Au Pair jest to wymagająca, ale niezwykle wspaniała przygoda, która zmienia nas jako człowieka. Ja do dzisiaj ten czas po programie, w ogóle swoje życie dzielę jako czas przed programem i po.
1: Aż to, tak?
2: Tak, ponieważ po roku spędzonym w Stanach Zjednoczonych,

0: Zjednoczonych. Ja wróciłam bogatsza nie tylko o doświadczenie, ale też no, zmieniłam się. Stałam się bardziej dojrzała. No i też no, wróciłam z ciekawym bagażem wspomnień.
1: Ja się pod tym podpisuję, bo ja dzielę swoje życie dokładnie tak samo. Przed au pair, program au pair i to, co po programie. I również takie słowa klucze dla mnie, które kojarzą się z moją przygodą, to jest właśnie wychodzenie poza strefę komfortu, rozwijanie skrzydeł, no i właśnie ogólnie pojęty rozwój. Rozwój językowy, zawodowy również, rozwój mojego charakteru, osobowości, bo rzeczywiście nabranie takiej pewności siebie, nabranie pewności i wiary we własne możliwości, że skoro dałam sobie radę na programie, to już na pewno ze wszystkim sobie poradzę, nie ma żadnych barier, trzeba sięgać wysoko. Chociaż ja wyjeżdżając byłam trochę starsza, ja miałam niecałe 24 lata, więc byłam już troszkę starszą au pair.
2: Mówiłeś sobie o pewności siebie, wydaje mi się, że ją mogło w czasie tych wyjazdów budować nie tylko to, że bierzecie udział w programie, ale też to, że no, byłyście wśród Amerykanów, którzy chyba na całym świecie słyną z tego, że są tacy bardzo do przodu, w przeciwieństwie do Europejczyków, którzy często się krygują, którzy się zasłaniają tym, że czegoś nie wiedzą, czegoś nie są pewni. Amerykanie wydają się być bardzo pewni siebie.
1: I też bardzo kibicujący, tacy wspierający w codziennych interakcjach. I tutaj mam na myśli chociażby język angielski. Przyjeżdżamy tam, no słychać, że nie jesteśmy Amerykankami. Słychać, że też ten nasz język angielski jest trochę czasami skostniały, trochę ten akcent jest inny. Oczywiście nie trzeba się tego wstydzić, trzeba mówić mimo wszystko. Natomiast Amerykanie zawsze kibicują, zawsze z uśmiechem, tym amerykańskim uśmiechem na twarzy pytali, skąd jesteśmy. Mówili mi zawsze, że pięknie mówię po angielsku, mimo tego, że ten angielski nie był idealny, szczególnie na początku, bo też to była moja główna motywacja, żeby zostać uczestniczką programu. No to zawsze kibicowali, zawsze dodawali tej pewności siebie, zawsze chwalili za postępy. A tutaj niestety w Polsce często możemy spotkać się z jakąś krytyką i niestety Polacy mają taką przypadłość, jeżeli chodzi o mówienie po angielsku, że potrafią mówić dobrze, mamy ten język angielski jako naród na wysokim poziomie, ale mamy też dużą barierę językową, że boimy się mówić, bo popełnimy błąd, więc lepiej w ogóle się nie odezwać, a oczywiście to jest bardzo błędne założenia.
2: Ale rzeczywiście tak jest. Ja też niestety to mogę potwierdzić. Nawet niedawno byłam w takiej sytuacji. Myślę też o takim pierwszym momencie wejścia w życie rodziny, osób, których się nie zna, a nagle okazuje się, że korzystamy z tej samej kuchni, funkcjonujemy razem. Wydaje mi się, że wszyscy znamy ten rodzaj niezręczności, kiedy na przykład nocujemy u znajomych i rodzina też jest w domu i nagle tak człowiek chodzi obok, jest w salonie razem i tak nie wiadomo, czy się można poczuć swobodnie. Jak u was przebiegał ten proces aklimatyzacji?
0: Generalnie wszystko zależy od osoby, ale jeżeli chodzi o mnie, pamiętam, że kluczowy był miesiąc. Ja też jestem osobą dosyć otwartą, lubię zmianę, lubię poznawać nowych osób, ale gdzieś tam te pierwsze dni z tą nową rodzinką może niekoniecznie były takie komfortowe. No ja przylatująca do kraju, gdzie wszyscy mówią w innym języku, w ogóle w różnych językach, zacznijmy od tego, bo Stany są bardzo zróżnicowane kulturowo. Nagle mieszkam na drugim końcu świata, mając 19 lat, z obcymi ludźmi, których poznam przez kamerkę. I teraz mamy tworzyć rodzinę. Więc ten pierwszy tydzień był bardzo ekscytujący, ale też skupiał się na przełamywaniu pewnych

0: wszyscy mówią w innym języku, w ogóle w różnych językach. Zacznijmy od tego, bo Stany są bardzo zróżnicowane kulturowo. Nagle mieszkam na drugim końcu świata, mając 19 lat, z obcymi ludźmi, których poznam przez kamerkę. I teraz mamy tworzyć rodzinę. Więc ten pierwszy tydzień był bardzo ekscytujący, ale też skupiał się na przełamywaniu pewnych w życiu osobistym również. Dostosowywanie się takie do też życia rodzinnego to jest kolejna kwestia. Każda rodzina funkcjonuje trochę inaczej i też w każdej rodzinie są inne zasady, więc my wychowujemy się w jednej rodzinie, nagle przeprowadzamy się do drugiej, więc tutaj też ten proces aklimatyzacji będzie różny w zależności od osoby. U mnie powiedziałabym, że trwał miesiąc. No i dosyć sprawnie to przebiegło, bo do dzisiaj mamy kontakt z moją rodzinką i widujemy się. Jak już widziałam się z moją rodziną po programie, jak odwiedziłam Stany, fajnie było ich zobaczyć, jak te dzieciaki dorosły.
1: No w przypadku dorosłych to jest jedno, ale drugie to jest dzieciaki, które zakładam, że można pracować, opiekować się dziećmi, które mają kilka lat, a za jakiś czas zobaczyć wyrośniętych nastolatków.
2: Ja wróciłam z programu 2,5 roku temu i do tej pory również odwiedziłam moją rodzinkę goszczącą w Colorado ponownie, ale na bieżąco jestem z ich życiem, dostaję zdjęcia bardzo często, właśnie widzę, jak dziewczynki rosną, bo opiekowałam się 2 dziewczynkami i to jest bardzo ekscytujące. Wiadomo, że z biegiem czasu ten kontakt jest rzadszy, ale bym powiedziała, że jest stały, no bo dzwonimy do siebie na kamerkach, na urodziny, na święta, te zdjęcia dostaję. Ten kontakt cały czas jest, ale to, że jest rzadszy, no to myślę, że to też jest naturalne, ale może pozwolę sobie też opowiedzieć taką historię, którą ostatnio usłyszałam, bo jako koordynatorka programu również potwierdzam referencje au pair, które kandydują do programu. Każda osoba musi podać kontakty do bliskich lub osób niespokrewnionych, żeby ją polecili do programu. I ostatnio rozmawiałam z panią, która sama była au pair i powiedziała mi historię, że już ze swoimi nastoletnimi dziećmi poleciała do Stanów Zjednoczonych odwiedzić swoją rodzinkę goszczącą i te dzieciaki, którymi sama się zajmowała, również już mają po kilkanaście lat i tej byłej au pair syn z tym dzieckiem, synem, którym się zajmowała 20 lat temu, zostali najlepszymi przyjaciółmi, kolegują się, odwiedzają się w Stanach i w Polsce. Właśnie ten host kid, jak my to nazywamy, host dziecko ze Stanów, również wyjechało na jakąś wymianę do Włoch. To dziecko tej byłej au pairki również się odwiedzają tutaj w obrębie Europy, więc naprawdę te relacje zostają. Zarówno tutaj nasz przykład jest tego potwierdzeniem, jak i właśnie takie historie, które się po prostu słyszy, będąc w tym środowisku.
1: Praca pracą, obowiązki obowiązkami, o tym też nie możemy zapomnieć, ale powiedzcie, jak czułyście się na przykład w święta? I raz, że to jest chyba też inny sposób obchodzenia święta, dwa, że no jednak jesteście z dala tysiące kilometrów od własnych rodzin.
0: Jeżeli chodzi o święta, to ja przyznam się, że wyleciałam na program au pair zaraz przed świętami. To był tydzień do świąt Bożego Narodzenia, więc po pierwsze byłam bardzo podekscytowana, że po raz pierwszy w życiu przeżyję takie prawdziwe amerykańskie święta, bo one poniekąd są inne. Ale dwa, w rzeczywistości no, spotkałam się naprawdę z niesamowitym ciepłem od tej rodziny, bo po pierwsze ja byłam podekscytowana, ale było mi też smutno, że nie spędzam jakże ważnego czasu z moją prawdziwą rodziną. Miałam szczęście, ponieważ moja host rodzina nie tyle mnie wspierała w tym czasie, ale też chciała jak najlepiej pokazać mi te tradycje, które oni właśnie praktykowali tak na miejscu. Tutaj już nie mówię tylko o tych świętach Bożego Narodzenia, ale też Thanksgiving, gdzie razem spędzaliśmy czas.
1: Był indyk
0: i były też inne potrawy. Mój host powiedział, że mogę zaprosić moją koleżankę, żeby mi jeszcze bardziej komfortowo tam się czuła, więc to też było fajnie. To było też fajne z jego strony i, no i tak dzięki temu, że spędzaliśmy ten czas razem, te ważne momenty, to nawiązaliśmy bardzo bliską relację z całą rodziną.
2: Dla mnie taką mieszanką uczuć takich przykrych, smutnych i tej tęsknoty za moją rodziną w Polsce, ale jednocześnie ekscytacji. Były właśnie święta takie jak Boże Narodzenie i Wielkanoc, które w Polsce są bardzo ważne i wtedy mieszały się te uczucia szczęścia, ale jednocześnie takiej wzmożonej tęsknoty. Tak samo jakieś ważne daty dla mojej rodziny, jakieś czyjeś urodziny, czyjeś imieniny. To było trudniejsze rzeczywiście. Odczuwało się wtedy to homesickness, tą tęsknotę za domem. Natomiast ja uwielbiałam święta, świętowanie tego święta dziękczynienia Thanksgiving. Udało mi się przeżyć je 2 razy w Stanach, bo ja akurat przedłużałam program i na przykład 4th of July, czyli Święto Niepodległości, 4 lipca, które też się zbliża, mam świetne wspomnienia, bo czułam się częścią rodziny, zawsze byłam zaproszona do wspólnego świętowania z moją rodzinką i z przyjaciółmi, więc no niesamowite wspomnienia.
1: Mija rok, przychodzi czas na ten 13 miesiąc, o którym wspominałyście. Jak to wygląda, że tak powiem, pakujecie plecaczek i po prostu ruszacie na podbój Stanów, czy też każdego innego kraju, na jaki macie ochotę, czy to też jest w jakiś sposób, nie wiem, organizowane? Jak to wyglądało w waszych przypadkach?
0: W moim przypadku to było pakowanie paczek i cała organizacja, ponieważ razem z moją przyjaciółką, którą poznałam w samolocie, poleciałyśmy razem.

0: czasem na ten program. Organizacja też stara się zbierać taką grupę, która razem wylatuje, żeby też nie czuć się samotnej. Właśnie z taką Olą się poznałyśmy i później gdzieś przez ten rok wspólnie planowałyśmy te podróże, więc od organizacji tych podróży już ostatnich, bo wylatywałyśmy na Florydę, po organizację z tymi paczkami, bo gdzieś przez ten rok, nie będę ukrywać, ale tam są bardzo fajne sklepy, więc różne gdzieś tam ciuszki sobie pokupiłam. No ale to też jest taki czas, gdzie czujemy tęsknotę za czymś, czego jeszcze nie opuściliśmy. Tak biłam się z myślami, czy na pewno dobrze robię, że już wracam, bo gdzieś tam miałam rozpocząć studia, więc dlatego nie przedłużyłam programu. Ale jest to też taki czas, gdzie czujemy, że ta wspaniała przygoda za szybko zleciała. Ja pamiętam, jak rekrutowałam się na program Au Pair, to ten rok wydawał się taki długi, a w rzeczywistości to tak nie jest. Mamy dużo planów, pracy, nauki i ten rok, gdzieś ten czas ucieka przez palce.
1: Ja też dodam, że ten 13 miesiąc na podróżowanie nie jest obowiązkowy. Nie trzeba zostać 13 miesięcy na programie. Można, jak najbardziej polecamy, świetna opcja na podróże, ale można na przykład zostać tydzień dłużej, dwa tygodnie dłużej. I ten miesiąc zależy od każdej osoby, od indywidualnych planów. Czasami jest to po prostu odpoczynek, ale urodzinki goszczące. I czasami kolejna au pair.

można, jak najbardziej polecamy, świetna opcja na podróże, ale można na przykład zostać tydzień dłużej, dwa tygodnie dłużej. I ten miesiąc zależy od każdej osoby, od indywidualnych planów. Czasami jest to po prostu odpoczynek, ale urodzinki goszczące i czasami kolejna au pair.

0: w to życie. Czasami ktoś decyduje się na podróż tygodniową czy dwutygodniową, więc bardzo różnie to wygląda. Ja na przykład też ze względu na osobistą sytuację po tym roku i 6 miesiącach akurat wróciłam do domu, więc nie robiłam tego 13 miesiąca, ale nic straconego, bo ja bardzo dużo podróżowałam właśnie podczas programu. Miałam też dużo wolnego, więc tutaj nasyciłam się tą kulturą, tymi Stanami już podczas programu. Jeżeli chodzi o ten 13 miesiąc, jeszcze dodam, że można podróżować w obrębie Stanów Zjednoczonych, natomiast trzeba uważać na wyjazdy zagraniczne i tutaj są sprawy wizowe, żeby gdzieś tam nie utknąć, ale w obrębie Stanów jak najbardziej można podróżować.
1: To na zakończenie tej części rozmowy szybkie pytanie, ale myślę, że takie bardzo energetyzujące. Najfajniejsze wspomnienie.

0: Zdjęłam jego zdjęcia i powiedziałam już wtedy sobie, że ja kiedyś to zrobię. Nie wiedziałam, że zrobię to mając 19 lat w Stanach Zjednoczonych nad pustynią, a kolejne dwa nad krystalicznymi wodami na Hawajach, na wyspie Oahu.
1: Na początku się zdziwiłam, że od razu miałaś takie jedno wspomnienie, ale jak powiedziałaś, o co chodzi, to w ogóle nie jestem zdziwiona. A u ciebie?
2: Nie mam jednego tak wyrazistego wspomnienia, ale mam bardzo wiele. Właśnie pierwsze, co mi przyszło do głowy, to świętowanie tego 4 lipca z moimi przyjaciółmi. Wspaniałe święto, wspaniała energia, sztuczne ognie, zimne ognie, fajerwerki, no coś niesamowitego. A poza tym też przyszło mi do głowy, jak pierwszy raz zobaczyłam zachód słońca w Los Angeles na plaży. To było dla mnie bardzo, bardzo wzruszające, bo to słońce zaszło na samym środku oceanu, a do tej pory zawsze na Bałtyku przecież zachodzi po lewej stronie, tam gdzie jest zachód, więc dla mnie to było bardzo wzruszający moment.
1: Bardzo się cieszę, że w ten sposób kończymy drugą odsłonę naszej rozmowy. Można się rozmarzyć, można też pomyśleć sobie, też bym tak chciała. Jeżeli tak jest, to mogę was tylko zachęcić do tego, żebyście w dalszym ciągu słuchali drogowskazów, bo Weronika Mądra i Klaudia Matera, które są byłymi auperkami, w trzeciej części zgodziły się opowiedzieć o tym, jakie warunki, powiedziałabym, techniczno-formalne należy spełnić, żeby w takim programie wziąć udział i żeby do Stanów Zjednoczonych wyjechać. Tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że słyszymy się za kilka minut w tym

0: nas w Polsce, żeby w ogóle zakwalifikować się do programu, żeby zacząć rozmawiać z rodzinkami goszczącymi. I tutaj niestety bardzo często dla młodych osób, które chcą wyjechać, to jest bardzo duża przeszkoda. Taka przeszkoda, która im bardzo opóźnia ten wyjazd. No bo tak jak mówię, jeżeli ktoś jest na początku kursu, no jeszcze nie może się zakwalifikować. Trzeba na to poczekać. Posiadanie prawa jazdy, ukończona szkoła średnia, aby wyjechać. Natomiast rekrutować się można już będąc w klasie maturalnej. Wiek. Jeżeli chodzi o wiek, ten program jest dla osób od 18 do 26 roku życia. Oczywiście obojga płci, jak to już ustaliłyśmy na samym początku. A poza tym też trzeba być ogólnie osobą zdrową, nie mieć żadnych przeciwwskazań medycznych. To się wiąże oczywiście z naszym ubezpieczeniem, które też oferujemy i z kosztami leczenia w Stanach Zjednoczonych, więc nasze ubezpieczenie pokrywa wszelkiego rodzaju sytuacje, które wydarzą się na programie, ale nie pokrywa kontynuacji leczenia chorób już istniejących. Natomiast to też nie jest takie zero-jedynkowe, ponieważ niektóre choroby, niektóre przypadłości nie dyskwalifikują osoby, ale potrzebujemy na przykład takiego specjalnego zaświadczenia od lekarza, właśnie potwierdzającego to, że nie ma przeciwwskazań do wzięcia udziału w programie.
1: Zanim zaczęłam z Wami rozmawiać, to zanotowałam sobie takie pytanie, czy taką wątpliwość, czy da się być au pair na własną rękę, poza agencją? Czy to jest w ogóle możliwe i czy to by było sensowne?
2: Niestety nie. Au pair w Stanach Zjednoczonych można zostać jedynie za pośrednictwem agencji, ponieważ jest to program rejestrowany w Departamencie Stanów Zjednoczonych, a wiza, na której wylatujemy, jest to wiza J1, dzięki której legalnie możemy pracować jako au pairka i tylko jako au pair, a jak i również dzięki tej wizie możemy chodzić do koledżu i zdobywać tą edukację formalną.
0: Dokładnie, więc tutaj agencja jest sponsorem wizy, czyli w momencie, kiedy osoba znajduje rodzinkę goszczącą, agencja wystawia taki dokument wizowy, z którym można się ubiegać o wizę w ambasadzie Stanów Zjednoczonych, więc tutaj nie ma absolutnie takiej możliwości, żeby otrzymać taki dokument bez współpracy z agencją, więc

0: organizacyjnej, co formalnej, ale też o to stronę osobowości, czyli jaka konkretnie jest ta osoba i czy spełnia nasze wymogi, ale też czy będzie dobrze czuła się na tym programie. Rozmawiamy sobie też po angielsku i ja już po zakończeniu tej rozmowy wystawiam ocenę i stwierdzam, czy taka osoba ma wystarczające kompetencje językowe, żeby na taki program wylecieć. I tutaj spokojnie my nie poszukujemy studentów filologii, tylko po prostu osoby, które są w stanie komunikatywnie porozumieć się w języku angielskim. My też rozumiemy, że lecąc na taki program, taka osoba chce podszlifować te kompetencje, więc one nie muszą być perfekcyjne, ale jakieś muszą być.
1: Powiedziałaś, kiedy pytałam cię o ten moment aklimatyzacji, poznania goszczącej rodziny, że to było takie dziwne, że to było trudne zamieszkać, tak wejść w tryby rodziny, którą wcześniej znałaś tylko przez rozmowę wideo. Kiedy taka rozmowa się odbywa i w ogóle to też jest ciekawe, jaki jest klucz doboru osoby do rodziny? Czy to też jest jakoś, że tak powiem, nie wiem, pod kątem psychologicznym, czy możliwości, czy preferencji? Czy bardziej chodzi o to, że ktoś mówi, ale ja tak bardzo marzę, żeby pojechać do Nevady i okazuje się, że tam jest jedna wolna rodzina, no to poznajcie się.
2: To może ja odpowiem na to pytanie właśnie też z perspektywy osoby, która pracuje na co dzień w tym, my to nazywamy proces matchingu, czyli dopasowywania au pair, kandydatki do rodzinki goszczącej. Natomiast co ciekawe, my nie podejmujemy decyzji o tym, do jakiej rodziny osoba poleci. To kandydat lub kandydatka są za tą decyzję odpowiedzialni. My, pracując z nimi, rozmawiając na temat tych rodzinek goszczących, jedynie wspieramy, podsuwamy różne pytania, podsuwamy różne kwestie, które warto poruszyć przed podjęciem decyzji. Więc w ten sposób to działa i my też bardzo odradzamy szukania rodzinki ze względu na lokalizację. Bardzo też nie lubimy, mogę nawet powiedzieć, takiego nastawienia się na jeden konkretny stan. Miałam takie kandydatki, które nastawiały się na jedno konkretne miasto. To nie jest dobry klucz do wyboru rodzinki goszczącej, ponieważ znowu wracamy do punktu wyjścia naszej rozmowy. Au pair jest częścią rodziny, jest starszą siostrą lub starszym bratem dla dzieci, którymi się opiekuje, więc weźmy pod uwagę grafik, weźmy pod uwagę energię rodziny, weźmy pod uwagę to, jakie oni mają oczekiwania, czy chcą, żeby au pair była rzeczywiście częścią ich rodziny, czy

0: wylatują, bo osobiście znam takie osoby i też były zachwycone. Tylko że wtedy no, taki urlop dziecięcy nie trwa 2 lata, tylko rok, więc raczej zrobiłabym to albo przed, albo po. Ja na przykład przed studiami rozpoczęłam tą przygodę.
1: Poleciłabym ten program każdej osobie, która kończąc szkołę średnią, nie jest pewna, co dalej. Jest mnóstwo takich osób, które nie są pewne, czy do pracy, czy na studia. Jeśli na studia, to na jaki kierunek? Dajcie sobie rok przerwy. Zróbcie ten gap year, tak zwany, podczas którego przeżyjecie przygodę, poznacie wiele osób z różnymi historiami, różnymi perspektywami i przede wszystkim dacie sobie czas na to, aby zastanowić się, jaką drogą pójść w przyszłości, bo wybór studiów jest bardzo wiążącą też czasami decyzją, bo wpływa na naszą przyszłość, więc warto mieć to naprawdę przemyślane. Więc taki rok przerwy jest naprawdę fantastyczny, żeby to wszystko sobie poukładać, przemyśleć, no a poza tym przeżyć fantastyczną przygodę. I jeszcze dla osób, które na przykład są po licencjacie, a przed magisterką, są już trochę przytłoczone, zmęczone tą nauką i obowiązkami, więc to też jest bardzo fajna przerwa, żeby odetchnąć, żeby złapać inną perspektywę, popodróżować i po prostu pocieszyć się też młodością.
2: Piękna puenta naszej rozmowy. Chciałam na zakończenie powiedzieć nic, tylko podróżować, ale cieszyć się młodością jest chyba jeszcze fajniejsze. Weronika Mądra, Klaudia Matera z agencji Cultural Care opowiadały o programie Au Pair w Stanach Zjednoczonych, w którym także brały kilka lat temu udział. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę, za to spotkanie, że trochę naświetliłyście, na czym program polega, przede wszystkim, że podzieliłyście się własnymi bardzo osobistymi historiami.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy bardzo i zachęcamy.
2: Nie wiem jak wy, ale ja jestem głową w podróżach. Myślę o tym, gdzie tu można by pojechać. Właściwie o tym, jaki świat jest zwyczajnie piękny. No ale wracając na moment na ziemię, to przypomnę, że gdybyście chcieli wysłuchać tej rozmowy i jeszcze raz polecić ją komuś lub po prostu przysłuchać się dokładniej i wyłapać jakieś szczegóły, to możecie ją znaleźć na YouTubie, na Spotify, oczywiście w kanałach drogowskazów. Do waszej dyspozycji jest drogowskazowy Facebook, gdzie staramy się publikować zapowiedzi, informacje o osobach, które goszczą w naszym radiowym studiu. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie i za tę wspólną godzinę. No i niezmiennie, mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
3: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.